0: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Nocnik na 98,6.

ją, już białe są jak mleko. Za oknem zapanował marazm, mięszkańcy mięcy są jak budyń. Kaloryfer ich rozgrzewa, ochrania zieleń przed mrozem. Gdy jest ciepło, to nastrój jest słodki. Stajesz się płonącym lodem.

0: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
1: Jak po deszczu kwiaty kwitną.

Konkwistami wychodzi bokiem. Odlećmy stąd na chwilę. Odlećmy stąd najbliższym lotem. Tam, gdzie gwiazdy nic nie mówią. Nikt nie spyta.

uwierzyć w coś i wziąć to w ręce. Niech trochę się ogrzeje. A może zmieni się w coś więcej. W Boże Neon.

0: Zielono zasiała, niebieskie mi wzeszło. Nikt nie będzie wiedział, bez kogo mi tęskno. Nikt nie będzie wiedział, bez kogo mi tęskno. Tęskno mi. Tęskno mi bez Janka mojego, bym dróżkę wiedziała, poszłabym do niego. Bym dróżkę wiedziała, poszłabym do niego, ale dróżki nie wiem i pytać się wstydzę, a siódmy roczek mija, jak Janka nie widzę. Siódmy roczek mija, jak Janka nie widzę. Stanęła na drodze i pyta się ludzi.
1: Czyście nie widzieli, gdzie mój Janek chodzi? Czyście nie widzieli, gdzie mój Janek chodzi?
0: Widzieli, widzieli. Twoja to przyczyna. On chłopak majętny, tyś biedna dziewczyna.

getting married, I suppose.

5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

No bezmyślnie stwarza i tak dalej, to z Lechem Janerką, moi drodzy, na samym początku dzisiaj o godzinie już 6.35. Mamy środę, 13 dzień maja w kalendarzu, to rzecz najważniejsza, żeby powiedzieć, że ta środa to tak odnośnie do całego weekendu, to jakby nam tylko dwa dni zostały. Maria, Robert, Serwacy, Magdalena, Andrzej, Jan, Piotr, Gerard, Aaron, Gerarda, Dobiesława, Ciechosław i Natalis obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego, dobrego wam życzymy. Światowy Dzień Furacha, to mamy w kalendarzu i Międzynarodowy Dzień Humusu. To drugie to wiem co to pierwsze to nie mam zielonego pojęcia, ale ja się jeszcze dowiem i wam o wszystkim opowiem. Aferanek, małpaafera.com.pl. Do godziny 10. Zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas. pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
2: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera. 98,6 MHz.

Wait and see, Holy Ghost na naszej antenie. No dobrze, moi drodzy, to ja mówię wam dokładnie to samo. Wait and see. Bo dzisiaj do godziny 10 naprawdę, naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy. No i tak, zaczniemy sobie po godzinie 7 od momentu przeglądu porannej prasy. Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski tam się oczywiście znajdą jak zawsze, jak codziennie. Po godzinie 7.30 kalendarium historyczne, kalendarium muzyczne. Po godzinie 7.50 to czas na sport i przegląd tego, co w sporcie się wczoraj działo. Po godzinie 8 muzycznie, no bo płyta tygodnia, potem kulturalnie. W przynęcie kulturalnej Make No Noise to Jan Felcen w programie po godzinie 8.30, no po godzinie 9.30 znowu sportowo doliczony czas się znajdzie. W międzyczasie jeszcze po godzinie 9 porozmawiamy sobie o sztucznej inteligencji, o cyberatakach związanych ze sztuczną inteligencją i jak się przed tym wszystkim chronić po godzinie 9 właśnie. Zostańcie z nami i piszcie aferanek@afera.com.pl.

No miejmy nadzieję, że u nas nic w kość nie będzie dawało. Justyna Jary i elegancka kapela Ballada o Halinie Maju i Milionie Dolarów. O, to lista awerowych nowości. A tymczasem my zaglądamy sobie do prognozy pogody. Moi drodzy, bo raporty spadły na nasze stoły. 6 stopni Celsjusza to o poranku temperatura, a odczuwalna 3 stopnie mniejsza, 3 stopnie Celsjusza właśnie. Potem delikatnie będzie wyżej, ale to tylko 10,8 stopnia Celsjusza do 11. Więc dzisiaj nie za ciepło. Opad o poranku również przewidziany, potem chwila przerwy. No i przewidziane od godziny 19 do wieczora również. Ciśnienie opadające 996 hektopaskali do 993. Wiatr w porywach umiarkowany do mocnego 50 km na godzinę i dużo chmur. Niestety przez cały dzień słońce zajdzie po 20:38.

0: No my też się nie boimy, moi drodzy, a na pewno nie boją się ci, którzy już z nami w studiu. Są Kacper Wrzesiński, Michalina Pellowska. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć.
0: Debiut. Dobrze myślę, dobrze widzę, dobrze słyszę?
2: Zgadza się.
0: No to trzymamy kciuki i czekamy na serwis informacyjny. To na 3 minuty przed godziną 7. Bardzo proszę.
1: Kacper Wrzesiński,
2: Michalina Pellowska, zapraszamy.
1: Polska awansowała do finału Eurowizji 2026.
2: W pierwszym półfinale, który odbył się wczoraj, wzięło udział 15 państw.
1: W finale mogło znaleźć się tylko 10.
2: Nasz kraj reprezentowała Alicja Szemplińska z utworem Prey.
1: Do samego końca nie było wiadomo, czy zakwalifikuje się do ścisłej czołówki, bowiem wiadomość o pozytywnym werdykcie usłyszała jak ostatnia.
2: Oprócz Polski do konkursu finałowego awansowały jeszcze m.in. Grecja, Szwecja, Serbia i Litwa.
1: Następny półfinał odbędzie się jutro o godzinie 21.
3: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
2: Mariusz Wiśniewski ogłosił start swojego stowarzyszenia.
1: Projekt pod nazwą Poznań Jutra ma mieć charakter społeczny i długofalowy, skupiając mieszkańców wokół debaty o przyszłości miasta oraz przygotowywania konkretnych rekomendacji dla samorządu.
4: To jest jedyna formuła zgodna z polskim prawem, która pozwala mi funkcjonować samorządowo, NGOs. I to jest coś, co jest dla mnie jedynym wyjściem, ale wszystkim, żeby było też jasne, jest to podkreślenie i wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.
2: Mówił Mariusz Wiśniewski, były zastępca prezydenta miasta, odwołany w styczniu tego roku.
1: Do zarejestrowanego 23 kwietnia stowarzyszenia zapisali się miejscy radni Koalicji Obywatelskiej, m.in. Tomasz Stachowiak, Monika Danielska i Łukasz Mikuła.
2: Na inaugurację przyszli także chociażby radni Marek Sternalski oraz Wojciech Kręglewski, którzy nie zdecydowali się przystąpić do organizacji.
1: Czujniki dymu i czadu trafią do poznańskich seniorów i osób z niepełnosprawnością.
2: Projekt jest owocem współpracy miasta Poznania i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która przekazała miastu urządzenia.
1: W jego ramach uczestnicy otrzymają czujki oraz ich nieodpłatny montaż.
2: Aby je otrzymać, należy zadzwonić na infolinię miejską Poznań.
1: Więcej informacji znajdziecie na stronie www.poznan.pl.
3: Nie daj się zaskoczyć. Pogoda w Radiu Afera.
2: Obchodzimy dziś imieniny świętego Pankracego, jednego z trzech zimnych ogrodników.
1: Jak co roku zwiastują oni nadejście ujemnych temperatur w nocy.
2: O okolicznościach powstawania tzw. zimnej Zośki opowiada profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Bogdan Chojnicki.
5: Mniej więcej w tym terminie zmienia się cyrkulacja i rzeczywiście ta cyrkulacja, która często nam zimą dokłada mrozu, chłodu, ona się troszeczkę cofa na północ.
1: Imieniny świętej Zofii to ostateczne pożegnanie z zimą.
2: Jest to również zielone światło dla rolników, którzy czekali z wysadzaniem wrażliwych roślin.
1: I to już wszystko w tym serwisie. Na następne zapraszamy za niecałą godzinę.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 7 wybiła na zegarku, to oznacza, moi drodzy, że zapraszamy kurę po raz pierwszy na antenę.

0: No a to trzeba jeszcze dodać, że bardzo ładny debiut. Taki debiut, jakby to debiut nie był, tylko już któryś kolejny raz z doświadczeniem. Gratulacje. Zobaczymy, jak to będzie za godzinę. 13 dzień maja mamy w kalendarzu, to środa. Maria Roberta Serwacy, Magdalena Robert, Andrzej Jan, Piotr Gerard, Aaron Gerarda, Dobiesława Ciechosław i Natalis. To wasze imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Światowy Dzień Furacha. To w kalendarzu. No i Międzynarodowy Dzień Humusu. To również w kalendarzu święta, które mamy. Moi drodzy, za chwilę zajrzymy sobie do porannej prasy. Tam Gazeta Wyborcza, tam Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. A, Rzeczpospolita jeszcze. Ja spoglądam na wiadomości mailowe i tutaj o jazzowym poranku. No, pospływało trochę wiadomości a propos jazzowego poranka. Nie będę ich jeszcze czytał, ale mogę wam powiedzieć mniej więcej, jaka jest statystyka. 50-50. Niestety, 50-50.
1: Nie będziesz pamiętać i myśli kudłate, ostre opuszki palców, łyżki kawczu batę, pot i szybkie spojrzenia, znowu muszę zapomnieć, portfel, klucze, telefon, wyjdź i idź.

0: stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcany do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany z tamtu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcany do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany z tamtu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

Prawie 5 minut po godzinie 7 na zegarku, a to oznacza, że zaglądamy do porannej prasy. Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Głos Wielkopolski w takiej kolejności. Zobaczymy, co w prasie się znajduje. Więc w Wyborczej na jedynce o ucieczce Zbigniewa Ziobry i o tym, że polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzegało Stany Zjednoczone. Wojciech Czuchnowski,

prowadzonych w Polsce przeciwko dwóm obywatelom polskim, panu Zbigniewowi Ziobrze oraz panu Marcinowi Romanowskiemu, przebywającym obecnie na Węgrzech, którzy są podejrzewani w śledztwie dotyczącym sprzeniewierzenia środków publicznych. Utrudnianie trwającego postępowania karnego stanowiłoby niedopuszczalną ingerencję polityczną w niezależny polski wymiar sprawiedliwości. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej ufa, że władze Stanów Zjednoczonych w pełni zrozumieją tę sytuację i że o tej ważnej kwestii zostaną powiadomione właściwe organy w Waszyngtonie. To treść tego pisma właśnie, która została wysłana. O tym, że ambasador nie chciał Ziobry, co się z tym pismem stało, o pretensjach do agencji wywiadu, no i o MSZ, które wysłało do władz amerykańskich kolejne pismo, tym razem już w formie noty dyplomatycznej, poczytacie na stronie pierwszej w Gazecie Wyborczej. Przenosimy się do Cannes, no bo festiwal rozpoczął się przed południem. Rozkładano czerwony dywan, a wieczorem uroczyście otwarto 79. Festiwal Filmowy w Cannes. Przez blisko dwa tygodnie słynny bulwar Croisette, przy którym mieści się pałac festiwalowy, będzie centrum światowego kina. Jako pierwszy pokazano film Elektryczny pocałunek w reżyserii Piera Salvadoriego. Więcej dzisiaj w Gazecie Wyborczej oraz na stronie wyborcza.pl. No o sporcie również słów kilka się tutaj znalazło, bo mundial przed nami, ale ten mundial również w Stanach Zjednoczonych. Jak to będzie wyglądało, przeczytacie w Gazecie Wyborczej. A w temacie dnia śledztwo. Tak handluje się gruntami pod deweloperkę. Zgłaszają się do właścicieli działek i mówią, że chcą kupić grunty. Podpisują umowę przedwstępną. A gdy nadchodzi czas finalizacji umowy, do transakcji nie dochodzi. Rozmyślili się? Tak można byłoby sądzić. Gdyby nie to, że w księgach wieczystych pozostaje wpisane roszczenie. No i w ten sposób grunt zablokowany jest na lata. No takich blokadach w śledztwie wyborczej na stronie czwartej oraz na stronie piątej. W Rzeczpospolitej o nauce, która musi iść w biznes. Na pierwszej stronie urlop naukowców na budowę startupu, punktowanie za patenty i sukcesy biznesowe oraz integracja instytucji naukowych w superuczelnie to plan, który ma przyspieszyć transfer wiedzy. Michał Duszczyk na ten temat pisze i mówi, że super grupa przy resorcie nauki złożona z badaczy, ale też przedsiębiorców prowadzących innowacyjny biznes i przedstawicieli świata akademickiego, której celem było wskazanie konkretnych ruchów, jakie mogłyby udrożnić transfer wyników badań naukowych, to biznes. Do biznesu właśnie zakończyła pracę. Rzeczpospolita dotarła do raportu, który trafił już na biurko szefa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jeżeli uda się zrealizować choćby część postulatów, Polska ma szansę uwolnić swój potężny potencjał badawczy, zwiększyć innowacyjność i liczbę patentów, zintensyfikować powstawanie startupów naukowych oraz powstrzymać odpływ talentów właśnie. Dodatkowo zestawienie firm inwestujących w największe badania i rozwój. Stany Zjednoczone w nakładach pieniężnych są na miejscu numer jeden, jeżeli chodzi o to zestawienie. Właśnie na stronie pierwszej oraz na stronie piętnastej. Więcej na ten temat sobie będziecie mogli poczytać. KNF powinna pilnować krypto. 82% ekspertów chce nadzoru KNF-u nad rynkiem kryptowalut. 38% jest zdania, że nie sposób było zapobiec na podstawie obecnych przepisów. 56% uważa, że afera zonda krypto to dowód słabości państwa. Na stronie pierwszej oraz na stronie jedenastej w tekście Piotra Szymoniaka na ten temat sobie więcej poczytacie. No i dodatkowo o prawdziwej historii polskiego króla kryptowalut na stronie pierwszej i czternastej. Zanim założył giełdę BitBay, Sylwester Suszek zniknął. Został osaczony przez przestępców i gangsterów. To w Rzeczpospolitej. W dzienniku Gazecie Prawnej, czy Donald Trump ułoży się z Chinami? Prezydent Stanów Zjednoczonych leci do Chin po kontrakty handlowe. Na Tajwanie rośnie strach, że wyspa stanie się kartą przetargową w rozgrywce. Potęg USA będą zabiegać o płynność w dostawach metali ziem rzadkich. Na stronie pierwszej oraz na stronie trzeciej więcej na ten temat będziecie mogli w DGP poczytać. Rząd zwleka w sprawie podatku od zysków. W ciągu kilku tygodni kryzysu związanego z amerykańsko-izraelską operacją w Iranie oraz blokowanie ciśniny Ormus, nadzwyczajne zyski ze sprzedaży paliw osiągnęły poziomy zbliżone do wyników, na które w normalnych warunkach wiele koncernów musiałoby pracować przez cały rok. Zestawienie na wykresie również tych zysków upstreamu i downstreamu na stronie pierwszej oraz na stronie szóstej. Urzędy nie radzą sobie z równością płac. Artur Radwan na ten temat pisze. Administracja

państwowa powinna być wzorem we wdrażaniu zmian związanych z dyrektywą Unii Europejskiej. Unijne przepisy powinny zostać wdrożone do 7 czerwca 2026 roku. W Polsce wszystko wskazuje, będzie to jednak opóźnione. Dlaczego? Strona pierwsza jest w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej, a w prasie lokalnej, czyli w Głosie Wielkopolskim, będziemy mogli poczytać o świetnym miejscu, o którym nikt nie wie. Paweł Antuchowski tak rozpoczyna swój artykuł. No i mówi, że globalna firma doradcza PwC Polska opublikowała 5. edycję raportu o stanie polskich metropolii. Wynika z niego, że Poznań ma bardzo duży potencjał, a rozwój miasta wyraźnie przyspieszył. Tylko mało kto z zewnątrz o tym wie. Strona pierwsza i strona trzecia. Hala Arena wraca do miasta. Będzie przebudowa? Takie pytanie zostało zadane. Ta z rąk Międzynarodowych Targów Poznańskich może wrócić do miasta. Przygotowania do remontu trzeba zacząć od zera. Ale ma być łatwiej o pieniądze. Na stronie piątej podobno możecie znaleźć ten temat.

0: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Make some
1: noise! Samochody, tramwaje, pociągi, samoloty, remonty, a nawet sąsiedzi. Hałas. Jak się go mierzy i co możemy z tym zrobić? O tym opowiadamy w audycji Make No Noise. Środa, 8:30.
2: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Little Lion Man, Mumford and Sons na naszej antenie. 19 minut po godzinie 7, moi drodzy. Ja zaglądam sobie, a tak delikatnie zerkam na skrzynkę mailową. Teraz to ja muszę was obudzić. Dawaj tę kurę, bo bez niej nie poradzę. Tak napisał do nas słuchacz Tomek. Dzisiaj pierwszy dzień reszty naszego życia. Praca dyplomowa na podyplomowe oddana. Egzamin zdany. Testy ósmoklasisty się kończą. Co my będziemy robić z taką ilością czasu, który do tej pory przeznaczyliśmy na przygotowania? Chyba się zaodpoczywamy na amen. No to prawda, jeżeli ktoś zakończył wszystko, to idealny moment, żeby zacząć odpoczywać. Chociaż ja nie wiem, czy ostatnie egzaminy maturalne już również poszły? Chyba jeszcze nie. Te egzaminy maturalne to dokończyć się jeszcze muszą wszystkie i wtedy dopiero poodpoczywamy sobie na amen. A na antenie nowość.

Na listę aferowych nowości to mocno dzisiaj nam się trafiła o tej godzinie. Tu jest Wrocław. Tu się cierpi, to od Kafe Trauma propozycja. Na 22 minuty po godzinie 7, moi drodzy. Zajrzałem sobie do terminarza, sprawdziłem. No i rzeczywiście, to jeszcze nie koniec. Dzisiaj chemia, dzisiaj historia sztuki, a potem informatyka, język ukraiński, geografia, język mniejszości narodowych, historia, fizyka. Język polski, włoski, hiszpański, francuski, to i rozszerzone, i podstawowe. Oprócz tego polskiego, no bo ten polski podstawowy to już zdecydowanie za nami. No i z tego, co widzę, to wszystko będzie trwało do końca... No nie, chciałem powiedzieć, że do końca tego tygodnia, ale tak naprawdę to do połowy tygodnia przyszłego, więc kciuki nadal trzymamy i kciuki nadal będziemy trzymać. A żeby wam te matury dobrze poszły i żeby tak za radą słuchacza Tomka, potem dopiero zaodpoczywać się na amen. Aferanek@afera.com.pl. Czekam na wiadomości od was.

26 minut po godzinie 7 na zegarku, a ja zapraszam was teraz, moi drodzy, do wysyłania wiadomości już nie tylko mailowych, ale również SMS-owych pod numer 7148. Jeżeli chcielibyście wybrać się dzisiaj na spektakl, to spektakl, który odbędzie się w pawilonie, a jego tytuł to Worst Case Scenario, autobiograficzny, oparty na doświadczeniu życia z chronicznym lękiem, o najgorszych możliwych scenariuszach. Tam również. Zapraszam serdecznie. 7148, afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe. Zapomniałem, że trzeba wymyślić pytanie konkursowe. No właśnie, jak poradzić sobie z najgorszym doświadczeniem w życiu właśnie? Do godziny 10 czekam, złotówkę i 23 grosze. To jest koszt takiej wiadomości, no i właśnie w takim nawiązaniu do spektaklu możecie wysłać wiadomość. Wejściówka jest podwójna, zapraszam, 7148.

No i zapraszam też, możecie dzwonić pod numer 618750213, to w sprawach drogowych. Gdzie są korki, gdzie są utrudnienia? Już za chwilę. Serwis komunikacyjny w Radiu Afera. Zapraszam.

0: Serwis komunikacyjny.
1: 7:30, Michalina Pelowska.
2: Kacper Wrzesiński, zapraszamy.
1: Zaczynamy tradycyjnie od pogody.
2: Termometry wskazują obecnie 6 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie po godzinie 17, kiedy temperatura wzrośnie do 13 stopni.
1: Dzień będzie zachmurzony, ale słońce może się przebijać przez chmury.
2: Dłużej w korkach postoicie m.in. na rondzie Rataje, rondzie Obornickim, na moście Mieszka I, ale też na skrzyżowaniu Lechickiej z Umultowską. Patrzę także, że skrzyżowanie z ulicy Solnej Nowowiejskiego i Alei Niepodległości również jest zakorkowane.
1: Z utrudnieniami możecie się też spotkać na ulicach Pułaskiego i Hetmańskiej.
2: Drogi A2 i S11 są przejezdne.
1: A co słychać w komunikacji miejskiej?
2: Ze względu na prace drogowe przystanek Jesionowa od dzisiaj do 16 maja będzie znajdował się w tymczasowej lokalizacji na ulicy Góreckiej za skrzyżowaniem z ulicą Lotników 302 Dywizjonu Poznańskiego. Natomiast od 18 do 21 maja przystanek Jesionowa będzie znajdował się w innej tymczasowej lokalizacji na ulicy Jesionowej za skrzyżowaniem z ulicą Brzozową.
1: Jeszcze coś dla studentów. W związku z awaryjną naprawą drogi na terenie kampusu Murasko w dniach od 13 do 14 maja trasa linii autobusowej nr 198 zostanie skrócona w obu kierunkach do przystanku UAM Campus. Nie będą wykonywane wjazdy na przystanek UAM Wydział Fizyki.
2: A jeżeli wy macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, dzwońcie 618 75 02 13.
0: Aferanek.

24 minuty nam zostały do godziny 8. To oznacza, że zaglądamy do kalendarium i muzycznego, i historycznego, ale oczywiście od tego historycznego zaczynamy. 13 dzień maja roku, na przykład 1350. Wtedy to w Łowiczu król Kazimierz III Wielki zawarł sojusz antykrzyżacki z królem Danii Waldemarem IV. To rok 1350. W roku 1733 z terenu Polski widoczne było całkowite zaćmienie słońca. O, jakbyście się zastanawiali, jak to czasowo wyglądało. Dużo pomników również w kalendarium, bo na przykład w roku 2010 odsłonięto pomnik ewakuacji bojowników getta warszawskiego, a w roku 2017 w Warszawie odsłonięto pomnik Witolda Pileckiego. No, otwarto też Park Mikołaja Kopernika we Wrocławiu, to 1967, to nie pomnikowe, ale prawdopodobnie w tym parku również jakiś pomnik się znajduje. Nie zdziwiłbym się, szczerze mówiąc, jakby tam znajdował się pomnik Mikołaja Kopernika. Ale nie wiem, tylko się domyślam i tylko sobie tak wnioskuję, patrząc na to, jak to się nazywa i co w środku mogłoby być. Na pewno jest pomnik Amora na Pegazie, jakbyście się zastanawiali. To kalendarium historyczne, kalendarium bardzo pomnikowe, kalendarium bardzo parkowe, a w kalendarium muzycznym, moi drodzy, naprawdę data bardzo, bardzo ważna dla muzyki, nie tylko amerykańskiej, ale również międzynarodowej. Piosenkarz soulowy, kompozytor, producent i multiinstrumentalista Stevie Wonder urodził się w roku 50, właśnie 13 dnia maja.

0: Autopromocja.
1: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
2: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16:30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
3: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Autopromocja.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

No i przechodzimy Wielką Rzekę, moi drodzy, razem z Buzu Składem. 14 minut niecałe zostało nam do godziny 8. Za chwilę, spokojnie, trochę więcej o sporcie będzie, ale zanim to jeszcze nowość na liście aferowej. Sad Smiles przychodzą do nas z najnowszym swoim singlem, to Lustro.

I już mnie słychać. 11 minut do godziny 8 nam zostało, moi drodzy. To oznacza, że do świata sportu sobie zaglądamy. No i tak, nie możemy rozpocząć od niczego innego niż od tenisa, bo Internazionale d'Italia tutaj nieustająco trwa i nieustająco trwają rozgrywki nie tylko w singlu kobiet, ale również w singlu mężczyzn. A propos rzeczy, które działy się wczoraj i niespodzianek, które działy się wczoraj, no to na pewno jedną taką jest 1/8 finału i mecz Aleksandra Zwerewa i Luciano Darderiego. Tutaj Zverev przegrywa to spotkanie, chociaż zaczął naprawdę wysoko, 6-1, potem sytuacja odwrotna, 6-7 i 0-6. Tak zakończyło się to spotkanie 1/8 finału. Oczywiście pierwsza rakieta świata wygrywa swój mecz 1/8 finału. Jannik Sinner pokonuje Andrea Pellegrino, to 6-2 i 6-3. No i przechodzi dalej. Dzisiaj w singlu męskim będziemy mogli oglądać pierwsze spotkania ćwierćfinałowe, to Rut i Czaczanow, a drugie spotkanie to Jodar i Darderi, to po godzinie 15 i po godzinie 20.30. Kolejne ćwierćfinały już w czwartek, już jutro tutaj Sinner i Rublow i Laudluse i Miedwiediew. Tak to będzie w singlu mężczyzn się rozkładało. Jeżeli chodzi o singla kobiet z kolei, no to tutaj muszę przypomnieć zwycięstwo Igi Świątek w miniony poniedziałek. 1/8 finału z Naomi Osaką wygrywa. Świątek deklasuje swoją przeciwniczkę, można nawet powiedzieć, 6-2 i 6-1. Coco Gauff z kolei wygrywa z Iwą Jowicz, to 7-5, to 5-7, 7-5 i 6-2. Z takim wynikiem Rybakina z Pliskową wygrywa 6-0 i 6-2. Jeżeli chodzi o spotkania ćwierćfinałowe, no to wczoraj się one rozpoczęły i Gauff z Andrzejewą wygrywa 4-6. 6-2 i 6-4. Kristina Ostapienko wygrywa 6-1 i 7-6. Dzisiaj spotkanie ćwierćfinałowe, w którym to Świątek zobaczymy. Ta zmierzy się z Pegulą po godzinie 13. No a kolejny mecz to mecz Świtoliny i Rybakiny po godzinie 19. To ćwierćfinały. No i jeden półfinał już został zaplanowany, zapowiedziany. To jutrzejszy Cirstel i Coco Gauff. To półfinałowe spotkanie, które jutro będziemy mogli zobaczyć. No Iga Świątek się delikatnie obudziła, tak można powiedzieć, albo nawet nie delikatnie, tylko trochę bardziej niż delikatnie się obudziła i z tego powodu się cieszymy. Moi drodzy, Puchar Polski w piłce ręcznej również trwa. Jeżeli chodzi o panie Zagłębie, jak się okazało, zagra w finale z Piotrkową. Karla Sonia Piotrków tryb pokonała w Elblągu. Zespół Energa Start 132-27 w drugim meczu półfinałowego Pucharu Polski. Decydujące trofeum będzie pomiędzy KGHM-em, MKZ-em Zagłębiem Lubin i Krasowią Piotrkowią Piotrków Tryb. Właśnie takie spotkanie się odbędzie. To jeżeli chodzi o piłkę ręczną i to polską piłkę ręczną, a musimy jeszcze by polecieć międzynarodowo troszkę, no bo do Włoch. Tutaj nieustająco Giro d'Italia trwa. No i czwarty etap jest już za nami. Wspaniałe emocje ostatnich metrów. To na pewno to, co mogliśmy widzieć. No i Ekwadorczyk Jonathan Narvez, który okazał się najlepszy w tym etapie czwartym, również te emocje w nas budził. Nowym liderem całego wyścigu okazał się reprezentant gospodarzy. Właśnie to Giulio Cissone. No i tak kończy się właśnie ten etap, który mogliśmy oglądać, który liczył 138 km. Kolejny, piąty Giro d'Italia o długości 203 km odbędzie się już dzisiaj. Na miejscu drugim jeszcze zajrzę do klasyfikacji generalnej o Luis Alar, a na miejscu trzecim Giulio Cissone właśnie się znaleźli. To przegląd świata sportowego, to 6 minut do godziny 8.

0: No i tak bym się zastanawiał jeszcze, o co chodzi z Polakami w Giro d'Italia. Wracając jeszcze do sportu, moi drodzy, no niestety, no czasami bywa tak, że tych nie uświadczamy, że nie uświadczamy reprezentacji Polski w jakiejś dziedzinie, w jakiejś dyscyplinie, w jakimś konkursie, w jakimś turnieju. No i niestety, w piłce nożnej tak się zdarza nam często, w kolarstwie czasami też tak jest. Teraz nie o sporcie, teraz informacje. To w serwisie na 3 minuty przed godziną 8.
1: Kacper Wrzesiński,
2: Michalina Pelowska, zapraszamy.
1: Zakończył się pierwszy, najbardziej intensywny tydzień egzaminów maturalnych w obecnym roku.
2: W zeszłym tygodniu zdający swoje zmagania rozpoczęli od pisania podstaw.
1: Czyli języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego, nowożytnego.
2: O ich specyfice opowiada przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, Olaf Śramkowski.
3: Ja myślę, że nie jest to najlepsze rozwiązanie. Uważam, że one mają bardzo dużo losowości w sobie i to jest duży problem. Też bardzo długo się czeka na wyniki, to jest na pewno no, nie w porządku, są różne inne egzaminy w innych państwach, na przykład nie wiem, w Stanach chociażby, które podają ten wynik po 2 tygodniach, dużo szybciej, my tu musimy czekać bardzo długo. Jest też bardzo dużo nieprawidłowości, bardzo dużo odwołań.
1: Ogólnopolski maraton maturalny potrwa do końca maja.
2: Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi oficjalne wyniki 8 lipca 2026 roku.
1: Jeżeli komuś z jakiegoś powodu nie powiedzie się na jednym z przedmiotów obowiązkowych, to na 24 i 25 sierpnia zaplanowano egzaminy poprawkowe.
2: Za wszystkich maturzystów trzymamy kciuki i życzymy im powodzenia.
1: Strefa płatnego parkowania w Poznaniu zostanie rozszerzona o ogrody.
2: We wtorek zdecydowali o tym miejscy radni.
1: To rozwiązanie, które ma zwiększyć rotację samochodów w tej części miasta, gdzie wiele osób zostawia auta i przesiada się do komunikacji miejskiej w drodze do pracy czy na uczelnię.
2: Pierwsze 3 godziny postoju mają tam być darmowe.
1: Strefa zacznie obowiązywać od 2 listopada.
4: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
2: Coraz bardziej odczuwalne skutki suszy dają się we znaki mieszkańcom Wielkopolski.
1: Niedobór wiosennych opadów wpływa negatywnie na uprawy, jak i na stan lasów.
2: Skalę zagrożenia pokazał ubiegłotygodniowy pożar w Puszczy Solskiej, który uzmysłowił, jak trudne jest opanowanie ognia w skrajnie wysuszonym terenie.
1: O tym, gdzie można śledzić aktualny poziom ryzyka pożaru, opowiada przedstawicielka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Ada Bończyk.
5: Aktualne zagrożenie pożarowe w lesie, w naszej okolicy bądź w całym kraju można łatwo sprawdzić na portalu lub w aplikacji MBDL, korzystając z nakładki zagrożenie pożarowe. Wtedy Polska podzieli nam się na różne sektory, każdy z nich codziennie podaje o 9 i o 13 stopień zagrożenia pożarowego.
2: Służby apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz natychmiastowe zgłaszanie zauważonego dymu lub ognia, dzwoniąc pod numer 998 lub 112.
4: Eko informacje.
1: Już jutro mieszkańcy Poznania będą mogli otrzymać sadzonki krzewów owocowych w zamian za oddanie odpadów problemowych.
2: Miasto wraz z Zakładem Zagospodarowania Odpadów organizuje akcję Zielony Gest, która potrwa od godziny 8 do 16 lub do wyczerpania zapasów.
1: Na uczestników czekać będą m.in. sadzonki malin, porzeczek, jeżyn czy żurawiny.
2: Odpady będzie można oddać na 3 poznańskich gratowiskach. Przy ulicy Wrzesińskiej, ulicy 28 czerwca 1956 roku oraz przy ulicy Meteorytowej w Suchym Lesie.
1: I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszamy za niecałą godzinę.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 8 na zegarku wybiła, to oznacza, że kura przychodzi do nas na antenę.

13 dzień maja w kalendarzu mamy. Środę do weekendu tylko 2 dni nam zostały. Maria Roberta Serwace, Dobiesława, Ciechosław, Natalis, Robert, Andrzej, Jan, Aaron obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Międzynarodowy Dzień Humusu w kalendarzu mamy, no i dodatkowo do tego wszystkiego Światowy Dzień Furacha. Słuchaczka Lidia pisze: Dzień Furacha, co to jest furach? No właśnie, to ja mówię. Furacha w lokalnym języku Swahili znaczy szczęście. Na to szczęście nawiązuje do Światowego Dnia, który został ustanowiony na pamiątkę rocznicy powstania Centrum Furacha, zajmującego się terapią zajęciową dzieci z porażeniem mózgowym, zespołem Downa i autyzmem w Kenii. Więc święto polskie nawiązujące, a nie tylko polskie, międzynarodowe nawiązujące do Kenii właśnie. To dzisiaj, moi drodzy, jakbyście mieli pytania, feranek@afera.com.pl. Zapraszam. No i przysłowie na dzisiaj. Jak się rozsierdzi w Serwacy, to wszystko zmrozi i przeinaczy.

Jak się rozsierdzi serwacy, to wszystko zmrozi i przeinaczy. To tylko ja się zastanawiam, jak rozsierdzić miałby się serwacy i czy to miałby się rozsierdzić w sposób deszczowy, czy rozsierdzić się już właśnie w sposób mroźny i przeinaczający. Nie wiem.

0: I w tym tygodniu spoglądamy na płytę, która nazywa się Kiedyś było lepiej. Alternatywno-rockowa opowieść o kryzysie dojrzewania, momencie przejścia z bycia nastolatkiem do dorosłości. Tak w opisie całego tego krążka słuchamy, moi drodzy. Niestety krążka krótkiego, bo tylko 7-utworowego, w którym możemy tę nostalgię, te klimaty, te ballady, no i tej całej ekspresji łączącej to wszystko posłuchać, no bo ekspresyjnie tutaj jest, bo to i trochę rocka, i trochę indie, i trochę rapu w tym wszystkim się znalazło, no bo tak to zrobił Szymon Norkowski, tak to zaplanował, tak to nagrał i tak to wydał. Kiedyś było lepiej, a na tym kiedyś było lepiej pod numerkiem 5 znajduje się. W domu nikogo nie ma.
1: Była burza, ale jest okej. I już nawet się nie gubię i spokojnie śpię.

0: Autopromocja.
1: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu do 22 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
2: Make some noise!
3: Samochody, tramwaje, pociągi, samoloty, remonty, a nawet sąsiedzi. Hałas. Jak się go mierzy i co możemy z tym zrobić? O tym opowiadamy w audycji Make No Noise.

0: Środa, 8:30.
1: Tysiąc guzików i ryba, czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa, godzina 20.
2: Jadę na ryby. Autopromocja. Aferanek.
3: Namiuch mi Rolex, atomowe zegary, budziki, teraz jest zawsze teraz. Wystarczy umieć liczyć do zera. Ciężką nogę wbijam w podłogę, wbijam się w moment nie samochodem. Korek zabiłbym, nie myślą, że stoję.
4: Nie stoję.
3: Za mala drift we wszystkich kierunkach przestrzeni. Naraz to mi przestrzelić kolana w urzędach i na wykładach, w kolejkach i na kazaniach. Ciśnienie rozmala drift mi łeb jak granat. Robi ej, zamach. Ludzie mówią wejście, lecz się sam się wejście, lecz się wrócę, jeden lepszy ekspert, pieprzy ostracyzm. 8 godzin dziennie robię terapię, a oni mówią wejście.

0: Duch. Mam komfort jak Concord, dźwięk przebijam, mam flow co pływa jak ryba, wpływa na ogląd jak kompot w żyłach, jak w kompot sliwa, wpadłeś ponton, pęk jak kondon, twoja dziewczyna budzi się zima.
1: Masz pecha,
0: mam więcej prochu niż w aptekach, hałaki z moja ladrej po płochu. Uciekaj, masz czerwony punkt na plecach, słów puk na plecach i rymów desant i kilka stów w luf, co z baranów rżną kebab. Czyściec, terror, czołgi, obraz.

No i moi drodzy, to by się chyba tak trochę zgadzało, patrząc na to, co na naszej antenie. To Polok. No a już za chwil kilka zajrzymy sobie przecież do przynęty kulturalnej i do tego, co w kulturze poznańskiej i nie tylko. Chociaż prawdopodobnie głównie na Poznań będziemy spoglądać. Zanim jednak to, no to jeszcze sobie zajrzymy na listę aferowych nowości. Rembikowski przychodzi do nas z najnowszym swoim singlem. To Za blisko. Właśnie teraz na naszej antenie. A więcej informacji na stronie afera.com.pl w zakładce Muzyka. Zapraszam serdecznie.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Rozsiądź się wygodnie i obserwuj. Dzisiejsze wydarzenia są dla fanów filmu i teatru. Ja jestem Wiku Kozieja, a to przynęty, które dla Ciebie przygotowałam.
0: Przynęta kulturalna.
2: O sztuce zapamiętywania. Jeśli jesteś fanem thrillerów i nielinearnej budowy, wybierz się do Biblioteki Raczyńskich. Memento opowiada historię utraty pamięci i odzyskiwania na drodze dramatycznej rekonstrukcji wydarzeń. Układanki, tajemnica i wyścig z pamięcią. To wszystko zaserwuje Ci Nolan. Filia Sztuki Biblioteki Raczyńskich, 17:30. Każdy gdzieś kiedyś zaczynał. Majowy DKF Kina Pałacowego skupia się na debiutach reżyserskich. Bardziej znany ze swojej kariery aktorskiej Harris Dickinson postanowił stanąć po drugiej stronie kamery. Łobuz to historia bezdomności, nałogu i samopoznawania. To historia trudności i człowieczeństwa. Kino Pałacowe, 19:30. Wyobraź sobie najgorszy możliwy scenariusz. Worst Case Scenario to spektakl teatralny opowiadający o chronicznym lęku. O tym, jak wygląda życie z lękiem, o jego przyczynach i marginalizacji. Budując narrację na bazie tych stanów, zanurzamy się w mroczny i niepokojący świat. Pawilon, godzina 19:00.
3: Radio Afera,

No właśnie, ja już teraz wiem, bo ja podliczyłem sobie głosy, moi drodzy. No i z tych głosów to wynika następująco, że jazzowy poranek albo się odbędzie, albo się nie odbędzie, bo jest 50-50 na razie. Są głosy, które mówią na przykład w sposób następujący: to doskonały pomysł, więcej jazzu dajcie, a feranek wytrzyma. To jest jedna strona medalu, a druga strona medalu to hashtag stop jazzowym poranku. Niestety, niestety, moi drodzy. No i w tym wszystkim będziemy musieli się jakoś znaleźć, to oczywiście w nawiązaniu do planów na przyszłość i na rozwój tego, co na porankach będzie prezentowane. No, jeżeli wy macie swoje zdanie na ten temat, to ja również zapraszam aferanek@afera.com.pl, ale na ten temat to my już rozmawialiśmy, to już nie trzeba się więcej rozwodzić, tylko teraz trzeba doczekać po prostu do określonego dnia miesiąca, do określonego dnia roku, kiedy to święto akurat gatunku muzycznego się znajdzie, no i wtedy wszystko to zaprezentować. To a propos jazzu, no moi drodzy, a propos teatru, to ja do was przychodzę ze spektaklem, który już dzisiaj w pawilonie się odbywa. Wyjściówka podwójna na Worst Case Scenario. To jest to, co przygotowaliśmy. 7148 to numer w treści afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, jak sobie poradzić właśnie z taką najgorszą sytuacją.

No i się na seans wybraliśmy razem z Maksem Tachasiukiem, moi drodzy. A propos seansu, to bardziej takiego seansu głosowego, dźwiękowego, bardziej takiej wielkiej ramy dźwiękowej dookoła nas, to już za chwilę w Make No Noise razem z Janem Felcynem więcej sobie posłuchamy, no i tym samym również na spacer dźwiękowy się wybieramy. Zostańcie z nami, warto. Zanim Jan Felcyn, no to jeszcze Avi.

0: Samochody, tramwaje, pociągi, samoloty, remonty, a nawet sąsiedzi. Hałas. Jak się go mierzy i co możemy z tym zrobić? O tym opowiadamy w audycji Make No Noise. Środa, 8:30. Cześć, tu Jan Felcyn, Katedra Akustyki, Wydział Fizyki i Astronomii UAM w Poznaniu. A ostatnio mówiliśmy sobie o komponentach oceny krajobrazu dźwiękowego. No to dzisiaj chciałbym nawiązać jeszcze do oceny właśnie krajobrazów dźwiękowych i powiedzieć o tym, jak najczęściej takie spacery wyglądają w naszym mieście. Bo nieraz już nasi pracownicy, również ja, robili takie spacery. No i te spacery polegają na tym, że oczywiście spotykamy się w danym punkcie miasta i następnie idziemy przez to miasto, stając w różnych miejscach i zastanawiając się nad tym, jak dane miejsce brzmi, albo co wpływa na to, że dane miejsce brzmi tak, a nie inaczej. No i taką naszą dosyć popularną trasą, którą wykorzystujemy w takich spacerach dźwiękowych, jest przejście z Ronda Caponiera gdzieś nad brzeg Warty. No i takie przykładowe miejsca, które ocenialiśmy już podczas niejednego spaceru akustycznego, to jest Rondo Caponiera, Plac Mickiewicza, Park Mickiewicza, Plac Wolności, Stary Rynek, Most Chrobrego, Amfiteatr i Mosty Berdychowskie. No i teraz w zależności po pierwsze od pory roku, a po drugie od temperatury i od natężenia ruchu i dnia, i pory, w której to robimy, oczywiście te krajobrazy dźwiękowe trochę się zmieniają. No i gdyby tak sobie spojrzeć na to wszystko, jak to wygląda, no to możemy sobie na przykład popatrzeć na takie miejsce jak właśnie park pod Operą. No i tam mamy standardowy i bardzo znany element, który trochę definiuje to, co tam się dzieje w porze letniej, czy generalnie w porze ciepłej, a więc fontanny. No i ta fontanna oczywiście jest postrzegana przez ludzi najczęściej jako miły dźwięk, bo pamiętajmy też o tym, że te wszystkie dźwięki, które spotykamy podczas spaceru dźwiękowego, można podzielić na cztery kategorie. To jest ruch transportowy, generalnie związany z transportem, traffic noise. Potem mamy dźwięki pochodzące od ludzi, czyli human sounds. Dźwięki naturalne, czyli wiatr, woda i tak dalej, to jest natural sounds. No i potem jeszcze other noise, czyli wszystkie inne dźwięki, które mogą się pojawić. No i teraz jakbyśmy sobie spojrzeli na tę skalę właśnie wydarzeniowości i przyjemności, bo to jest taka fajna możliwość wizualizacji danych, że mamy dwie osie, czyli możemy sobie to wykreślić na takim zwykłym wykresie w układzie kartezjańskim. Tam możemy zobaczyć, dla tego parku pod Operą mamy generalnie trochę powyżej zera przyjemność i trochę powyżej zera wydarzeniowość. Czyli w tym miejscu dzieje się trochę więcej niż przeciętnie, jest to trochę przyjemniejsze niż zwykle, ale nie są to duże odchyłki od jakiejś wartości średniej. A jeśli chodzi o te rodzaje dźwięków, które tam słyszymy, to dominuje ten dźwięk naturalny, czyli dźwięk wody, ale sporo jest też dźwięków pochodzących od ludzi. To był ciepły dzień, było dużo ludzi w okolicy, którzy rozmawiali ze sobą, śmiali się i tak dalej. No i mamy też spory udział właśnie dźwięków związanych z transportem, bo to jednak jest miejsce, wokół którego jest duże natężenie ruchu drogowego i do tego wszystkiego jeszcze jeżdżą tramwaje, no a czasem nawet nad nami przeleci samolot. No i tak wyglądała ocena parku Mickiewicza, a w pozostałych przypadkach, no to oczywiście na przykład na Rondzie Caponiera mamy bardzo dużą wydarzeniowość, ale też niską przyjemność. To jest dosyć oczywiste, mamy dużo źródeł dźwięku, ale one są nieprzyjemne. Podobnie na Moście Chrobrego, obecnie w remoncie, też tak tam się kształtowała ta przestrzeń. Natomiast gdybyśmy chcieli zobaczyć, gdzie było najprzyjemniej, no to można by się tutaj zastanawiać, czy był to właśnie Park Mickiewicza, czy Mosty Berdychowskie, czy może Amfiteatr nad Wartą. Wszystkie one miały dosyć dużą przyjemność, czy właściwie bardziej przeciętną przyjemność, taką trochę powyżej zera. Bardzo podobnie były ocenione. No i jeśli chodzi o wydarzeniowość, to akurat najniżej była oceniona właśnie wydarzeniowość na mostach bertychowskich, ale to też było w okolicach wartości przeciętnych. No i potem można taki spacer powtórzyć, oceniać jeszcze raz dane miejsce i wówczas widzimy, jak się zmienia brzmienie czy krajobraz dźwiękowy danego miejsca właśnie wraz z upływem czasu i zmianą warunków atmosferycznych wokół niego. Tyle na dzisiaj, do usłyszenia za tydzień. Make some noise! Samochody, tramwaje, pociągi, samoloty, remonty, a nawet sąsiedzi. Hałas. Jak się go mierzy i co możemy z tym zrobić? O tym opowiadamy w audycji Make No Noise. Środa, 8:30.
1: Autopromocja. Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
2: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi.
3: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20:00.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

No i tu trzeba było doczekać do końca, moi drodzy. Dotykanie od Esterboya. To na 20, niecałe 20 minut do godziny 9. To prawda, że jakbyście jeszcze spali, to trochę za długo. Może trzeba jakoś powstać razem z aferankiem, kawę sobie wypić. O, i może na spacer sobie pójść, bo tak patrząc na poznańskie drogi, to samochodowo, szczerze mówiąc, średnio bym wam powiedział i nie polecałbym takiej przejażdżki. Spoglądam sobie na ulicę. Lechicka zapchana, Lutycka zapchana, Niestachowska zapchana, Żeromskiego zapchana, Centrum w zdecydowanej większości również zapchane, Rondo Środka zapchane, Stkowskiego zapchane, Rondo Rataje zapchane, Głogowska przy skrzyżowaniu z Hetmańską i Ściegiennego zapchana, Hetmańska przy skrzyżowaniu z Rejmonta zapchana, no i węzeł Poznań-Luboń i Dolna Wilda również zakorkowane, jak ostatnio coraz to częściej, więc... Tak jak powiedziałem, spacer jest chyba zdecydowanie lepszym pomysłem niż wyjeżdżanie na poznańskie ulice. Jeżeli macie informacje, no to zadzwońcie 618750213. Jak wygląda to u was w miejscach, których nie wymieniłem?

No na pewno będzie żal, moi drodzy, mieszkańcom osiedla Ogrody, przynajmniej części mieszkańców osiedla Ogrody, no bo strefa parkingowa do tego miejsca, zaglądam, to zacznie obowiązywać od 2 dnia listopada, więc jeszcze chwilę macie i te darmowe postoje jeszcze chwilę tam będą, no ale strefa zawita na Ogrody, no i to ma być rozwiązanie dla permanentnie zajętych miejsc parkingowych przez przyjezdnych z ościennych miejscowości, no bo według ZDM-u tam właśnie na Ogrodach kierowcy zostawiają samochody, przesiadają się w tramwaje, w autobusy i jadą dalej w kierunku miasta. Może tak być, bo ja na Ogrodach nie mieszkam, więc dokładnej sytuacji tego miejsca nie znam, ale wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem byłoby, nie wiem, zbudowanie na przykład takiego czegoś, co w innych miejscach Poznania chyba nazywa się park and ride. Tak mi się wydaje. Chyba takie coś istnieje w Poznaniu.

No właśnie, bo ja tak sobie spoglądam na mapę całego miasta Poznania, moi drodzy, i te park and ride'y to na północy są dwa, na wschodzie są dwa, a zachód tak jakby zupełnie pominięty w tym wszystkim. Nie wiem, może jakiś plan na to jest przyszłościowy, a może tak po prostu, jeżeli robimy ramę park and ride'ową, to robimy tylko górę i bok, ale tylko jeden, żeby się za bardzo nie przemęczyć i żeby jeszcze strefę parkingową wprowadzić na ogrodach. No cóż, rozwiązania, jeszcze raz rozwiązania. Niektóre są lepsze, niektóre są gorsze. Dobrze, że remontów nam nowych nie wciskają i to jest rzecz ważna. No właśnie, a propos tego wierzenia, no to na liście była nowość. Mary Max z żółtymi kwiatami do nas przyszli, a teraz, no teraz to ładnie, teraz to Radio Bagdad, teraz to Nieudaczni. I ja nie wiem, czy się tak wylosowało a propos tematu, który przed chwilą omawialiśmy. Zupełnie nie mogę tego powiedzieć.

0: Szanowni Państwo, Michalina Pedlowska i Kacper Wrzesiński są już z nami w studiu. Dzień dobry.
1: Cześć.
2: Witam.
0: Widzę, że o konsolidacji będzie. Czy wy również się skonsolidujecie z dwóch serwisowców w jednego serwisowca albo serwisowczynie?
1: Myślę, że zostawimy chyba podział, co Michalina?
2: Tak, myślę, że tak.
0: No to z takim podziałem na 3 minuty przed 9. Bardzo proszę.
2: Michalina Pelowska,
1: Kacper Wrzesiński, zapraszamy.
2: Koalicja Obywatelska podczas wczorajszej sesji Rady Miasta wyraziła swój sprzeciw wobec pomysłu Prawa i Sprawiedliwości, które zaproponowało połączenie dwóch miejskich szpitali w Poznaniu.
1: Jak wskazywał Zbigniew Czerwiński, radny PiS, propozycja konsolidacji szpitali jest motywowana oszczędnością i poprawą ich sytuacji finansowej.
2: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podkreśla, że najważniejsze jest, by wypracować rozwiązanie dogodne dla wszystkich pacjentów.
3: Dzisiaj, gdybyśmy spojrzeli na pacjentów szpitala Strusia czy Raszei, przecież to tam w tych szpitalach leczą się nie tylko poznaniacy, ale mieszkańcy również całego regionu. Tak zresztą jak w szpitalu tym, który należy do pana marszałka, leczą się również poznaniacy, tak? I musimy poszukać takich rozwiązań, żeby to było optymalne dla pacjenta.
1: Wnioskodawca, wiedząc, że jego pomysł zostanie odrzucony, zdecydował o całkowitym wycofaniu projektu.
4: Tym żyją studenci w Poznaniu.
1: Remont największego akademika Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego dobiega końca.
2: 13-piętrowy dom studencki Esculap zyskał już nową elewację i kolorystykę.
1: Aktualnie prowadzone są prace wewnątrz budynku, m.in. odświeżenie części wspólnych czy montaż nowoczesnej wentylacji nawiewno-wywiewnej.
2: Po zakończeniu wszystkich prac studenci będą mieli do dyspozycji 190 pokoi dwuosobowych oraz 24 pokoje jednoosobowe wyposażone w własne łazienki oraz aneksy kuchenne.
4: O sporcie na 98,6.
1: Meta Ironmana 70.3 Poznań zmieni swoją lokalizację. Dotychczas uczestnicy finiszowali na międzynarodowych targach poznańskich.
2: W tym roku przekroczą linię mety na płycie Stadionu Miejskiego przy ulicy Bułgarskiej.
5: Zależało na tym, żeby impreza odbywała się w miejscu, w którym mamy możliwość ściągnięcia dużej liczby kibiców, w miejscu, w którym poznaniacy się spotykają, a spotykają się przecież przy okazji zawodów ligowych, kiedy gra Lech Poznań, spotykają się przy okazji licznych koncertów.
1: Tłumaczył dyrektor zawodów Michał Drelich. Jednocześnie dodał, że na ten dzień zaplanowano wiele atrakcji.
5: Zaplanowaliśmy trasę biegową tak, żeby ona była jak najatrakcyjniejsza dla kibiców. No i też będziemy ją mocno animować, będziemy zachęcać mieszkańców okolicznych dzielnic do tego, żeby przybyli tego dnia na stadion. Tu będzie dużo atrakcji dla całych rodzin. Możliwość też zwiedzenia stadionu bez jakichkolwiek kosztów.
2: Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 30 sierpnia.
1: Ruszyły zapisy na 19. edycję Spartakiady Seniorów.
2: Jest to 4-dniowa impreza wypełniona rozmaitymi zmaganiami sportowymi, które odbędą się w różnych częściach miasta.
1: Na uczestników czekają m.in. takie rozgrywki jak badminton, warcaby czy bowling.
2: Wydarzenie będzie się odbywać od 9 do 12 czerwca i można się na nie zapisać internetowo lub w siedzibie POSIR.
1: Więcej informacji znajdziecie na stronie miasta.
2: I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszamy za niecałą godzinę.
6: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 9 wybiła na naszym zegarku, moi drodzy. To oznacza, że zapraszamy kurę na antenę.

Godzina 9 wybiła minutkę temu. Mamy 13 dzień maja w kalendarzu. To środa. Do weekendu tylko 2 dni nam zostały. Maria Roberta Serwacy, Gerarda Dobiesława, Ciechosław, aż mnie to delikatnie tutaj zmąciło. Natalis, Magdalena, Robert, Andrzej, Jan, Piotr, Gerard, Aaron obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy, moi drodzy. Międzynarodowy Dzień Humusu to rzecz jedna. Światowy Dzień Furacha to rzecz druga. No i jeszcze jedno z tych przysłów nam zostało: gdy w maju dobry Serwacy, dobry w czerwcu Bonifacy. O, takie połączenie z czerwcem maja właśnie nam się dzisiaj wylosowało. No, nie wiem, czy ten Serwacy jest dobry. Nie będę oceniał tego, co będzie się działo w czerwcu, moi drodzy, ale za chwilkę ocenimy sobie to, co może dziać się w sieci z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. No, bo jak się okazuje, cyberbezpieczeństwo i to, jak działa cyberbezpieczeństwo, jak się z cyberbezpieczeństwem trzeba obchodzić, w momencie, gdy sztuczna inteligencja i to, co nazywamy sztuczną inteligencją, jest tak rozwinięte i tak dobrze działające, no, musi się trochę zmienić. I nasze podejście przede wszystkim prawdopodobnie również do tego cyberbezpieczeństwa musi się zmienić. O tym porozmawiamy z Piotrem Jabłońskim, specjalistą z Centrum Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. No właśnie, jak to teraz wygląda z tym cyberbezpieczeństwem? No takie pytanie na pewno zostanie zadane, ale do tego wiele innych. Zostańcie z nami.

0: nawet przejęła nasze codzienne życie, no to również zmienia się podejście do cyberbezpieczeństwa ze strony osób broniących się. No ale co najgorsze, niestety, również zmienia się podejście do cyberbezpieczeństwa osób, które nie mają dobrych intencji, jeżeli chodzi o korzystanie ze sztucznej inteligencji. No właśnie, przy tych wszystkich zmianach, przy rozwoju dużych modeli językowych, czego my się tak naprawdę możemy spodziewać? O, nie wiem, czy to nazwać hakerami, czy osobami, które na przykład chcą wykraść nasze dane.
1: Ciężko to w rzeczywistości, jeżeli mówimy o tych negatywnych zachowaniach, czyli tych, które mają zadanie wyrządzić nam lub komuś innemu krzywdę, czy to chociaż przez dostanie się do systemów, po prostu mają złe zamiary, no to są po prostu przestępcy wszelkiego rodzaju. I nie zawsze wśród tych przestępców chodzi tylko i wyłącznie o wyciągnięcie pieniędzy, czy ich kradzież, ale może chodzić również o tak naprawdę szersze dostępy, no, na przykład do zasobów firmowych czy domowych.
0: Mhm. I jak to wygląda z wykorzystaniem właśnie sztucznej inteligencji? No bo oczywiście cyberataki przewijają się przez nasze umysły od wielu, wielu lat. No i znamy, jesteśmy świadomi technik, jakie mogą zostać wykorzystane. No właśnie, ale sztuczna inteligencja wprowadza coś nowego w tym wszystkim?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o samą technikę, czyli jeżeli chodzi o same podstawy, to dalej są te same mechanizmy. Działanie na emocjach, działanie na chwili, podszywanie się, a sztuczna inteligencja dostarcza nam tylko nowych narzędzi do tego. Jak socjotechnika, czyli właśnie metoda wyciągania informacji, jest metod wiele, są phishingi, whalingi, baitingi. Tych metod jest naprawdę różno wiele, bazujących na tak naprawdę naszych podstawowych ludzkich emocjach. Zazwyczaj tych pośpiechu, strachu, dbania o dobro naszych najbliższych, czy po prostu liczenie na to, że ktoś się pomyli i odpowie na pytanie, kliknie w link, przekaże kod, czy przekaże jakikolwiek rodzaj dostępu, na przykład odpowiedzi na pytania nasze zaufane. I jedyne, co sztuczna inteligencja nam dostarcza, to dostarcza po prostu nowego mechanizmu, nowego narzędzia, które może być wykorzystane, żeby nas jeszcze bardziej przekonać do tego, że rozmawiamy naprawdę z bankiem, rozmawiamy naprawdę z pracownikiem banku, z pracownikiem policji, ale na przykład też z rodziną. I to są te nowe narzędzia, które są niezwykle kłopotliwe, które są bardzo trudne do identyfikacji. I możemy być, a jesteśmy więc często przekonani, że naprawdę rozmawiamy z kimś z naszej rodziny.
0: No bo
1: i
0: właśnie,
1: to jest coś.
0: Jeżeli chodzi o same deepfake, jeżeli chodzi o zmianę tego, jak wygląda twarz osoby, z którą rozmawiamy, no to jest jakaś szansa, przypatrując się, nie wiem, czy to jest jakieś spotkanie internetowe z włączoną kamerą właśnie, czy stosując różnego rodzaju techniki sprawdzania na przykład, jesteśmy w stanie zorientować się, że coś tutaj jest nie tak, że to nie jest tak naprawdę twarz osoby, na którą patrzymy. Tutaj coś zostało zachachmęcone, jakby mógł to tak nazwać. Ale jest jeszcze kolejna strona tego medalu, no bo nie tylko chodzi tutaj o twarz i nie tylko chodzi tutaj o wideo i o zdjęcie, ale również chodzi o sam głos i wydaje mi się, że tutaj jest bardzo duża trudność w tym wszystkim, no bo jak rozpoznać zmieniony głos i jak stwierdzić, że zmieniony głos jest zmieniony w takim razie?
1: I to jest ten aspekt, gdzie łatwiej jest zwrócić uwagę bądź zauważyć, że coś jest nie tak z wideo, bo jako wzrokowcy jesteśmy w stanie wykryć więcej błędów, jakieś generalnie mimiki ruchu, co też nie jest takie proste z prostego względu. Trzeba wiedzieć, czego szukać na takich nagraniach i one mogą czasami wyglądać nienaturalnie, ale to tak jak właśnie z głosem. Głos sklonować to jest takie pojęcie, które się używa właśnie informatyczne, czyli klonowanie głosu. Jest już w tej chwili na tyle dopracowane, że z niewielkiej próbki głosu, mając odpowiednie zasoby obliczeniowe, możemy faktycznie na żywo ten głos modyfikować.

0: modyfikować i przypisywać sobie go do dowolnej osoby. To jest o tyle kłopotliwe, że rozmawiając przez telefon dochodzą różnego rodzaju zniekształcenia, hałasy w tle, to może być w rzeczywistości taki głos zazwyczaj, kiedy mówimy o jakimś wyciąganiu informacji czy zdobywaniu po prostu poufnej informacji, to zazwyczaj przestępcy bazują na emocjach. Dzwonią do nas jako dziecko, jako wnuk, że miał wypadek, że tu jest policja, że potrzebuje wsparcia.
1: To się nadal nie zmienia.
0: Pieniędzy. Dokładnie, to się dalej nie zmienia. To jest nadal bazowanie na tych naszych skrajnych emocjach. No kiedy, halo, szukamy przecież nasze dziecko, coś się stało. W związku z tym emocje, wywołanie przede wszystkim skrajnych emocji i już wprowadzenie pewnego chaosu emocjonalnego i nierównowagi powoduje, że jesteśmy w stanie zapomnieć o takich rzeczach jak takie specyficzne cechy głosu, no bo jest z tyłu głośno. To są inne efekty samego przetwarzania dźwięku, jak maskowanie i wiele innych takich zabiegów inżynierskich na rzecz tego, że chcemy pomóc, no, bo przecież jeszcze widzimy, że z numeru telefonu właśnie naszego dziecka bezpośrednio, co jest obecnie już najprostszym zadaniem, podszywanie się pod numer telefonu i jednocześnie jest on najprostszy dla nas do weryfikacji i do sprawdzenia, dlatego że po prostu trzeba się rozłączyć i oddzwonić.
1: I mamy
0: już w pewien sposób jedno utrudnienie dla przestępców rozwiązane. Po prostu, jeżeli będziemy oddzwaniać, to już dodzwonimy się do właściwej osoby i możemy zweryfikować, czy coś faktycznie się takiego dzieje.
1: No tak, i rodzina, osoby bliskie to jest jedna strona tego całego problemu, ale jest jeszcze przecież problem, co pan już wspominał, o bankach, o policji, o innych telefonach, które również próbują nas w jakiś sposób weryfikować i przed tym też trzeba się chronić. W trakcie pańskiej wypowiedzi ja tak wpadłem na pewnego rodzaju pomysł i tak mi do głowy przyszło, że tak naprawdę nasi słuchacze w tym momencie mogą nie wiedzieć, czy ja naprawdę rozmawiam z panem Piotrem Jabłońskim, specjalistą z Centrum Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, tylko tak naprawdę ja mogę samemu sobie odpowiadać na pytania na antenie. Czy tak?
0: Jak najbardziej. Już mieliśmy w historii też polskich mediów rozmowy z osobami, które zmarły. Odbiło się to też dość dużym echem, więc faktycznie jest możliwość tak naprawdę rozmawiania zupełnie z kimś innym albo po prostu z programem komputerowym.
1: No dobrze, to w takim razie jak już zobaczyliśmy, że tak naprawdę te wszystkie ataki, te wszystkie phishingi to jest od wielu, wielu lat zupełnie dokładnie to samo, tylko po prostu z zaktualizowanymi technologicznie elementami, które nam utrudniają rozpoznanie takiego ataku, no to jak się chronić? Jak się chronić? Pan powiedział o tym rozłączeniu i oddzwonieniu, to jest rzecz jedna. No ale no, na przykład z tym wideo, jak to wszystko rozpoznać? Albo w momencie, kiedy bank do nas dzwoni i okazuje się, że numer telefonu niby się zgadza, a z drugiej strony nie jest bank. Jak się w tym wszystkim rozeznać? No bo często nie mamy czasu, żeby dokładnie wszystko posprawdzać.
0: Jeżeli chodzi o takie instytucje jak banki, to wdrażają oni coraz częściej mechanizmy zabezpieczające, czyli faktycznie bezpośredni kanał potwierdzenia tego, że rozmawiają z pracownikiem banku, chociażby przez aplikację mobilną. Mhm. Pracownik do nas dzwoni, przedstawia się, informuje, że jest z banku i jesteśmy w stanie poprosić o to, żeby się zweryfikował, żeby wysłał powiadomienie na aplikację naszą mobilną, na przykład banku na telefonie, które możemy odebrać i się wyświetli, że dzwoni do ciebie konsultant, jego imię i nazwisko tego konsultanta i wtedy wiemy, że już nas bank, czyli instytucja, a nie osoba przy telefonie, potwierdziła, że rozmawiamy z danym konsultantem. Więc ta technologia nadąża za tym, stara się za tym nadążyć i stara się zapewniać dodatkowe mechanizmy. I to bardzo ważne jest, że banki też te metody stosują i po prostu je wprowadzają do tego, żeby potwierdzić, żeby zautoryzować się, żeby wzbudzać właśnie to zaufanie. Natomiast kiedy tak naprawdę przestępcy mają bazować na emocjach, no to w tym momencie mamy jedynie naszą ochroną jest nasz zdrowy rozsądek i zachowanie spokoju. zatrzymanie się, że tak powiem, wzięcie oddechu, poproszenie, żeby się nasza druga strona też chwilę odetchnęła, chwilę uspokoiła, powiedzenie poczekaj, oddzwonię do ciebie. Jeżeli dalej z jakiegoś powodu na przykład połączenie trwa, próba weryfikacji zadania, tak naprawdę takich pytań, które mogą dotyczyć naszych rodzinnych, wewnętrznych spraw, ciotka, wujek, jak mieli na imię, skąd są, jakiegoś rodzaju zweryfikowanie, zanim cokolwiek, gdziekolwiek podamy czy wyślemy. Świat nie pędzi na tyle, żeby nie dało się w sytuacji awaryjnej odetchnąć i zweryfikować, przemyśleć tego, co się dzieje, podjąć decyzji,
1: na chłodno,
0: ale nie bazując się. Dokładnie
1: uspokoić
0: tak.
1: Się.
0: Uspokoić się i wtedy zacząć dalej rozmawiać i faktycznie prowadzić, no bo jesteśmy w świecie, gdzie wszystko może się po prostu wydarzyć.
1: I tak jeszcze na sam koniec mi przyszło do głowy, że bardzo często się zdarza, że przestępcy nie chcą. I to jest taka niechęć bardzo wielka i bardzo emocjonalna rozłączać takiego połączenia, no bo potem trudność już w ponownym połączeniu może być trochę większa, żeby dojść do tego samego etapu rozmowy, więc na to wydaje mi się też warto zwrócić zawsze uwagę. Naszym gościem był pan Piotr Jabłoński, specjalista z Centrum Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Dziękuję.
1: 18 minut po 9:00.

0: dzień.
1: Autopromocja.
2: Hej! Jara! Gramy na aferę!
3: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę po 18:00.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
4: Centrum Kultury Zamek zaprasza na 7. edycję Festiwalu Fabuły pod hasłem Sztuka Pisania, Sztuka Czytania. 5 dni pełnych wrażeń dla miłośniczek i miłośników dobrej literatury, wypełnionych spotkaniami z autorkami i autorami, w tym z Dorotą Masłowską, laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej. W programie także premiery, debaty, warsztaty, nocne czytanie i lekcje dla szkół. Festiwal Fabuły od 19 do 23 maja w Poznaniu. Szczegóły festiwalfabuły.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Do ostatniej, moi drodzy. Nie wiem, czy mi uwierzycie, ale ja powiem teraz takie słowa. To, co przed chwilą usłyszeliśmy na naszej antenie, to była lista aferowych nowości. No i musicie mi w to uwierzyć, bo naprawdę Angel Egg tam się znalazło i naprawdę ich najnowszy singiel, Blue Light również. Więcej informacji, opis, co to w ogóle jest, jak to działa, kto to jest, znajdziecie na naszej stronie internetowej afera.com.pl w zakładce muzyka. Zapraszam was bardzo serdecznie, no bo ten, o, jak opisany sekret polskiej sceny niezależnej, no naprawdę, naprawdę bardzo ładnie gra. Granice między trip-hopem, alt-rockiem, post-punkiem, o, się tutaj zacierają, jest hipnotycznie, jest nerwowo, jest psychodelicznie. To na pewno. Czy było nerwowo na ostatnim Lechu? Było. Czy wynik nas nie satysfakcjonuje? Nie satysfakcjonuje. No i moi drodzy, o tym również teraz o godzinie 9, prawie 30 w doliczonym czasie, czyli w podsumowaniu sportowego tygodnia w Radiu Afera.
1: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
2: Kilka minut dla sportu w eterze. Szymon Kamuda, zapraszam na podsumowanie tygodnia. Potknięcie w meczu przyjaźni. Lech Poznań zremisował piątkowe spotkanie 32. kolejki Ekstraklasy z Arką Gdynia 1-1. W pierwszej, bezbramkowej części kilka dogodnych sytuacji, w tym jedną po widowiskowym podaniu od Joela Pereiry, który minął rywala ruletą, zmarnował Mikael Iszak. W drugiej odsłonie, licząca niemal wyłącznie na stałe fragmenty gry Arka, zwietrzyła swoją szansę. Po zamieszaniu do futbolówki dopadł Kike Hermoso i zaskoczył Bartosza Mrozka. Ledwie 5 minut później kolejorz zdołał się jednak odgryźć. Rajd Iszaka został zablokowany przez defensora, lecz do bezpańskiej piłki dopadł Luis Palma, który wyrównał stan rywalizacji. Do końca spotkania Lech jeszcze wielokrotnie próbował znaleźć drogę do bramki. Ofensywa poznaniaków jednak była zbyt przewidywalna, a defensywa arkowców nader szczelna. Tak postawę zespołu oceniał skrzydłowy kolejorza Patryk Wolemark.
3: Myślę, że nie wyszliśmy dziś na nasz poziom z poprzednich meczów. To się zdarza. Byliśmy dziś za wolni w rozgrywaniu piłki. Popełnialiśmy proste straty. Mimo wszystko uważam, że mieliśmy szansę, by zwyciężyć.
2: Remis nie skomplikował Lechowi sytuacji w tabeli. W związku z porażką Górnika Zabrze, kolejorz odskoczył od drugiej lokaty i ma w tym momencie 7 punktów przewagi nad grupą pościgową. Najbliższy mecz, który może zagwarantować Mistrzostwo Polski, w sobotę na wyjeździe z Radomiakiem. Upań również na remis. Lech Poznań UAM zremisował sobotni mecz 20. kolejki Ekstraligi z UKS-em SMS Łódź 1-1. Niebiesko-białe miały okazję do zrewanżowania się Łodzian za porażkę 1-3 w rundzie jesiennej. Przybliżyły się do tego już w 25 minucie, kiedy Oliwia Związek pokonała bramkarkę rywali. Lechitki korzystały z niskiego ustawienia rywalek i jeszcze przed przerwą miały okazję na podwyższenie wyniku, jednak bezskutecznie. W drugiej części to przyjezdne przeszły do bardziej zdecydowanych ataków. Tu skuteczność nie zawiodła i w 63 minucie jeden ze zrywów na gola zamieniła Gabriela Fezinger. W pomeczowej rozmowie golkiperka Jagoda Sapor próbowała znaleźć zarówno plusy, jak i minusy zakończonego starcia.
4: Jest dużo złości i ja jestem zła, że tych 3 punktów nie mamy, żeby nie powiedziała gorzej. Ale na koniec musimy szanować ten punkt, bo trzeba pamiętać, że my jesteśmy Beniaminkiem. Tylko patrząc na rozwój sytuacji, rozwój tego meczu, uważam, że nie pokazałyśmy pełni swojej możliwości i nie wykorzystaliśmy sytuacji, jakie miałyśmy. Nie pokazałyśmy takiego prawdziwego Lecha, jeśli chodzi o charakter. I w ten sposób myślę, że dobrze, że mamy remis, choć mogłyśmy mieć 3 punkty.
2: Po tym spotkaniu Lechitki zajmują 8. lokatę w tabeli z dorobkiem 23 punktów. Najbliższy mecz odbędzie się za tydzień w środę. Będzie to zaległy mecz u siebie z GKS-em Katowice. Nowe otwarcie w ogródku. Warta Poznań bezbramkowo zremisowała niedzielny mecz 31. kolejki drugiej ligi z Sandecją Nowy Sącz. Spotkanie, mimo że nie decydowało o końcowych rozstrzygnięciach ligowych, odbywało się w atmosferze sukcesu. Mowa tu o otwarciu drugiej trybuny. Dzięki temu zawody przeciwko Sandecji mogło śledzić w komplecie niemal 1800 kibiców. Przez pierwsze 30 minut to goście byli częściej przy piłce, potem inicjatywa przeszła w ręce gospodarzy. Najlepszą sytuację Warta wykreowała dopiero w ostatnich minutach starcia, gdy Kacper Szymanek oddał strzał minimalnie obok słupka. O to, jak wyglądał mecz, zapytany został tuż po nim kapitan Zielonych Kamil Kumoch.
5: Mierzyliśmy się dzisiaj z dobrym przeciwnikiem, który ma dużo jakości. Mówiąc szczerze, no po prostu zerknęli nas do tej obrony, ale my w tej obronie czujemy się bardzo dobrze. Wręcz mogę powiedzieć, że czasem lubimy w niej pocierpieć, żeby później sobie stworzyć miejsce do szybszego ataku i do tego dążyliśmy.
2: Po tej serii gier Warta pozostała nadającej bezpośredni awans do pierwszej ligi, drugiej lokacie w tabeli, jednak jej przewaga nad Olimpią Grudziądz stopniała zaledwie do 2 punktów. Przed Zielonymi teraz wyjazd wyjazdowe derby Wielkopolski z KKS-em Kalisz. Te już w niedzielę. Wczoraj natomiast Warta Poznań otrzymała licencję na grę zarówno w drugiej, jak i w pierwszej lidze. Została wydana warunkowo pod nadzorem finansowym i infrastrukturalnym. Zmieniamy dyscyplinę. WKS Grunwald Poznań przegrał 25-32 ze Stalą Gorzów w sobotnim meczu ostatniej kolejki Ligi Centralnej Mężczyzn w piłce ręcznej. Zespoły te zajmowały kolejno piąte oraz czwarte miejsce w tabeli, a w przypadku zwycięstwa gospodarze mogli przeskoczyć gości. W pierwszej części spotkanie było bardzo rwane i prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. Pod koniec tej odsłony to gorzowianie wyszli na zdecydowane prowadzenie. Po przerwie skrupulatnie go pilnowali, zapewniając sobie czwartą lokatę w rozgrywkach. Dla Grunwaldu to dopiero drugi sezon na tym szczeblu rozgrywkowym. Zajęcie piątej pozycji i zdolność do epizodycznej walki ze ścisłą czołówką są motorem napędowym do dalszego rozwoju. Tak zakończony sezon podsumował bramkarz wojskowych Filip Tarko.
6: My jako zawodnicy, trenerzy chcemy coraz więcej, chcemy się piąć w górę, chcemy, żeby ten zespół, ten klub zaznaczył się na mapie Polski i mam nadzieję, że na pewno jeszcze będzie bardzo głośno o Grunwaldzie.
2: Bezpośredni awans do Superligi wywalczył Śląsk Wrocław, a w barażach zagra Pogoń Szczecin. Nowe rozgrywki we wrześniu. Powrót żużlowców na dobre tory. PSŻ Poznań wygrał niedzielne wyjazdowe spotkanie piątej kolejki drugiej Ekstraligi z Rowem Rybnik 49-41. Początek spotkania wyglądał na wyrównany. Dzięki dwóm zwycięstwom w biegach trzecim i czwartym to poznaniacy trzymali jednak delikatną przewagę. Emocje zaczęły budować się od gonitwy dziewiątej. Wówczas cztery kolejne biegi wygrywane były na przemian. Wszelkie wątpliwości w biegu piętnastym postanowiła rozwiać jeszcze para Dmitri Berże, Ryan Douglas. Wygrała podwójnie, ustalając wynik spotkania. W trudnych warunkach, na torze, który nie pozwalał na wiele, jak zwykle dobrze spisał się Douglas. Równie świetnie dysponowany był Antoni Mencel, który dowiózł dwucyfrową liczbę punktów. Tak o spotkaniu opowiadał sam zainteresowany.
7: Starty i gdzieś rozegranie pierwszego łuku było, mi się wydaje, w dzisiejszych zawodach bardzo kluczowe. I nam się to gdzieś udawało, nie błądziliśmy gdzieś z przełożeniami, tylko szliśmy cały czas w dobrą stronę, wiadomo. Zdarzały się jakieś pomyłki, ale to były naprawdę minimalne i przez to ten wynik na wyjeździe przede wszystkim satysfakcjonujący.
2: Po tej rundzie Skorpiony zajmują trzecią lokatę w tabeli z dorobkiem 5 punktów. Mają jednak o jeden mecz odjechany więcej od czwartych Wilków Krosno. Najbliższe starcie właśnie z drużyną z Podkarpacia, już 24 maja na wyjeździe. Czas na hokej na trawie. Drużyny AZS-u AWF, Warty i Grunwaldu Poznań zwyciężyły, a Politechnika przegrała w sobotnich starciach 11 kolejki Superligi. Hokeiści AWF-u rozbili u siebie LKS Rogowo aż 6-1, a 5 bramek zdobył Gracjan Jarzyński. Warta Poznań pokonała na wyjeździe 3-2 Pomorzenina Toruń, kontrolując wynik przez niemal całe spotkanie. Grunwald Poznań w derbach pokonał Politechnikę Poznańską 3-1, choć na kwadrans przed końcem na tablicy wyników widniał remis. W ostatnim meczu tej kolejki Stella Gniezno uległa HKS-owi Siemianowiczance 1-4. W tabeli lideruje drużyna z Siemianowic, mająca 23 oczka. Podium uzupełnia Warta Poznań i Politechnika, mające odpowiednio 1 i 2 punkty mniej. Grunwald z 20 i AWF z 16 oczkami są na 5 i 6 lokacie. Najbliższa kolejka już w sobotę. Pomorzanin podejmie Politechnikę, Grunwald AZS AWF, a Warta zagra na wyjeździe z Siemianowiczanką. To wszystko na dziś. Doliczony czas powróci do Was w przyszłą środę o 9.30. Więcej sportu w eterze jeszcze dziś po godzinie 18 w programie Gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Klub Afera w piątek i poniedziałek, także o 18. Dziś był z Wami Szymon Kamuda. Do usłyszenia.
1: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
8: Autopromocja.
9: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
10: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21 w Radio Afera.
11: I've named this one Post Office.
12: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
11: Każdy czwartek o godzinie 22.
8: Autopromocja.
13: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

No właśnie, chyba nie można powiedzieć, że jest okej. Zaglądam na skrzynkę mailową, słuchacz Marcin do nas pisze, że argumentacja, że trzeba wprowadzić strefę płatnego parkowania, bo tam parkują ludzie, auta i przesiadają się na zbiorkom, brzmi jak zbrodnia na mieście. No cóż, jest to poniekąd prawda. No bo, a propos wprowadzenia strefy płatnego parkowania na ogrodach, ta wiadomość mailowa do nas spłynęła. No i właśnie, jeżeli argumentuje się wprowadzenie strefy płatnego parkowania tym, żeby ludzie tam nie parkowali, no to chyba coś jest nie tak. Ja rozumiem mieszkańców ogrodów, którzy mogą narzekać, że po prostu ludzie przyjezdni zapychają im parkingi i oni nie mogą jak pod swoim domem własnym zaparkować. No okej, no bo są te karty mieszkańca oczywiście również w mieście Poznaniu, które drogie nie są i można sobie na to pozwolić, jeżeli jest się zameldowanym w danym miejscu, ale... Co w takim razie z tymi przyjezdnymi? Bo to, jeżeli że wprowadzimy strefę płatnego parkowania, nie zmieni tego, że ci przyjezdni nadal będą istnieć i oni gdzieś będą musieli się podziać i w jakimś miejscu Poznania będą musieli się przesiąść na strefę, na komunikację miejską, do czego również miasto Poznań samo przecież zachęca. No a takiego miejsca na ogrodach nie ma i nie wiadomo, czy będzie.

A jeżeli wy chcielibyście sytuację skomentować, no to do 10 aferanek@afera.com.pl. Zapraszam was bardzo serdecznie. I dodatkowo przypominam, że ta strefa to w listopadzie wchodzi w życie, więc jeszcze chwilę można sobie postać na ogrodach również. Moi drodzy, jeżeli zastanawiacie się, co dzisiaj robić, no to na ogrody możecie się nie wybierać, ale możecie wybrać się na przykład do poznańskiego pawilonu, bo tutaj spektakl Worst Case Scenario właśnie w pawilonie. Zapraszam serdecznie, mam wejściówkę podwójną na to wydarzenie przygotowane. To próba potraktowania sceny jako miejsca wolnej spekulacji i krytycznej uważności wobec chronicznego lęku. Taki początek opisu tego wydarzenia właśnie. No i właśnie, jeżeli chcielibyście powalczyć o karnet, o wejściówkę, o bilet, to w SMS-ie wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, jak poradzić sobie z trudnymi sytuacjami. Złoty i 23 grosze to koszt wiadomości. 7148 to numer do 10.

A to for example John Faking Life na liście aferowych nowości na już 9 minut do godziny 10. Moi drodzy, jeżeli for example John wam się podobało, to ja zapraszam serdecznie. W propozycjach do aferzastej ten utwór się znalazł na notowanie 1741. Można głosować do piątku, do południa. Tutaj Seth Smiles, tutaj Mary Max, tutaj Antidotum, tutaj Justyna Jary i Elegancka Kapela. No i tutaj for example John również się znaleźli. Zapraszam serdecznie. Afera.com.pl / aferzasta.

0: No jak na naszej antenie wiersz ostatni, to również na naszej antenie serwis ostatni. Na 3 minuty przed godziną 10.
1: Kacper Wrzesiński,
2: Michalina Pelowska, zapraszamy.
1: Polski Czerwony Krzyż otworzył w mieście Centrum Edukacji i Integracji Społecznej.
2: Miejsce powstało z myślą o osobach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, którym potrzebne jest wsparcie.
3: Zapraszam Państwa bardzo serdecznie, każdego, kto czuje, że ma w sobie potencjał artystyczny, ma w sobie potrzebę pobycia z kimś, ma w sobie potrzebę spotkania się z drugim człowiekiem. Nieważna jest płeć, nieważny jest wiek, nieważna jest narodowość. Jesteśmy tutaj po to, żeby się spotkać.
1: Zachęcała Justyna Kowalska-Zych z PCK.
2: W siedzibie przy ulicy Czeremchowej odbywać się będą zajęcia z doradztwa zawodowego, wsparcie w nauce języka, a zainteresowani mogą liczyć również na bezpłatną pomoc psychologiczną.
4: Czy wiesz, że...
1: Na wczorajszej sesji Rady Miasta przyznano tytuł honorowego obywatela miasta Poznania profesorowi Witoldowi Jurkowi.
2: Profesor jest zasłużonym ekonomistą, a także byłym rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego.
1: Ponadto zdecydowano o przyznaniu tytułów zasłużonych dla miasta Poznania.
2: Jedną z nagrodzonych jest profesor Marzena Szmyt, wybitna archeolożka z UAM, która w swojej pracy skupia się m.in. na Ostrowie Tumskim.
1: Pełni też funkcję przewodniczącej Rady Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego.
2: Wręczenia wyróżnień dokonuje przewodniczący Rady w Dzień Patronów Poznania, świętych Piotra i Pawła.
1: Rodzinne ogrody działkowe otrzymają pieniądze na inwestycje i remonty.
2: W tym roku dotację w kwocie 200 tysięcy złotych otrzyma 7 ogrodów.
1: O tym, na co zazwyczaj przeznaczane są środki, opowiada zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski.
5: To są przede wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej, elektrycznej, to jest remont domu działkowca, czy stworzenie takiej strefy na przykład przebywania dla dzieci. Także wszystkie te inwestycje są potrzebne i to działkowcy sami wybierają tak poszczególne ogrody, które dla nich są ważne.
2: Z kolei prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu, Zdzisław Śliwa, zaznacza, że konkurs daje wiele możliwości.
6: To, że miasto daje nam granty, daje nam w szerszym zakresie możliwość ich wykorzystania, bo Urząd Marszałkowski, on miał bardzo ściśle ukierunkowane kierunki inwestowania, czyli tylko woda, aleje i ogrodzenia. Natomiast tutaj mamy możliwość organizacji sieci energetycznych, pracy zabaw, siłownie plenerowe, no i wiele, wiele innych zadań, które ogrody podejmują dla siebie.
1: Dotacje dla poznańskich rodów przyznawane są od 2018 roku.
2: W ramach 9 edycji akcji na dofinansowanie tych miejsc miasto przekazało ponad 4,5 miliona złotych.
4: O zdrowiu w Radiu Afera.
1: W szpitalu ginekologiczno-położniczym przy ulicy Polnej na rodziców czeka powitalnik.
2: Jest to poradnik, który wspiera rodziców dzieci wymagających szczególnej opieki, czyli m.in. wcześniaków czy dzieci z niepełnosprawnościami.
1: Rodzice, którzy mierzą się z tego rodzaju trudnościami, mogą znaleźć w nim odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
2: Informator jest współtworzony ze specjalistami oraz jest stale aktualizowany. Można go też nabyć na stronie internetowej www.powitalnik.pl.
1: I to już wszystko w porannym wydaniu serwisów informacyjnych. Na kolejne popołudniowe zapraszamy od 15.57.
7: Aferanek, najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: Godzina 10 minęła na naszym zegarku, a to oznacza, że kura przychodzi na antenę.

0: 13 dzień maja mamy w kalendarzu, moi drodzy, a to oznacza, że również tutaj jest środa. Maria Roberta Serwacy, Magdalena Robert Andrzej, Jan Piotr Gewart, Aaron Gerarda Dobiesława, Ciechosław i Natalis obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Międzynarodowy Dzień Furacha, Międzynarodowy Dzień Humusu, to jeszcze święta takie dodałem sobie w kalendarzu. W sensie nie, że ja dodałem, ale dodałem, żeby wam powiedzieć, że takie dzisiaj obchodzimy. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za to, że byliście od godziny 6:30 z nami. Jeżeli byliście od godziny trochę późniejszej, no to również wam dziękujemy. Dobrze się wspólnie czas spędzało. Do zwycięzcy konkursu, który na dzisiejszy spektakl się wybierze, no to ja zaraz napiszę SMS-a, bo muszę się przyznać, bez bicia, że nie udało mi się przeczytać wszystkich wiadomości, no a żeby wybrać odpowiedź najlepszą, to muszę przeczytać wszystkie i wybrać ze wszystkich, a nie tylko z tych, co udało mi się zobaczyć. Więc za chwilkę wiadomość zwrotna do was poleci. Patrycja Adaszak, Michalina Pellowska, Kacper Wrzesiński, Kamil Stróżyński. W tym składzie byliśmy dzisiaj na tym poranku. No i za to, że byliście z nami, podziękuję jeszcze raz. Na koniec, jak zawsze, kartka z kalendarza. To 13 dzień maja roku 1976. Wtedy to urodził się Rafał Kazanowski. Muzyk związany na przykład z Wawa Muffin, Pablo Paweł i Ludziki, no i wieloma innymi polskimi zespołami również. Ja wybrałem chyba to, co mnie najbardziej interesowało. To ostatni dzień sierpnia. To na dobry dzień. Do usłyszenia. Siema i cześć.
1: I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły, 2 godziny temu się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. Windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się.
2: Jest mnie za mało na lustra.
1: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. A w windzie pachnie mokrym psem.
2: Jest mnie za mało na lustra.
1: Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Zaprawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
3: Idę przez osiedle jak przez tren.

0: jest mnie za mało na lustra.
1: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la.
0: Jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu,

Alter Mixer. W Radiu Afera.

0: 500.
1: Autopromocja.
2: Get yourself locked in to bump and grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
4: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Sisters in Jazz w polskim wydaniu w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Zapraszamy na koncert polskiej wibrafonistki i kompozytorki Izabeli Effenberg z zespołem. Przyjdź na Jazz Zamek w niedzielę 24 maja na godzinę 19. Bilety www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama Alter.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16:30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
3: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23:00.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
2: Time to wake up.
3: W czwartek od północy przemówi do was 7 języków Boga.
4: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.
5: Alter Mixer.

0: Thanks for the cooperation.
1: Radio Afera 98,6 MHz.
2: Wyjawia. To mało lata.

0: Autopromocja.
1: Hej! Jara! Gramy na aferę!
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
3: O!
4: Głodni? Chodźmy coś zjeść. Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 8:30.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dzień dobry. Ulotki.
6: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. Każdą środę o północy.
0: Autopromocja. Radio

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Rozsiądź się wygodnie i obserwuj. Dzisiejsze wydarzenia są dla fanów filmu i teatru. Ja jestem Wiku Kozieja, a to przynęty, które dla Ciebie przygotowałam.
0: Przynęta kulturalna.
2: O sztuce zapamiętywania. Jeśli jesteś fanem thrillerów i nielinearnej budowy, wybierz się do Biblioteki Raczyńskich. Memento opowiada historię utraty pamięci i odzyskiwania na drodze dramatycznej rekonstrukcji wydarzeń. Układanki, tajemnica i wyścig z pamięcią. To wszystko zaserwuje Ci Nolan. Filia Sztuki Biblioteki Raczyńskich, 17:30. Każdy gdzieś kiedyś zaczynał. Majowy DKF Kina Pałacowego skupia się na debiutach reżyserskich. Bardziej znany ze swojej kariery aktorskiej Harris Dickinson postanowił stanąć po drugiej stronie kamery. Łobuz to historia bezdomności, nałogu i samopoznawania. To historia trudności i człowieczeństwa. Kino Pałacowe, 19:30. Wyobraź sobie najgorszy możliwy scenariusz. Worst Case Scenario to spektakl teatralny opowiadający o chronicznym lęku. O tym, jak wygląda życie z lękiem, o jego przyczynach i marginalizacji. Budując narrację na bazie tych stanów, zanurzamy się w mroczny i niepokojący świat. Pawilon, godzina 19:00. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.
2: Emergency loop. Emergency loop.
3: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ sety live. O pierwszej w nocy ze środy na czwartek.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: Get yourself locked in to Bump and Grind.
2: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
3: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną, czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21.00.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

umiera. Potrzebna resuscytacja albo solo jazzmena. Cholera, deficyt muzy mu doskwiera. Czy jest na sali ktoś, kto zagra jazzowy temat?

0: after jazz.
1: Zarzuć synkopę, po co klów grób kopiesz? Chcę usłyszeć serca bicze.
0: Bom, bo bom.
1: 2-5-1 dźwięki anulują męki. Jeśli naprawdę kochasz muzę,

znów bawią się suto i wszystko im miesza się grubo jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr tak autoimmunologiczna na świństwa różne, blokada w kablówce, kod 4.0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu cię wyjdę.

Niczego nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję, na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś i nie chcesz się

0: Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21 w Radio Afera.
2: Krautrock, avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.
0: Autopromocja.
3: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu do 22 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
2: Dentka, multitool, buty na zmianę. A, no i paszport. Cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, 9:30.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak... zareklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.
4: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Tysiąc guzików i ryba, czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa, godzina 20:00.

0: I've named this one
1: Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
3: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Paznokcie to w radiu tak średnio są potrzebne. Bardziej by się przydał mikrofon na przykład.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
2: Witamy, witamy was bardzo serdecznie. Dzisiaj 13 maja, środa. Imieniny obchodzą m.in. Maria, Roberta czy Serwacy. Także naszym solenizantkom i solenizantom życzymy od nas wstępie tutaj wszystkiego, wszystkiego najlepszego.
0: No właśnie, mikrofon rzeczywiście już dostałem, także mogę też się odezwać, mogę się dołączyć do tych życzeń. Także dla tych, którzy jedzą hummus, bo Międzynarodowy Dzień Hummusu dzisiaj jest, a także Światowy Dzień Furaha. Jeśli nie wiecie, co to jest, to furaha w języku suahili znaczy szczęście i został ustanowiony ten dzień na pamiątkę rocznicy powstania Centrum Furaha, które zajmuje się terapią zajęciową dzieci z porażeniem mózgowym, autyzmem i różnymi innymi podobnymi schorzeniami. I to wszystko w Kenii się dzieje, a założycielem tego jest Polak Marek Krakus.
2: Tak, no a poza tym jeszcze mamy ten Międzynarodowy Dzień Humusu. No a jak wiecie, humus to święto, można tak nazwać? To święto?
0: Każdy posiłek to jest święto.
2: Każdy posiłek to święto, dokładnie, zgadza się. No ale ten humus, no to święto wegetarian i wegan przede wszystkim.
0: No ale każdy może go zjeść. Dlatego jeszcze wrócimy w tej audycji. Wrócimy my, Maurycy Mytych, jako realizator tej audycji, wspólnie z tobą po tamtej stronie szyby.
2: Zgadza się, a po drugiej, czyli z Kamilem Gruszką, a natomiast po drugiej stronie
0: Michał Rogoziński. Będziemy z wami do godziny 16:00.

0: 5 minut po godzinie 15. Najgorszy scenariusz byłby taki, że ja bym wam tego nie powiedział, bo nie wiem, nie dotarłbym do radia albo coś by się zepsuło. No w każdym razie tego najgorszego scenariusza nie ma, więc możemy wam nasz dzisiejszy konkurs zaprezentować.
1: Taka mowa tutaj o spektaklu Worst Case Scenario. A to jest spektakl, na którego wejściówkę podwójną, tutaj podkreślamy, możecie zdobyć. No i ten spektakl będzie miał miejsce już 14 maja w Pawilonie.
0: A tak jest, 14 maja to jest jutro, konkretnie godzina 19. Worst Case Scenario, autobiograficzny spektakl oparty na doświadczeniu życia z chronicznym lękiem, więc to jest oczywiście rzecz dla osób 18+, natomiast rzeczywiście podwójna wejściówka na was czeka. Wystarczy do nas napisać numer 7148 w treści hasła afera, oprócz tego swoje imię i nazwisko, no i odpowiedź na nasze pytanie konkursowe jeszcze.
1: Tak, a dzisiejsze pytanie brzmi następująco. No najlepiej z czym jeść humus?
0: No właśnie.
1: Dajcie nam znać.
0: Skoro dzień humusu mamy złotówkę i 23, to koszt SMS-a.

0: Autopromocja.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź nasz

0: debaty, warsztaty, nocne czytanie i lekcje dla szkół. Festiwal Fabuły od 19 do 23 maja w Poznaniu. Szczegóły festiwalfabuły.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Hurtownia na 98,6.

0: Kamilu, czy ty wiesz, gdzie masz najbliższy schron? Jakby trzeba było się ewakuować?
1: A właśnie powiem ci, że zaskoczę cię, bo z tego co wiem, to na Górczynie tam koło, z tego co pamiętam, stacji kolejowej, gdzieś tam jest. Okay. Taka góreczka, więc myślę, że to tam.
0: Myślisz, że gdzieś tam jest? A tak, jakbyś tak szybko musiał się ewakuować, to byś wiedział?
1: No myślę, że nie.
0: A tak co spakować?
1: No właśnie, no i tu się zaczyna, zobacz.
0: I tu się robi problem, no tak. Ale właśnie, będzie można te problemy rozwiązać, bo miasto Poznań wspólnie z województwem w przyszłym tygodniu organizuje takie szkolenie, szkolenie z reagowania w sytuacjach kryzysowych. Będzie można się dowiedzieć takich rzeczy.
1: Tak, szkolenie dokładnie odbędzie się już 20 maja w godzinach od 17 do 20 i to, co jest ważne, to będzie wszystko odbywało się na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.
0: Tak jest, 120 osób, trzeba być pełnoletnim, szczegóły na stronę miasta was odsyłamy. A gdyby był dym, co ty na to?
1: No to wtedy będzie dym.
0: Dym już jest na liście aferowych nowości.
1: To Basia Giewont.

0: O najgorszych scenariuszach mówimy w naszym dzisiejszym konkursie. Ten najgorszy scenariusz trafił się jednemu z piłkarzy Lecha Poznań już jakiś czas temu, ale klub nie zostawia swoich w potrzebie.
1: Zgadza się, a tutaj mowa o Ali Kolizadę. No zostaje na dłużej w Lechu Poznań, jak się okazuje.
0: Tak jest, kontrakt został przedłużony o rok, chociaż wcześniej się mówiło, że to jest taka gwiazda, że w sytuacji, w której po prostu będzie kontuzjowany przez większość przyszłego sezonu, no bo tam jest uraz więzadeł, no to, że prawdopodobnie ta umowa nie zostanie przedłużona. No jednak klub dzisiaj poinformował, że o rok Irańczyk dłużej zostanie w kolejorzu, czyli nie zostawia go na lodzie.
1: No nie, jak się okazało, Lech jednak to spoko klub, tak.
0: Tak, jedna informacja dobra już jest, zobaczymy jak będzie dalej, bo Arka Gdynia z Górnikiem, dzisiaj Raków z Jagiellonią, może będzie bliżej mistrza.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
2: Rozsiądź się wygodnie i obserwuj. Dzisiejsze wydarzenia są dla fanów filmu i teatru. Ja jestem Wiku Kozieja, a to przynęty, które dla ciebie przygotowałam.
0: Przynęta kulturalna.
2: O sztuce zapamiętywania. Jeśli jesteś fanem thrillerów i nielinearnej budowy, wybierz się do Biblioteki Raczyńskich. Memento opowiada historię utraty pamięci i odzyskiwania na drodze dramatycznej rekonstrukcji wydarzeń. Układanki, tajemnica i wyścig z pamięcią. To wszystko zaserwuje ci Nolan. Filia Sztuki Biblioteki Raczyńskich, 17:30. Każdy gdzieś kiedyś zaczynał. Majowy DKF Kina Pałacowego skupia się na debiutach reżyserskich. Bardziej znany ze swojej kariery aktorskiej Harris Dickinson postanowił stanąć po drugiej stronie kamery. Łobuz to historia bezdomności, nałogu i samopoznawania. To historia trudności i człowieczeństwa. Kino Pałacowe, 19:30. Wyobraź sobie najgorszy możliwy scenariusz. Worst Case Scenario to spektakl teatralny opowiadający o chronicznym lęku. O tym, jak wygląda życie z lękiem, o jego przyczynach i marginalizacji. Budując narrację na bazie tych stanów, zanurzamy się w mroczny i niepokojący świat. Pawilon, godzina 19.
3: Słuchasz hurtowni Radia Afera na 98,6.
4: Słyszę głos.

0: No to takie cześć, mówimy teraz z kalendarium i datą z przeszłości, 25 minut po 15.
1: Zgadza się. Wyobraźcie sobie, cofamy się do roku 1950, no bo wówczas odbył się pierwszy w historii wyścig Formuły 1. Wyobraź sobie, Michał, Grand Prix Wielkiej Brytanii to było, na torze Silverstone. No i zwyciężył, o dziwo, nie kto inny jak Włoch, Giuseppe Farina, na wozie Alfa Romeo.
0: Tak jest. A Silverstone to oczywiście znany i uwielbiany do dzisiaj. Ja z kolei zaglądam do XVIII wieku, czyli troszeczkę wcześniej. Formuły 1 jeszcze nie było, ale wtedy w Polsce widoczne było całkowite zaćmienie słońca. Ono było widoczne konkretnie tak na północy. Władysławowo, Hel, Braniewo, to mniej więcej ten pas. Ale jak sobie zajrzymy wcześniej, to w 1706, 12 maja, czyli jakbyśmy byli wczoraj, to byśmy mogli o tym powiedzieć, było też zaćmienie całkowite widoczne w Poznaniu.
1: No proszę. No bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. No to teraz w sumie z astronomicznych takich kwestii przechodzimy do XX wieku. Mhm. 1969 dokładnie rok. No bo wówczas wyobraź sobie, Ryszard Szurkowski wygrał swój pierwszy w karierze etap wyścigu pokoju. No który był na trasie Warszawa-Łódź. To tak tylko przypominam.
0: No i to jest coś, czym warto się chwalić. Ja zaglądam do roku 1985 z kolei. 41 lat temu premierę miał album zespołu Dire Straits zatytułowany Brothers in Arms. My zaglądamy pod numer 3 na tym krążku, a tam utwór, który już słyszycie w tle, zatytułowany Walk of Life.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Dzisiaj w Poznaniu 12 stopni. Jeżeli chodzi o wiatr, to przewidywalne takie 18 km na godzinę. Jeżeli chodzi o wilgotność, no to synoptycy przewidują około 70% wilgotności, a więc no na pewno będzie tutaj padać najprawdopodobniej. No i możliwe też przejaśnienia dzisiaj. A co no, na drogach?
2: No właśnie, widać po tych drogach, że ewidentnie nie przepadacie z tego pogodą w połowie maja, bo bardzo dużo aut po prostu i bardzo wolność ten ruch toczy. Zwracam uwagę na skrzyżowanie Bułgarskiej z Polską. Tam doszło do wypadku, w związku z czym wlot od północy na to skrzyżowanie i także od zachodu, od ulicy Bukowskiej, one stoją, no tam musicie się uzbroić w cierpliwość. Podobnie jeśli chodzi o wylot od strony Wiaduktu Grucińskiego, wylot z miasta, tutaj także ta droga jest zakorkowana. Dłużej chyba jeszcze niż zwykle na Hetmańskiej postoicie w stronę Ronda Starołęka, oczywiście jadąc od strony Wildy. Jana Pawła II i cały rejon Ronda Śródka, o tym mówić nie muszę. Powiem natomiast o tym, co na obwodnicy. Jeśli jedziecie od strony węzła Poznań-Luboń do węzła Poznań-Krzesiny, tam roboty drogowe trochę spowalniają ruch, także musicie też wziąć pod uwagę, że kilka minut więcej wam to zajmie. Natomiast jeżeli jedziecie w stronę Grodziska Wielkopolskiego, to tam wahadło na wysokości miejscowości Granowo, to także spowodowane pracami remontowymi. No i tam też możecie się spodziewać, że będzie korek. 61 875 0213. Pod ten numer dzwońcie, jeśli wiecie więcej o tym, co na poznańskich drogach się dzieje.
0: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
5: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Autopromocja.
6: Hurtownia na 98,6.

0: tu hurtownie w Radiu Afera, 23 minuty do godziny 16. Idealny czas, żeby przynieść wam plany na wasz jutrzejszy wieczór.
1: Tak, jeżeli jeszcze nie wiecie, co będziecie robić jutro, no to wychodzimy tutaj do was z propozycją. No bo jest do wygrania jedna podwójna wejściówka na spektakl Worst Case Scenario.
0: Tak jest, to się będzie działo jutro od godziny 19 w pawilonie. Czekamy na kogoś, kto byłby chętny, żebyś tam wybrać. A jeśli jesteście wy tą osobą chętną, to trzeba się do nas zgłosić, pisząc do nas 7148, to jest numer.
1: Dokładnie. Następnie podajecie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na dzisiejsze pytanie.
0: Tak jest, jeszcze prefiks afera przed tym imieniem i nazwiskiem, ale tak, pytanie brzmi, z czym zjeść hummus, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Hummusu mamy. Złotówka i 23 to koszt takiego SMS-a, a my za chwilę nie o hummusie, a o siatkówce plażowej sobie porozmawiamy.

0: Może i zimni ogrodnicy i zimna Zaśka dają się w tym roku rzeczywiście we znaki, ale to nie znaczy, że w Poznaniu za chwilę nie będzie już czuć lata. No bo w jaką inną porę roku można by siatkówkę plażową uprawiać? A właśnie taki sport będzie dominował nad Rusałką w ten weekend. Turniej Chwałka Wolei 2026 już w ten weekend, a jego organizator i szef całego zamieszania Jacek Kubiak jest z nami na linii. Cześć Jacku, słyszymy się?
1: Tak, słyszymy się, witam wszystkich serdecznie.
0: No to jednak od tego zacznę. To jest pogoda na siatkówkę plażową? Bo jak tak patrzę na prognozy, to weekend wcale nie ma być dużo lepiej niż dzisiaj.
1: Pogoda jest zawsze dobra do gry w siatkówkę plażową. Nie straszną zimną Zośką. Mam nadzieję, że będzie optymalnie i spokojnie będzie można pograć. Temperatura będzie w porządku, więc jeśli nie będzie opadł deszczu, to spokojnie możemy się bawić w siatkówkę plażową.
0: No dobrze, skoro fachowiec tak mówi, to ja wierzę. No to przejdźmy do samego turnieju. Kto zagra, w jakiej formule, jak to będzie wyglądało?
1: Zapraszam przede wszystkim wszystkich kibiców na Jezioro Rusałka. Przed nami 3 dni rywalizacji na bardzo wysokim poziomie. Zaczynamy w piątek o godzinie 9 od turniejów Masters i turnieju Mixtów. Rywalizacja potrwa do późnych godzin popołudniowych. Myślę, że do około 17 godziny w piątek będziemy rywalizować. W sobotę od godziny 8 rano do mniej więcej 19 kategoria męska i w niedzielę od rana do około 17 kategoria żeńska. Poziom bardzo fajny, są zarówno młodzi reprezentanci Polski, są zawodnicy z Plus Ligi, zawodnicy z pierwszej Tauron Ligi, są plażowicze z dorobkiem medalowym, także bardzo warto przyjść popatrzeć na Chwiałkę. Jeśli chodzi o nazwiska, o które pytasz, no to na przykład Adam Lorenz, który reprezentował Jastrzębski Węgiel z Mateuszem Podworączyńskim z Tuganiołów Toruń, to jedna z par, która powalczy o zwycięstwo w kategorii męskiej. Jest Tomasz Jaroszczak i Mateusz Florczyk. Jest kilka par, które przejadą kilkaset kilometrów. Jarek, tak, Mikołaj Kaczmarek, także w kategorii męskiej będzie mocno. A u pań Justyna Czupryniak, Weronika Antczak, które wygrały 2 poprzednie edycje, spróbują zrobić to po raz 3, ale na pewno nie będzie łatwo.
0: Tak, jaka jest motywacja takich elit, nazwijmy to, w jednym, w drugim turnieju? To jest jeszcze zabawa, czy to już jest taka rywalizacja na poważnie?
1: Siatkówka plażowa bardzo mocno sprofesjonalizowała się w ostatnich latach i coraz więcej osób zamiast grać i w siatkówkę halową, i w plażową, skupia się tylko i wyłącznie na siatkówce plażowej. Mam nadzieję, że gdy powstanie obiekt na oddziale Rataje do całorocznej gry w siatkówkę plażową, to tym więcej, tym chętniej tych takich pełnoetatowych plażowiczów będziemy oglądać. Jeśli chodzi o Chwiałkę Wolę, jest to przede wszystkim pierwsza duża impreza rozpoczynającego się właśnie sezonu siatkówki plażowej, więc to jest takie bardzo fajne połączenie turnieju, w którym grają zarówno amatorzy, zarówno osoby, które w tą siatkówkę plażową grywają w wolnych chwilach, jak i ci, którzy na poważnie jeżdżą po turniejach zarówno po całej Polsce, jak i po świecie, gdzie zbierają rankingowe punkty, walczą o wysokie nagrody finansowe i próbują piąć się w tej hierarchii plażowej jak najwyżej.
0: Ten aspekt startu też jest element, który sprawia, że miejsca się szybciej rozchodzą?
1: Tak, oczywiście. No, ten poziom jest tutaj bardzo fajny. Nagrody finansowe też są u nas jak na turniej powszechny całkiem przyjemne, także to na pewno sprawia, że ludzie chętnie przyjeżdżają. No i też to, że mogą się sprawdzić na samym początku sezonu, jaką mają formę, jak idą przygotowania, dużo lepiej jest z perspektywy zawodnika wystartować w turnieju i zobaczyć, jak te nasze przygotowania wyszły, niż po prostu tylko w ciszy i w spokoju trenować na swoim boisku.
0: Jak to ilościowo? Bo jakościowo już powiedzieliśmy. A ilościowo jak to wygląda? Około 150 pewnie par byśmy naliczyli w sumie.
1: 64 pary męskie, 48 żeńskich, 48 mixtów i 16 mastersów. Takie mamy limity, jeśli chodzi o uczestników. Turniej męski jest cały wypełniony, mamy też kilkanaście zespołów na liście rezerwowej. Po roszadach na listach mamy jeszcze ostatnie miejsce w kategorii żeńskiej i mixtów i dosłownie jedno w mastersach, czyli jeśli ktoś mnie słyszy teraz i chciałby jeszcze do nas dołączyć, to jest taka możliwość.
0: No to wtedy rzeczywiście do Jacka odsyłamy. Chwiałka Wolej, wbrew nazwie, nie odbywa się na Chwiałce. To już padło tak między słowami Jezioro Rusałka. Jak to się właściwie wydarzyło, że przenieśliście się tam? Bo to jest kolejna edycja, która się odbywa nie na Chwiałce, wbrew nazwie.
1: Po raz drugi jesteśmy nad Jeziorem Rusałka, dokładnie tak jak zauważyłeś. No, turniej ma swoją renomę, ma swój prestiż w środowisku siatkarskim. Kiedyś przez wiele lat organizowaliśmy go na terenie oddziału Chwiałka Poznańskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji i ta nazwa Chwiałka Wolej z nami została. Natomiast to, co daje nam Jezioro Rusałka, to 8 boisk w jednej lokalizacji. Wcześniej turniej ze względu na dużą popularność i dużą ilość par musieliśmy dzielić na 2 obiekty. Zawodnicy musieli przejeżdżać z jednego obiektu na drugi, żeby dograć finały. A tak jesteśmy wszyscy na jednym obiekcie i wszyscy razem spędzamy miło czas. Nie ma tej logistyki transportowej pomiędzy obiektami.
0: To jest lokalizacja, do której już się przywiązujecie? Czy na przykład jeśli rzeczywiście na Ratajach ta inwestycja w plażówkę się zakończy, to być może to tam się Chwiałka przeniesie? Jakby nie patrzeć bliżej Chwiałki?
1: Bardzo trafne pytanie zadałeś. Nad jeziorem Rusałka jest nam świetnie. Jest tam naprawdę bardzo fajnie, jest tam klimat do siatkówki świetny. Także zachęcam wszystkich mieszkańców Poznania do tego, żeby również tam grywać w wolnych chwilach. 8 boisk to jest coś, co wyróżnia nas na pewno Wielkopolska, a myślę, że nawet w skali kraju, bo mało jest takich obiektów z tak dużą ilością boisk. Natomiast warto rozważyć to, co powiedziałeś. Gdy powstanie obiekt z piaskiem, to na oddziale Rataje będziemy mieli 4 boiska kryte i 4 odkryte i będzie to kolejny obiekt, na którym będzie można organizować duże, fajne imprezy, takie jak Chwiałka Wody.
0: No ale póki co w ten weekend zapraszamy Was nad jezioro Rusałka, zwłaszcza, że przyjść i pokibicować można właściwie prosto z marszu. Nie powiem z ulicy, bo ciężko ulicę nad Rusałką, ale tak po prostu można przyjść, popatrzeć. Co jeszcze w tym sezonie w Poznaniu? Bo zakładam, że to nie jest początek i koniec jednocześnie.
1: O nie, w połowie czerwca Lotto Plaża Wolności, czyli eliminacja Mistrzostw Polski, także wiele par, które zobaczymy w ten weekend, również wtedy będzie rywalizować. To już jest taki turniej w pełni zawodowy, gdzie tych par amatorskich nie zobaczymy żadnych. To są jakby zespoły, które walczą w rankingu Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Także warto tutaj być. Poza tym polecam uwadze inne obiekty, które żyją w Poznaniu, jeśli chodzi o siatkówkę plażową, piach i podróże na oddziale Rataje Poznań, Poznańska Akademia Siatkówki też nad jeziorem Rusałka, czy Beach Volleyball Academy przy arenie. To są akademie siatkówki, które regularnie robią różnego rodzaju zawody, treningi, akademie, ale także też turnieje, także w Poznaniu przez całe lato na pewno będzie się działo.
0: No a skoro tak mówi Jacek Kubiak, to na 100% tak będzie, bo to jest człowiek, który o siatkówce w Poznaniu wie wszystko. No właśnie, Jacek Kubiak był naszym dzisiejszym gościem. Dzięki Jacku i trzymam kciuki za to, co się będzie w weekend działo, przede wszystkim za pogodę.
1: Bardzo serdecznie zapraszam, dziękuję Tobie za rozmowę. Zapraszam tak na jezioro Rusałka, jak i na stronę Chwiałka Wody Polskiej Poznań.pl, gdzie komplet informacji o turnieju się znajduje.

0: No, siatkówka, jakby nie patrzeć, jest jakąś formą robót na wysokości, a roboty na wysokości stabilności 2 to właśnie nasza nowość muzyczna, której przed momentem na antenie Radia Fera w hurtowni posłuchaliście.
1: Dokładnie, zgadza się. No a my niestety będziemy musieli się powoli z wami żegnać.
0: Tak jest. Do zwycięzcy konkursu odezwiemy się za moment, bo musimy jeszcze zerknąć do naszej bramki SMS-owej, ale to zrobimy już poza anteną. Póki co rzeczywiście się żegnamy. Maurycy Mytych tę audycję realizował i z tego co wiem, to zostaje jeszcze na audycję kolejną, tak? Pokazuje, że zostaje, także on zrealizuje Studencki Patrol. Marta Broda też widziałem, że już czeka. No ale żegnamy się my.
1: Tak, czyli Kamil Gruszka i
0: Michał Rogoziński. Bad for Lashes i Daniel to na koniec dzisiejszej hurtowni. No i życzymy wam miłego popołudnia.
1: Trzymajcie się, cześć.

0: Tu Radio Afera na 98,6 MHz. 3 minuty pozostały do godziny 16. Czas na serwis informacyjny.
1: Aleksander Szwarc, zapraszam. Trwają konsultacje na temat wprowadzenia nocnej prohibicji w Poznaniu. Ograniczenia obejmowałyby sprzedaż alkoholu w sklepach oraz na stacjach benzynowych. O powodach takiego rozwiązania powiedział przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Przemysław Plewiński.
2: Uznaliśmy, że po tym jak wpływają do nas wnioski kolejnych rad osiedli o wprowadzenie takiego zakazu, to uznaliśmy, że już nie ma sensu punktowo wprowadzać, tylko lepiej skonsultować wprowadzenie zakazu na terenie całego miasta. Mówimy o godzinach od godziny 22 do godziny 6 rano.
1: Jutro o godzinie 17 w Szkole Podstawowej nr 40 odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie. Swoją opinię mieszkańcy mogą wyrazić także poprzez internetową ankietę. Więcej informacji w tym temacie znajduje się na stronie internetowej miasta Poznania.
3: Informacje z bułgarskiej.
1: Ali Golizatek przedłużył umowę z Lechem Poznań. 30-latek w starciu z motorem Lublin odniósł kontuzję, która wykluczy go z gry na najbliższe kilka miesięcy. Irański skrzydłowy, który zdobył w tym sezonie 14 bramek i 10 asyst, mimo urazu podpisał jednak z klubem nowy kontrakt obowiązujący do czerwca przyszłego roku.
3: Wiadomości z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
1: W tym roku odbędzie się 10. edycja Dnia Różnorodności Kulturowej. Organizowany jest on na Wydziale Neofilologii UAM. Pierwsza część wydarzenia odbędzie się 16 maja.
4: W Muzeum Kultur Świata przy ulicy Mostowej 7 odbędzie się spotkanie z wykładowcami, cudzoziemcami, którzy przyjechali tutaj z innych zakątków i opowiedzą, jak im się w Poznaniu mieszka, pracuje i jak im się żyje.
1: Mówił w studenckim patrolu wykładowca Instytutu Filologii Unikatowych UAM Daniel Łubiński. Opowiedział także o tym, co odbędzie się w drugiej części wydarzenia.
4: Rozmaite warsztaty, spotkania dotyczące kaligrafii, będą pokazy fechtunku, będzie można się dowiedzieć trochę więcej o językach, których uczymy. Spróbować potłumaczyć w kabinie jako tłumacz symultaniczny.
1: Druga część imprezy będzie miała miejsce 21 maja na terenie Kolegium Novium. W weekend odbędzie się piknik edukacyjny Kejtrówka. Kierowany jest on do osób, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w temacie opieki nad psami. Swoje stoisko wystawiać będzie chociażby poznańskie schronisko dla zwierząt, o czym opowiedziała zastępczyni jego kierownika Katarzyna Frąckowiak.
5: W tym roku będziemy tak jak zawsze sprawdzać, czy wasi podopieczni są dobrze zaczipowani, czy mają ten chip i czy macie zaktualizowane pod nimi dane. Będziecie mogli również u nas te dane zaktualizować. Bardzo takim ważnym aspektem, który też znajdziecie w naszym stoisku, to wizyta naszych behawiorystów i tutaj będą pomagać rozwiązywać wszystkie problemy.
1: Oprócz tego w ramach wydarzenia odbędzie się 41. edycja zawodów Latające Psy, które są kwalifikacją do Mistrzostw Świata w Dog Frisbee. Kejtrówka potrwa w sobotę i niedzielę. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Radio Afera. 98,6 MHz.
6: Wybiła 16, czas na audycję akademicką.
3: Studencki patrol na 98,6.
6: Dzisiejszą audycję realizuje Maurycy Mytych, a poprowadzi Marta Broda. Dzisiaj nasza pierwsza rozmowa o godzinie 16.10. Porozmawiamy z panem doktorem habilitowanym inżynierem Wojciechem Koczorowskim, profesorem Politechniki Poznańskiej i jednocześnie prodziekanem do spraw kształcenia. Porozmawiamy o Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, o tym, jaką ofertę w tegorocznej rekrutacji wydział dla maturzystów i wszystkich chętnych podjąć studia przygotował. O godzinie 16.30 audycja studenckiego koła naukowego Maximus Uniwersytetu Ekonomicznego, czyli Oscylator. O godzinie 17.10 kolejna rozmowa. Tym razem będzie mocno studencko, bo porozmawiamy sobie o nadchodzącej grze terenowej Campus Race. Będziemy gościć organizatorki właśnie tej gry, Agnieszkę Nawrocką i Patrycję Pietrzak, studentki Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. I o 17.30 oczywiście pogotowie językowe profesor Haliny Zgółkowej. Będzie także konkurs. Dzisiaj w konkursie do wygrania podwójna wejściówka na jutrzejszy koncert kapeli rockowej Nerwy. Także koniecznie zostajcie z nami, bo zaraz szczegóły.

0: Wracam z zapowiedzianym przed chwilą konkursem. Dzisiaj mamy środę 13 maja i jest to Międzynarodowy Dzień Humusu, czyli takiej pasty z ciecierzycy, którą między innymi na kanapkę można nałożyć. No i właśnie z tym jest związane dzisiejsze pytanie konkursowe. Mianowicie interesuje mnie dzisiaj, z czym najbardziej lubicie jeść kanapki i dlaczego właśnie z tym. Być może jest to humus, jeśli tak, to koniecznie uzasadnijcie dzisiaj swoją odpowiedź. No i w konkursie do wygrania, tak jak wspominałam, wejściówka podwójna na jutrzejszy czwartkowy koncert kapeli rockowej Nerwy, który odbędzie się w klubie Dwa Progi już jutro, w czwartek 14 maja. Żeby taką podwójną wejściówkę zgarnąć, to wysyłajcie nam SMS-y na numer 7148. Wpisujcie tam słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania jednego SMS-a to złoty 23 z VAT, no a wygrać można podwójną wejściówkę na jutrzejszy koncert Nerwy. Na wasze odpowiedzi czekamy oczywiście do godziny 18.
1: Autopromocja.
2: Oferta edukacyjna. Koła naukowe. Zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu do 22 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
3: Time to wake up.
4: W czwartek od północy przemówi do was 7 języków Boga.
5: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
2: Sisters in Jazz w polskim wydaniu w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Zapraszamy na koncert polskiej wibrafonistki i kompozytorki Izabeli Effenberg z zespołem. Przyjdź na Jazz Zamek w niedzielę 24 maja na godzinę 19. Bilety www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Studencki Patrol na 98,6.

0: Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Na początek chciałabym zapytać o ofertę wydziału. Wydział oferuje kierunki na dwóch stopniach, na stopniu pierwszym inżynierskim i na drugim magisterskim. Jakie kierunki są dostępne w najbliższej rekrutacji?
1: Kierunki, które oferuje nasz wydział, są ściśle związane z prowadzoną przez nas działalnością badawczą. To, czym się zajmujemy, to badamy fundamentalne zjawiska fizyczne, które przenosimy na właściwości materiałowe. I trudno jest tak naprawdę powiedzieć, gdzie kończy się fizyka, gdzie zaczyna się inżynieria materiałowa. W takiej przypadkowej kolejności fizyka techniczna to fizyka i techniczna, czyli inżynier, który zna podstawowe prawa fizyki, jest ukierunkowany na poznanie aparatury badawczej, potrafi opracowywać wyniki. Jest tutaj trochę mniej typowo obliczeniowej fizyki. To nas wyróżnia od fizyki uniwersyteckiej. Bardziej interesuje nas to, jak coś działa, jak coś naprawić, jak coś zmodyfikować. Kolejnym kierunkiem studiów, który realizujemy, jest edukacja techniczno-informatyczna. To jest kierunek, w którym wspomagamy się prowadzącymi również z innych wydziałów. Jest to kierunek taki interdyscyplinarny, który łączy umiejętności pełnoprawnego inżyniera z umiejętnościami informatycznymi oraz ze wsparciem technik edukacyjnych. Co taki nasz student, z czego się dowiaduje? Dowiaduje się informacji i posiada kompetencje w zakresie programowania, obsługi oprogramowania, ale jednocześnie jest inżynierem, to znaczy zna specyfikę obróbki, formowania materiałów, a dodatkowo zna podstawy edukacji, co czyni go na rynku pracy osobą, która jest kompetentna do prowadzenia szkoleń, organizacji różnych spotkań, a także może być projektantem. Kolejnym naszym kierunkiem studiów jest inżynieria materiałowa. Inżynieria materiałowa to kierunek, który zajmuje się kształtowaniem materiałów i ich właściwości w taki sposób, aby stworzyć materiał, który będzie idealny do przewidywanego zastosowania. To nie tylko materiał, ale również sposób jego obróbki. Jeżeli popatrzymy na inżynierię materiałową, to inżynieria materiałowa przenosi właściwości materiału z mikrostruktury, wręcz z nanostruktury, do właściwości makroskopowych. Jeżeli będziemy mieli element mechaniczny, który będzie używał zużyciu, to o jego pęknięciu, o jego zużyciu zadecyduje często defekt w skali nanometrycznej. Odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego rynku motoryzacyjnego, który znajduje się w okolicach Poznania, jest kolejny kierunek, materiały i technologie dla przemysłu motoryzacyjnego. To jest taka inżynieria materiałowa, ściśle ukierunkowana w kierunku automotive, w kierunku pojazdów specjalnych. Ten przemysł bardzo mocno się rozwija pod kątem zastosowania coraz to nowszych materiałów o mniejszych gęstościach, które zapewniają odpowiednią wytrzymałość, a także związane są z technologiami ekologicznymi, jak nowoczesne formy zasilania, magazynowanie energii, czy też zbieranie wodoru. I ostatnim naszym kierunkiem to jest kierunek, na który w bieżącym roku przeprowadzimy pierwszy nabór. Jest kierunek prowadzony w języku angielskim, Quantum Technologies. Jest to kierunek, w którym również wspierają nas pracownicy innych wydziałów. Jest to odpowiedź w zasadzie uczelni na zapotrzebowanie na specjalistów w nowych technologiach. Ten świat, który nas otacza, który jest światem makroskopowym, cechuje się trochę innymi prawami fizycznymi niż ten świat w nanoskali, w skali atomowej. Tam mamy efekty, zjawiska, które nie mają swoich odpowiedników w normalnym świecie. To powoduje, że przede wszystkim trzeba poznać te mechanizmy, prawa fizyczne, które tam rządzą. Następnie trzeba zbudować pewną platformę materiałową, aby te zjawiska wykorzystać, ale również uwzględnić. Następnie na bazie tych materiałów i wiedzy o efektach kwantowych można skonstruować współczesną, nowoczesną sensorykę kwantową. Cóż to są za sensory kwantowe? To są sensory, które potrafią dokonywać pomiaru wyznaczania wielkości fizycznych z niedostępną dotychczas dokładnością, dlatego że biorą pod uwagę właśnie te efekty, które występują w skali nanometrycznej. No i ostatni poziom to komputeryzacja kwantowa, obejmująca nie tylko budowę samych komputerów kwantowych, ale również algorytmikę kwantową, czyli sposób ich programowania. Funkcjonowanie komputerów kwantowych jest zupełnie

0: odmienne od komputerów klasycznych i wymaga osobnego kształcenia i osobnego zrozumienia efektów w skali atomowej.
1: Czyli jak słyszymy, oferta wydziału jest bardzo bogata. Mamy tutaj zarówno kierunki w języku polskim, takie nowoczesne, jak i w języku angielskim. Czyli mocny taki nacisk jest na te nowoczesne technologie. Chciałam tutaj zapytać, dla kogo będą te kierunki najlepiej? Tak na poziomie szkoły średniej, jakie profile czy jakie kompetencje tutaj w przyszłych studentach najbardziej, jakich kompetencji najbardziej Państwo poszukujecie?
0: Przede wszystkim nasze kierunki studiów dedykowane są do osób, które lubią stawiać sobie wyzwania, które nie lubią rozwiązywać przez całe życie dokładnie tego samego problemu. To są osoby, które lubią stawiać przed wyzwaniami i samodzielnie je rozwiązywać. To, co wyróżnia naszych absolwentów, to znajomość nowoczesnych technik pomiarowych, takich, które kosztują grube pieniądze, grubą ilość pieniędzy, i nie jest to typowe na innych kierunkach kształcenia, że studenci chociażby w trakcie realizacji swoich prac dyplomowych mogą dotykać bardzo drogiego sprzętu. A kolejna rzecz, która wiąże się z kompetencjami, to nasi absolwenci są bardzo akomodacyjni, to znaczy potrafią dostosowywać się do sytuacji, do środowiska, pod kątem właśnie rozwiązywania niestandardowych problemów. To powoduje, że nie tylko trafiają do jednostek naukowych, jednostek badawczych, ale również do szeroko rozumianego przemysłu, do jednostek wdrożeniowych, tam, gdzie stawiane są trudne do rozwiązania problemy.
1: Czyli jednocześnie poznaliśmy już tutaj trochę taki profil absolwenta. Jak mniemam, nie mają absolwenci problemów ze znalezieniem pracy, ponieważ te obszary, które pan opisał, no to rzeczywiście są dosyć szerokie. Chciałam podpytać jeszcze o ten praktyczny wymiar kształcenia w czasie studiów. Jak to wygląda? Czy tutaj państwo też macie jakąś współpracę z przemysłem i czy studenci mają okazję trochę tej praktyki zaznać?
0: Tak. To, na co nasi studenci mogą, w jaki sposób mogą zdobywać swoje kompetencje, to nie tylko suche zajęcia. Nasz wydział jest stosunkowo małym wydziałem. To powoduje, że nasi studenci nie są anonimowi, nie są numerami w indeksie, a my jako prowadzący znamy ich z imienia i z nazwiska, znamy ich możliwości. Z drugiej strony myślę, że studenci znają również prowadzących nie tylko z imienia i z nazwiska, ale również z ich kompetencji. I to powoduje, że my jako prowadzący możemy trochę sterować rozwojem tych młodych ludzi, możemy ich wcześniej kierować w takie ścieżki, które ich interesują, a lokalnie współpracujemy z kilkoma firmami specjalistycznymi. To są firmy, które produkują na przykład aparaturę próżniową, to są firmy, które produkują komory klimatyczne, jak i z wszystkimi firmami, z którymi Politechnika współpracuje, no bo współpracujemy również z większymi firmami, z tymi, którymi Politechnika ma umowę. Natomiast gdzieś na etapie studiowania staramy się również umożliwiać i angażować naszych studentów w prace badawcze w taki sposób, aby oni mogli wcześniej wdrożyć się w techniki pomiarowe, w analizę danych, tak aby mogli relatywnie szybko rozwijać swoje kompetencje.
1: Czyli praktyki tutaj studenci też zeznają. A czy wydział oferuje również koła naukowe dla studentów?
0: Tak, na naszym wydziale działa 5 odrębnych kół naukowych. 2 z nich są dedykowane do prezentacji zjawisk fizycznych. Koło naukowe fizyki technicznej bazuje na takich bardziej złożonych, tematycznych pokazach, które myślę, że niektórzy słuchacze mieli okazję widzieć chociażby na akcjach promocyjnych organizowanych na Politechnice. Drugim takim kołem jest koło EduFizFun, które bardziej bawi się prezentacjami z fizyki, wykonuje proste modelowe układy do prezentacji, które wykorzystujemy na zajęciach. Pozostałe 3 koła są dedykowane do rozwoju naukowego i rozwoju kompetencji naszych studentów. W kolejności będzie to koło naukowe fizyki obliczeniowej, które ukierunkowane jest na angażowanie studentów w poznanie i rozwijanie technik symulacji komputerowych w oparciu o różne oprogramowanie, także oprogramowanie pewnych modelowych doświadczeń i ćwiczeń. Mamy koło naukowe inżynierii materiałowej Alotropia, w ramach którego studenci realizują projekty ze ścisłej inżynierii materiałowej. No i koło to specjalizuje się w realizowaniu wycieczek do przedsiębiorstw w okolicach Poznania. No i mamy koło naukowe nanoinżynierii molekularnej. To jest koło naukowe, które wyspecjalizowało się w organizowaniu kontaktów pomiędzy studentem a prowadzącymi w taki sposób, aby dużo wcześniej niż na etapie pracy dyplomowej studenci mogli nawiązać taką relację mistrz-uczeń ze swoim prowadzącym. Taka relacja zwykle nawiązuje się na rok przed zakończeniem studiów, wtedy kiedy studenci realizują swoją pracę dyplomową. Natomiast jeżeli są studenci, którzy są zainteresowani i chcą trochę wcześniej wziąć udział w pracach badawczych, to to koło organizuje tego typu spotkania i angażuje zarówno prowadzących, jak i studentów.
1: Czyli tutaj Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej rzeczywiście oferuje, myślę, bardzo dużo i każdy, kto jest tam gdzieś zainteresowany tymi tematami na poziomie szkoły średniej, znajdzie tutaj coś dla siebie. Tak na koniec chciałabym właśnie zapytać, gdyby pan mógł tak zareklamować wydział do potencjalnych przyszłych studentów, dlaczego warto wybrać właśnie ten wydział?
0: Warto wybrać nasz wydział, bo jest najlepszy. Cudowni ludzie tworzą cudowne miejsca. Mamy bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę, mamy dobrze wyposażone laboratoria, mamy dobry współczynnik, to znaczy wysoki współczynnik prowadzących do ilości studentów. Bardzo dbamy o rozwój naszych studentów, a niezależnie od tego staramy się również integrować zarówno studentów, jak i pracowników w postaci różnych eventów. Prosimy zwykle naszą Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego o zorganizowanie dwóch eventów w trakcie roku. Jedno jest to spotkanie noworoczne. Drugie to jest grid wydziałowy, który odbywa się, jak już jest ciepło, w okolicach maja-czerwca. No i to jest taki moment, w którym prowadzący widzą w studentach młode osoby i czerpią z nich taką radość życia. Natomiast studenci w prowadzących widzą normalne osoby, które smażą kiełbasę na grillu. Natomiast jeżeli chodzi o to, dlaczego, warto do nas przyjść, dlatego że zdobędziecie unikalne kompetencje, zdobędziecie wiedzę zarówno inżynierską, jak i naukową, która pozwoli wam się dalej rozwijać w różnych formach działalności, zarówno naukowej, badawczej, jak i zawodowej.
1: Myślę, że to jest świetna zachęta dla tego wszystkich tegorocznych maturzystów i nie tylko. Wszystkie osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w rekrutacji, odsyłamy na stronę Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję pani, dziękuję państwu.
1: A moim gościem był pan doktor habilitowany inżynier Wojciech Koczorowski, profesor Politechniki Poznańskiej, prodziekan do spraw kształcenia. No i tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę.

0: 16.30, czyli pora na oscylator.
1: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16.30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
2: Cześć, witamy w audycji Oscylator, w trzecim odcinku dotyczącym zondy krypto i dalszych perypetii związanych z tą firmą. Z tej strony Tomasz Jadczyszyn
3: i Mark Harman. Coraz to nowe informacje się pojawiają. Właśnie ABW wszczęło śledztwo wobec zondy i podobno są jakieś powiązania z rosyjską mafią, wyszły na jaw. Podobno właśnie miała w 2018 roku przejąć stery nad tą działalnością zondy, lecz to wszystko jeszcze jest trudne do zweryfikowania i wszystko się dzieje na naszych oczach.
2: Tak. A warto jeszcze, wracając do początku naszej rozmowy, wspomnieć, że sama zonda miała 10 miesięcy na to, żeby pozyskać te klucze, ponieważ w czasem między zaginięciem pana Suszyka a sprzedaniem samej zondy, no to właśnie było te 10 miesięcy. I samo to wydaje się dziwne, ponieważ no, sprzedajesz firmę na rynku i co? I po prostu dajesz klucze innej osobie, która była wcześniej jego właścicielem. W sensie, możesz mieć zaufanie do tej osoby, no ale gdy kupujesz dom, no to wymieniasz zamki w tym domu zapobiegawczo, ponieważ nie wiesz, kto miał dostęp do tych kluczy. Tak. No to jest ta sama sytuacja. No, dla mnie wydaje się to bardzo podejrzane i dziwne, coś takiego.
3: No tutaj pan Przemysław mówił cały czas, znaczy mówił w wirtualnej Polsce, wpierw wymieniał wiadomości z wirtualną Polską, że posiada sam korespondencję z panem Sylwestrem Suszkiem, który był osobą zaginioną wtedy i mówił, że te klucze są bezpieczne. I trudno mówić, że o tym pan prezes Przemysław mógł nie wiedzieć.
2: No, ale były bezpieczne, bo te środki dalej są na tym koncie.
3: Tak, tylko pana Sylwestra już z nami najprawdopodobniej nie ma.
2: Dokładnie. Sama sytuacja jest dosyć podobna do jeszcze niedawno działającej firmy Cinkciarz.pl, nie wiem, czy słuchacze ją kojarzą, ale miała ona dosyć duży marketing. Mogliśmy ją zobaczyć podczas meczy reprezentacji Polski, gdyż była jednym z większych
3: Kantor wymiany walut to był.
2: Tak, i podobnie wyglądała sama sytuacja z tym, że z tym, jak wybuchł tam kryzys. Też mieliśmy coś takiego, że była zwalana wina na państwo, na negatywny PR od strony mediów, na to, że niewypłacane są środki wynika tylko i wyłącznie z tego, że system jest przeciążony. No a potem Cinkciarz skończył, no podobnie jak najprawdopodobniej będzie z samą zondą. W sensie zonda jeszcze nie upadła do końca, no ale...
3: No zbankrutował i to samo czeka zondę, chyba że magicznie pan Sylwester się pojawi z kluczami, co jest już raczej mało prawdopodobne.
2: No w samej zondzie już są dosyć duże zwolnienia i redukcja kadr, także to już...
3: Większość zarządu już uciekło do innych krajów, tak jak już była mowa o panie Sylwestrze, uciekł do Izraela. Inni członkowie też już wyjeżdżają, więc już raczej trudno powiedzieć, by ta zonda wróciła.
2: No sama spółka już się zwija, ale mimo to tam przynajmniej niektórym środki już zostały wypłacone. Zobaczymy, co z tym zrobi państwo polskie, czy będzie tak jak na przykład z powodziami, czy innymi takimi zjawiskami naturalnymi, gdzie są wypłacane odszkodowania. W przypadku Amber Gold były wypłacane odszkodowania?
3: Sądzę, że były. Możliwe, że to będzie tak jak z frankowiczami, że też będą różne postępowania sądowe i to będzie zależało od poszkodowanych, na co się zgodzą. Tak samo było z Cinkciarzem. Co chwilę wysyła listy do osób poszkodowanych, by się zgadzali, ale no lepiej poczekać na lepsze oferty, bo w końcu sąd musi dopaść tych i poniosą za to karę.
2: Tak, no jest więc wciąż dużo niewiadomych. Może wrócimy z tym tematem jeszcze, gdy coś się zmieni w tej sprawie.
3: Dziękujemy za wysłuchanie naszej audycji. W tym momencie się żegnamy.
2: Do usłyszenia.
1: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16:30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
4: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17:30. Tylko w Radiu Afera.
6: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu, więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi!
7: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20:00.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Dzień dobry, ulotki.
9: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
4: Reklama.

Przypominamy, że w ramach dzisiejszego studenckiego patrolu nadal trwa konkurs. Możecie wygrać podwójną wejściówkę na jutrzejszy czwartkowy koncert rockowego zespołu Nerwy, który odbędzie się w klubie Dwa Progi. A żeby wygrać, odpowiedzcie nam na pytanie konkursowe. Z czym najbardziej lubicie jeść kanapki i dlaczego właśnie z tą rzeczą? Pytanie jest inspirowane dzisiejszym Międzynarodowym Dniem Humusu. Może właśnie z humusem lubicie te kanapki jeść? Nie wiem, ale chętnie się dowiem. Czekam na wasze SMS-y. Wysyłajcie je pod numer 7148, wpisujcie słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania SMS-a to złoty 23 zł, a na wasze odpowiedzi czekamy oczywiście do godziny 18:00.

Już jutro na Politechnice Poznańskiej podwójne wydarzenie z cyklu Salonik Kulturalny. Tym razem będzie to Wieczór Sztuki i Muzyki Latynoskiej. W programie otwarcie wystawy malarskiej profesora doktora inżyniera Eduardo Bairo Corociano oraz koncert muzyki latynoskiej w wykonaniu zespołu Candela. Otwarcie wystawy już o godzinie 16:30 jutro, w czwartek 14 maja w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. No i tutaj będziemy mieli do zobaczenia coś więcej niż podróż artystyczną, ponieważ wystawa oferuje filozofię życia wyrażoną kolorem, pełną pasji, współczucia i energii, sugerując, że nawet w ranach historii wciąż istnieje możliwość innej przyszłości. Myślę, że to takie pozytywne, budujące. I będzie to wystawa 60 obrazów, która stanowi przegląd dorobku pana profesora i pozwala prześledzić jego rozwój twórczości w czasie. Koncert zaś latynoskiej muzyki zespołu Candela odbędzie się o godzinie 18. No i tutaj mamy wstęp bez opłat, ale obowiązuje rezerwacja miejsc, która do dzisiaj. Także może jeszcze załapiecie się na jakieś wejściówki. Takie wejściówki można zgarnąć, pisząc maila na adres uck@poznań.pl. Wszystkie szczegóły tego ogłoszenia i ten adres znajdziecie także oczywiście na stronie Politechniki Poznańskiej. No i czego będzie dotyczył ten koncert? Tak jak wspomniałam, muzyka latynoska. Grupa zagra takie utwory jak Bamboleo, La Bamba, Despacito czy Volare, także myślę, że znane wszystkim, i takie wesołe, ciepłe klimaty. Będzie to połączenie muzyki na żywo, animacji tanecznych i gry na instrumentach perkusyjnych. Także serdecznie w imieniu Politechniki Poznańskiej zapraszamy na już jutrzejszy Salonik Kulturalny.

Już 18 maja na Politechnice Poznańskiej odbędzie się Dzień Nauki. Potrwa on od godziny 9 do godziny 17 w Centrum Wykładowym i z tej okazji Politechnika Poznańska zaprasza w tych godzinach do Centrum Wykładowego całą społeczność akademicką. To będzie wydarzenie, które będzie okazją do prezentacji dorobku naukowego uczelni, promocji badań i innowacji oraz integracji środowiska akademickiego. Będzie to taka przestrzeń do wymiany doświadczeń, inspirujących spotkań i oczywiście rozmów o przyszłości nauki. W ramach tej konferencji zaplanowano cykl wykładów plenarnych z udziałem wybitnych naukowców z europejskich uczelni technicznych, sesję plakatową prezentującą osiągnięcia naukowe pracowników i zespołów badawczych, stoiska informacyjne jednostek promujących naukę na uczelni oraz wydarzenia towarzyszące, warsztaty i wykłady. Wystąpią przedstawiciele uczelni zrzeszonych w ramach konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego i UNIS oraz możecie zapisać się na warsztaty i wykłady. Obowiązują zapisy pod linkiem, który znajdziecie na stronie głównej Politechniki Poznańskiej w poście, w artykule pod tytułem Dzień Nauki 2026. Tam możecie się zapisać. No i to wydarzenie już niedługo, bo 18 maja Politechnika Poznańska serdecznie zaprasza do udziału wszystkich studentów, doktorantów, pracowników naukowych i administracyjnych oraz partnerów uczelni.

Tym razem ogłoszenie do studentów Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Jutro odbędzie się webinar Dobre praktyki w tworzeniu CV. Początek o godzinie 14.30 i potrwa on do 16.00, więc jeśli myślicie, żeby znaleźć pracę albo staż na najbliższe wakacje i jak najlepiej się do procesu rekrutacyjnego przygotować, no to koniecznie wypełnijcie formularz i się zapiszcie, a ten formularz znajdziecie na stronie UAM-u. Webinar odbędzie się oczywiście na platformie online, także w imieniu UAM zapraszamy.

0: Już za chwileczkę będzie godzina 16:57, a to może oznaczać tylko jedno, że nastała pora na serwis informacyjny.
1: Aleksander Szwarc, zapraszam. Konsolidacja szpitali w Poznaniu tematem dyskusji. Radni PiS-u wysunęli propozycję połączenia dwóch miejskich szpitali. Taka decyzja oznaczałaby oszczędności oraz poprawę sytuacji finansowej. Przeciwko są jednak radni KO, uważający, że potrzebne są najpierw konsultacje z dyrektorami czy z pacjentami.
2: Jestem za tym, żebyśmy podjęli racjonalne decyzje i dopiero na bazie analizy tych danych podejmowali ostateczne decyzje. Te zachęty ekonomiczne są istotne, które w tej chwili państwo przedstawia w sensie Ministerstwa Zdrowia. Natomiast też wiemy, że te zachęty są przede wszystkim skierowane do tych szpitali powiatowych.
1: Mówił prezydent miasta Jacek Jaśkowiak. Ostatecznie projekt został wycofany.
3: O sporcie na 98,6.
1: Poznański triatlon zmienił swoją lokalizację. Poprzednie edycje kończyły się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W tym roku meta zlokalizowana zostanie jednak na płycie Stadionu Miejskiego przy ulicy Bułgarskiej, gdzie na co dzień mecze rozgrywa Lech Poznań. Jak zapewnia prezes spółki Stadion Poznań Rafał Wrzeszcz, dadzą radę pogodzić triatlon z meczami kolejorza.
4: Kolizji nie będzie, będzie pewnie bardzo ciasno w harmonogramie, będzie ciasno z terminarzami, ale mamy to przedyskutowane z organizatorem. No i my takie wyzwania lubimy.
1: Zawody Enea Ironman 70.3 Poznań odbędą się 30 sierpnia. Wczoraj poznaliśmy laureatów Literackiej Nagrody Wielkopolskich Czytelników. W kategorii Literatura dla Dzieci nagrodę zdobyła Złodziejka od Katarzyny Wasilkowskiej. Z kolei laureatem w kategorii Literatura dla Dorosłych został esej Rok, w którym nie umarłem, autorstwa Mikołaja Grymberga. Gala odbyła się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
3: Czy wiesz, że
1: 15 maja wypada zimna Zośka? Jest to według tradycji czas ostatniego momentu nocnych ujemnych temperatur w Polsce. Wtedy też mogą pojawić się przymrozki, o czym opowiedział profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Bogdan Chojnicki.
5: W dużej mierze spadek temperatury zależy od tego, czy wieje wiatr. Jeżeli nie wieje, spadek jest zdecydowanie szybszy. A druga rzecz to bezchmurne niebo. Nocą bezchmurne niebo plus zastój w powietrzu, plus niska temperatura, no to już jest taka bardzo poważna przesłanka do tego, żeby się przymrozka obawiać.
1: Mimo iż nazwa zjawiska ma pochodzenie ludowe, to cykliczność wydarzenia jest udowodniona przez statystyki i badania. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Radio Afera 98,6 MHz. Studencki Patron.
0: Wybiła 17, zatem zaczynamy kolejną godzinę naszej audycji akademickiej. Realizuje Maurycy Mytych, a prowadzi Marta Broda. Przed nami jeszcze dwa ciekawe punkty programu, bo za 10 minut rozmowa z organizatorkami studenckiej gry terenowej Campus Race. Będziemy gościć Agnieszkę Nawrocką i Patrycję Pietrzak, które za tą grą właśnie stoją i trochę nam opowiedzą, na czym ona polega, co będzie się ciekawego działo i przede wszystkim, jak można się zapisać. A o godzinie 17:30 pogotowie językowe profesor Haliny z Gółkowej. Dowiemy się, jakie tam ciekawe językowe łamańce tudzież dylematy dzisiaj rozwiążemy. Także koniecznie zostańcie z nami. Za chwileczkę będzie jeszcze oczywiście przypomnienie o konkursie. Jeszcze macie godzinkę, żeby wziąć w nim udział.

0: Przypominamy, że cały czas trwa konkurs, w którym do wygrania podwójna wejściówka na jutrzejszy czwartkowy koncert rockowej kapeli Nerwy, który odbędzie się w klubie Dwa Progi. Żeby taką wejściówkę podwójną zgarnąć, no to musicie nam odpowiedzieć na pytanie konkursowe inspirowane dzisiejszym Międzynarodowym Dniem Humusu, czyli pasty z ciecierzycy, którą między innymi na kanapkę można sobie nałożyć. No i powiedzcie, z czym najbardziej lubicie jeść kanapki i dlaczego właśnie z tym. SMS-y wysyłajcie nam na numer 7148, wpisujcie w nich słowo afera, a następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe, koniecznie wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania takiego SMS-a to złoty 23 zł, a na wasze odpowiedzi czekamy już niecałą godzinę, bo do godziny 18.
1: Autopromocja.
2: Zainteresował cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz Aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.
4: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
1: Autopromocja.

0: Poznań Campus Race to połączenie gry terenowej oraz aplikacji mobilnej, w której możecie zebrać ekipę, wziąć udział w wyścigu i odkryć Poznań, jakiego jeszcze nie znacie. I dzisiaj ze mną w studiu organizatorki i jednocześnie realizatorki tego samego projektu gry terenowej Campus Race, Agnieszka Nawrocka i Patrycja Pietrzak. Cześć!
1: Cześć!
2: Cześć!
0: Bardzo miło, że dzisiaj sobie porozmawiamy o tej grze. Dziewczyny, no jest to projekt dosyć złożony. Może najpierw powiedzcie, skąd w ogóle wziął się pomysł na tę grę i jak to było na początku, że no, postanowiłyście coś takiego realizować?
1: Tak, no my z Patrycją jesteśmy teraz na trzecim roku inżynierii zarządzania na Politechnice Poznańskiej i rok temu pojawiła się taka okazja i możliwość wzięcia udziału w uczelniach przyszłości. To jest program, który zakłada, że studenci mogą realizować indywidualne projekty innowacyjne. No i kiedy okazało się, że ruszył nabór, tak naprawdę spróbowałyśmy właśnie swoich sił i też zaczęłyśmy myśleć w kontekście jakiejś potrzeby, którą dostrzegamy tutaj w tym środowisku akademickim, bo chciałyśmy stworzyć coś, co będzie od studentów dla studentów. No i tak właściwie te pomysły od początku ewoluowały, było ich sporo. No aż do tego momentu, tak naprawdę do tej formy, w której Poznań Campus Race jest teraz.
0: Czyli na etapie już dosyć zaawansowanym. Gra odbędzie się już za 2 tygodnie, bo 27 maja. Powiedzcie, jakie są założenia tej gry? Jak to dokładnie będzie działało z tą aplikacją?
2: Dobra, to teraz moja kolej. Generalnie tak, nasza gra zakłada, że gracze mogą wziąć udział albo w pojedynkę, albo w zespole maksymalnie 4-osobowym. I teraz zakładając drużynę w aplikacji, już stoją nasi gracze przed pierwszym wyborem, czyli wyborem frakcji. I nasze założenie jest takie, że każda frakcja rywalizuje wewnątrz siebie, czyli drużyna z jednej frakcji, na przykład z frakcji Nocnych Wilków, rywalizuje z innymi drużynami z Nocnych Wilków. W ten sposób wyłonimy właśnie 3 zwycięzców, czyli po jednym z każdej frakcji.
1: Tak, i następnie tutaj właśnie też chciałyśmy, żeby ten projekt był taki dosyć wielowymiarowy, dlatego też nie zatrzymujemy się powiedzmy na tej rywalizacji właśnie na mieście, tylko mamy parę etapów.
2: Tak, no i potem gracze, jak już założą drużynę, tego 27 maja ważne jest to, że oni muszą przejść tą grę między godziną 14 a 19.30, czyli nie jest ważne, o której zaczną, ważne, żeby do tej 19.30 się wyrobili. Zakładamy, że trasa powinna zająć

0: plakatach. I teraz po zeskanowaniu odblokuje im się zagadka i po wprowadzeniu prawidłowej odpowiedzi zagadka zostaje zaliczona i punkty zostają dodane na ich konto. I teraz gracze muszą przejść przez 3 etapy rozgrywki. Pierwszy etap to są zagadki na mieście, drugi etap to są zagadki w galerii MM, a trzeci etap to jest taka finalna zagadka już w samym MK Bowling.
1: Tak, tak, bo tutaj chciałyśmy właśnie połączyć z jednej strony trochę tak jak nasz kierunek studiów, bo jesteśmy na inżynierii zarządzania i faktycznie z jednej strony ta aplikacja, technologia i tutaj zdecydowanie powiedzmy włożenie takiej mechaniki dobrze znanej i lubianej w postaci gry terenowej właśnie powiedzmy w taką formę bardziej dostosowaną do naszego pokolenia, czyli właśnie w aplikację mobilną. I tutaj z drugiej strony też to jest odpowiedź na jakąś potrzebę społeczną, bo my same zresztą też jesteśmy spoza Poznania. Patrycja jest ze Szczecina, jestem z Konina. Także tutaj, jak przyjechałyśmy na studia, to też widziałyśmy to, że no właśnie nie znamy miejsca tak naprawdę, do którego przyjeżdżamy. No i studenci tak naprawdę przyjeżdżając do takiego miasta akademickiego też bardzo często spędzają parę dobrych lat życia, dobrze nie znając właśnie miejsca, w którym żyją. Także tutaj chciałyśmy zdecydowanie właśnie odpowiedzieć na tą potrzebę, żeby trochę właśnie przełamać tą barierę, żeby studenci mieli możliwość właśnie poznania kultury, historii, tego dziedzictwa, miejsca, w którym mieszkają. A z drugiej strony też właśnie zrobienie czegoś trochę nieszablonowego, bo o ile studenci mają często możliwość w obrębie własnych uczelni brać udział na przykład w jakichś aktywnościach, eventach, tak, jeżeli chodzi o te wydarzenia, które są skierowane do takiego szerszego grona, nie jest ich wcale tak relatywnie aż tak dużo, jakby się mogło wydawać. Więc tutaj zdecydowanie my chciałyśmy wyjść do studentów wszystkich poznańskich uczelni i dać tą możliwość właśnie spędzenia czasu z jednej strony grywalizując na mieście, ale z drugiej strony też integrując się przy kinie letnim, jedząc pizzę i popijając lemoniadę.
2: Czyli tutaj rozumiem, nie ma ograniczeń, każdy student poznańskiej uczelni, rozumiem, może wziąć udział, tak?
0: Jak najbardziej, każdy student poznańskiej uczelni może wziąć udział i wydaje nam się, że to, co jest ważne, to to, że event jest w 100% darmowy, czyli samo pobranie aplikacji jest darmowe i samo wzięcie udziału w grze również jest za darmo.
2: Wspomniałyście też o tym, że w trakcie tej gry będą różne zagadki do rozwiązania. Może z jakiego zakresu to będą zagadki? Czy tutaj potrzebna jest nam jakaś wiedza specjalistyczna, czy powiedzmy każdy taki no, średnio rozgarnięty student może tutaj wziąć udział?
0: Zagadki przemyślane są w taki sposób, aby każdy mógł sobie z nimi poradzić. Dotyczą one przede wszystkim historii i kultury Poznania, tak aby móc dowiedzieć się czegoś więcej, czegoś ciekawego na temat miejsc, które nas otaczają w mieście.
1: Tak, ale tutaj też tak naprawdę nie zamykamy się gdzieś tam na samą historię, kulturę. Trasy są w pewien sposób spersonalizowane też pod graczy, czyli wybierając konkretną frakcję, mamy też zagadki dostosowane właśnie bardziej w tym kierunku, w którym gracze tam zadeklarowali swój udział. Natomiast tutaj też może się pojawić trochę gwary, nie chcemy zdradzać za dużo tutaj. Ale myślę, że uczestnicy pozytywnie się zaskoczą, że faktycznie te zagadki są dosyć dobrze przemyślane. Chciałyśmy zaprojektować trasy tak, aby one przede wszystkim nie były nudne, nie były jakieś takie sztampowe, żeby one faktycznie gdzieś tam, oczywiście ten walor edukacyjny był dla nas bardzo ważny, więc te zagadki też go mają. Natomiast też chciałyśmy, żeby właśnie to była jakaś forma rozrywki i takiej aktywności na zewnątrz, która będzie naprawdę, która sprawi naszym uczestnikom dużo fanu.
2: Wspomniałyście też, że to jest projekt realizowany w ramach programu Uczelnie Przyszłości. Teraz jak tak o tym opowiadacie, to brzmi jak rzeczywiście dosyć szeroko zakrojony projekt w zasadzie i wydaje mi się, że wiele zadań, wiele działań was doprowadziło do tego momentu obecnego. Powiedzcie może, jak wyglądała ta wasza droga właśnie przez ten program i czy wy tutaj mieliście jakieś wsparcie właśnie z zewnątrz w ramach tego programu? Jak to wyglądało?
1: Tak, to generalnie droga była długa i kręta, ale myślę, że właśnie no w takich inicjatywach też często tak jest, że to jest jakby etap jakichś kwalifikacji, więc też kwestia naprawdę długich przygotowań, bo tutaj te projekty z jednej strony musiały być innowacyjne i jakby takie były założenia, ale z drugiej strony też tutaj dosyć duży nacisk był kładziony na to, żeby na przykład później móc je w jakiś sposób rozwinąć, komercjalizować, tak żeby gdzieś tam mieć ten horyzont co po projekcie, żeby one miały jakąś przyszłość i właśnie tutaj ten potencjał na rozwój. A co wcale nie jest takie proste, bo faktycznie gdzieś tam oczywiście mając tą wiedzę na przykład czy inżynierską, czy zarządczą,

0: na naszych studiach, no to my na przykład, jeżeli chodzi o właśnie gdzieś tam ułożenie jakiegoś planu, harmonogramu, budżetu, nie miałyśmy z tym takiego problemu, no ale fakt tutaj, że zrobienie aplikacji, no to już jest coś, co zdecydowanie wykracza, powiedzmy, nawet ponad nasz kierunek i tutaj ten projekt nam przyniósł naprawdę bardzo dużo nowych doświadczeń. Jeżeli chodzi o wsparcie, to tutaj na szczęście tak naprawdę od samego początku miałyśmy najpierw wsparcie z uczelni i tutaj miałyśmy warsztaty, które nas przygotowywały właśnie do tutaj tej obrony projektu, a w samym projekcie też mamy możliwość korzystania z mentoringów, także tutaj tak naprawdę na każdym etapie możemy korzystać z takiej fachowej wiedzy i wsparcia, no co jest niezwykle cenne, no bo tutaj myślę, że gdzieś tam ktoś, kto gdzieś tworzył na przykład takie właśnie wydarzenia, no to ma świadomość tego, że po prostu to jest dużo pracy, której tak naprawdę nie widać, że to często są te godziny przesiedziane przed komputerem, które tak naprawdę być może niewiele zmieniają, jeżeli by się na to tak popatrzyło z zewnątrz, ale wewnętrznie są naprawdę istotne.
1: Rzeczywiście, czyli dużo pracy tutaj za wami i pewnie jeszcze trochę przed wami, bo do gry, do dnia gry zostały 2 tygodnie. Powiedzcie, gdzie można znaleźć więcej informacji i przede wszystkim, gdzie można się na tę grę zapisać?
2: No to po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową campusrace.pl. A jak się do nas zapisać? Już można pobrać aplikację, również pod tą samą nazwą co projekt, czyli Poznań Campus Race. Jest dostępna na Google Play oraz App Store. I tam zarejestrowanie się, dołączenie do gry Poznań Campus Race oraz stworzenie drużyny już gwarantuje miejsce w grze.
1: Super, świetnie. Także jeżeli słuchają nas jacyś studenci poznańscy, wszystkich poznańskich uczelni, no to serdecznie zapraszamy. A dzisiaj rozmawiałam z Agnieszką Nawrocką i Patrycją Pietrzak. Dzięki dziewczyny za rozmowę.
0: Dziękujemy bardzo.
1: A rozmawialiśmy o grze Poznań Campus Race, studenckiej grze terenowej, która odbędzie się już za 2 tygodnie, 27 maja. Odsyłamy oczywiście do zapisów na stronę i wszystkich studentów poznańskich uczelni zapraszamy do udziału.

Trwa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej. Szkoła doktorska oferuje możliwość rozwoju pod opieką doświadczonych naukowców, dostęp do nowoczesnej infrastruktury badawczej oraz udział w projektach krajowych i międzynarodowych. Dlaczego warto? Przede wszystkim jest to przestrzeń do rozwijania zainteresowań naukowych po studiach. Doktorant otrzymuje także stypendium doktoranckie, jest możliwość udziału w konferencjach i pisania publikacji naukowych. No i oczywiście taka szkoła doktorska gwarantuje również rozwój kompetencji dydaktycznych i zawodowych. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej.

0: Zbliża się już godzina 17.30, a to oznacza, że pora na pogotowie językowe profesor Haliny Zgółkowej. No i co ciekawego dzisiaj odkryjemy? Dzisiaj posłuchamy sobie trochę o poprawnym używaniu imię-słowów przysłówkowych.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Programowej Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej, profesor Halina Zgółkowa. Środa, godzina 17.30.
2: Pani profesor, jak używać imię słowu przysłówkowego współczesnego?
3: Jak go używać? Jeszcze należy dodać, że jest imię słów przysłówkowy uprzedni, o którym już wszyscy zapominamy. I on jest bardzo rzadko używany, tak jak z moich badań wynika, we współczesnej polszczyźnie. To jest imię słów zakończony na uszy i wszy. Zrobiwszy, przyszedłszy. Ten rzadko teraz używamy. Natomiast imię słowu przysłówkowego współczesnego używamy dość często. Ale pamiętajmy, że nie od każdego czasownika można ten imię słów utworzyć. Imię słów tworzymy go od formy niedokonanej czasowników. Jest to, jest to forma niedokonana i jednocześnie jest imię słów nieodmienny. Nie odmieniamy go, bo imię słowy przymiotnikowe odmieniamy tak jak przymiotniki. On informuje o czynności wykonywanej jednocześnie z inną czynnością. Nie pukając, wszedł do pokoju. Czyli wchodzi do pokoju, nie pukając. Czyli w tym samym czasie to się odbywa i to jest forma poprawna. Spacerując po parku, podziwiał pierwsze oznaki wiosny. Czyli jest to, dzieje się to jednocześnie. Natomiast nie można używać tego imię słowu przysłówkowego współczesnego, żeby pierwsze zdanie było na przykład w czasie przeszłym, a do tego dodajemy ten imię słów przysłówkowy współczesny. Po prostu są to formy niepoprawne. Wymyślmy jakiś przykład. Ja zrobiwszy, ja z tym uprzednim, zrobiwszy czy zapaliwszy światło, wchodził do pokoju. To wchodził albo zapaliwszy światło, wchodził do pokoju. Wchodził, to już jest czas przeszły, więc to jest niepoprawna forma. Ale zostańmy przy tym imię słowo. Aha, i zawsze, tu jeszcze też interpunkcyjnie jest bardzo ważne, przed imię słowem przysłówkowym współczesnym stawiamy przecinki.
2: Czyli robiąc coś, przecinek?
3: Tak. No, spacerując po parku, przecinek, podziwiał początki wiosny, czy pierwsze oznaki wiosny, ten przykład, który podałam.
2: Tak samo będzie w wypadku przysłówkowego uprzedniego. Czy tam już nie ma przecinka? Zrobiwszy zadanie,
3: też
2: spać, też jest przecinek.
3: Tak.
1: Aferowe pogotowie językowe. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Na wszystkie pytania odpowiada profesor Halina Zgółkowa, członkini Rady Programowej Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej.
4: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify. 5, 4, 3, 2, 1.
5: Na orbitę zabiera was koło naukowe PUT Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17.30. Actually, it is rocket science.
4: Autopromocja. Reklama.
6: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
5: Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
4: Reklama. Studencki Patrol na 98,6.

Ostatnie przypomnienie o konkursie trwającym w ramach dzisiejszego środowego studenckiego patrolu. Dzisiaj mamy dla Was do zgarnięcia wejściówkę podwójną na koncert rockowego zespołu Nerwy. Koncert odbędzie się już jutro w czwartek 14 maja w klubie Dwa Progi. No i przypominam pytanie konkursowe. To już ostatnia szansa, żeby taką wejściówkę zgarnąć. Także słuchajcie uważnie, z czym najbardziej lubicie jeść kanapki i dlaczego? Jest to pytanie inspirowane dzisiejszym Międzynarodowym Dniem Humusu. No i dawajcie znać koniecznie pod numerem 7148. Wpisujcie w tych SMS-ach słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania SMS-a to złoty 23 zł, a na odpowiedzi czekam tylko do godziny 18. Także już niedługo, pozostało wam 20 minut, żeby SMS-a do nas wysłać.

Silent Disco wraca na Politechnikę Poznańską już 14 maja, czyli jutro. Przestrzeń przed Centrum Wykładowym wypełni się muzyką, światłami i świetną atmosferą podczas kolejnej edycji Silent Disco pod gołym niebem. Organizatorem jest oczywiście Samorząd Studentów Politechniki Poznańskiej, a wy będziecie mogli założyć słuchawki, wybrać swój kanał i bawić się do ulubionych hitów, każdy w swoim rytmie, ale wszyscy w jednym klimacie. Silent Disco już jutro, start o godzinie 20:00, potrwa ta impreza do północy. Liczba miejsc ograniczona, może jeszcze jakieś są. Sprawdzajcie na stronie facebookowej Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej. Tam znajdziecie oczywiście właśnie link do zapisu. Będą też inne atrakcje, strefa malowania twarzy, strefa relaksu, no i różne inne niespodzianki tutaj Samorząd Studentów PP nam zapowiada. Także koniecznie sprawdzajcie, jeżeli macie ochotę na takie czwartkowe, rytmiczne klimaty, no to ta propozycja jest właśnie dla Was.

Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej zaprasza serdecznie na wykład otwarty pod tytułem Chemia w przemyśle lotniczym. Czy latanie byłoby możliwe bez chemików? Myślę, że bardzo ciekawy temat, szczególnie, że tyle się słyszy teraz o tych śladach pozostawianych, prawda, przez samoloty. Wykład odbędzie się w formie zdalnej w terminie 25 maja o godzinie 17. Osoby zainteresowane wysłuchaniem tego wykładu są proszone o przesłanie co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem spotkania maila z prośbą o link na adres agnieszka.zgoła@grzeszkowiak.pl. Oczywiście wszystkie inne informacje i ten adres znajdziecie na stronie Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Także jeszcze raz przypominam, 25 maja o godzinie 17:00 chemia w przemyśle lotniczym, czy latanie byłoby możliwe bez chemików.

I na koniec dzisiejszego studenckiego patrolu jeszcze jedno ogłoszenie od Politechniki Poznańskiej. Już 21 maja o godzinie 13.30 w Centrum Wykładowym odbędzie się wyjątkowa debata z doktorem Adamem Guralem, prezesem zarządu firmy informatycznej, jednym z najbardziej rozpoznawalnych liderów polskiej branży technologicznej. Będzie to debata pod tytułem Od wizji do globalnej firmy IT. Jak osiągnąć sukces w biznesie? Myślę, że to jest ciekawa propozycja dla wszystkich zainteresowanych zarówno branżą informatyczną, jak i właśnie biznesem. Będą ciekawe tematy, czym jest dzisiaj sukces w biznesie, odwaga, strategia i odpowiedzialność, jak doświadczenie akademickie wpływa na budowanie i rozwijanie biznesu i wiele innych. Więcej informacji znajdziecie oczywiście na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej. No i jednocześnie żegnamy się już powoli z wami dzisiaj, bo zostało tylko kilka minut do godziny 18. Do zwycięzcy konkursu odezwę się oczywiście SMS-owo po programie. Dzisiejszą audycję realizował Maurycy Mytych, a prowadziła Marta Broda. No i zbliżamy się oczywiście powoli też do godziny 17.57, ale to jeszcze chwilkę. Dzięki, że słuchaliście. No i oczywiście przypominamy o tym, że odcinki niektóre ze studenckiego patrolu, niektóre rozmowy możecie odsłuchać także w serwisie Spotify, do którego serdecznie odsyłamy, a dokładniej do profilu Radia Afera. No i dobrze, koniec tego przedłużania. Słyszymy się już jutro o 16 w czwartkowym studenckim patrolu. Cześć! Zobacz, jak się

0: Zbliżamy się powoli do godziny 17.57. To ostatnie 3 minuty dzisiejszego studenckiego patrolu i taka godzina może również oznaczać tylko jedno, że nastała pora na serwis informacyjny.
1: Aleksander Szwarc, zapraszam. W Wielkopolsce trwa susza spowodowana brakiem opadów deszczu. Zeszłotygodniowy pożar w Puszczy Soleckiej pokazał, jak trudne jest gaszenie pożarów w takich przesuszonych warunkach. Z tego powodu warto chociażby sprawdzać, gdzie istnieje zagrożenie pożarowe, o czym mówi Ada Bądź z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
2: Aktualne zagrożenie pożarowe w lesie, w naszej okolicy bądź w całym kraju można łatwo sprawdzić na portalu lub w aplikacji MBDL, korzystając z nakładki zagrożenie pożarowe. Wtedy Polska podzieli nam się na różne sektory, każdy z nich codziennie podaje o 9 i o 13 stopień zagrożenia pożarowego.
1: Należy zachować szczególną ostrożność, nie palić ognia w lesie, nie wyrzucać niedopałków i natychmiast zgłaszać dym lub ogień pod numer alarmowy.
3: Informacje nie tylko z regionu.
1: Wczoraj obchodziliśmy 91. rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. Z tego powodu Narodowe Archiwum Cyfrowe udostępniło nieupublikowane wcześniej nagranie z pogrzebu marszałka. Jest to na razie poglądowa wersja filmu zarejestrowanego na taśmie przez filmowca amatora Tadeusza Rogińskiego. Zostanie ono jednak odrestaurowane, o czym mówi kierowniczka oddziału 4. ewidencji i opracowania zasobu archiwalnego Narodowego Archiwum Cyfrowego Katarzyna Kalisz.
4: To jak na razie kopia poglądowa, techniczna, ale prowadzimy pracę. Film będzie digitalizowany i dostępny po ich zakończeniu w lepszej jakości.
1: Taśma pojawiła się w krakowskim domu aukcyjnym, a po jej identyfikacji NAC skorzystał z ustawowego prawa pierwokupu i uzyskał nagrania. Nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania. Od 2 listopada zostanie ona rozszerzona o obszar ogrodów. Funkcjonować ona będzie od poniedziałku do piątku, od 8 do 20. Dodatkowo wydłużony czas z 14 na 30 dni na opłacenie opłaty dodatkowej w niższej stawce za nieopłacone parkowania.
3: Głos natury na 98,6.
1: Zarząd Zieleni Miejskiej apeluje do właścicieli psów o przestrzeganie swoistego savoir-vivre podczas spacerów. Chodzi przede wszystkim o sprzątanie po swoim popliuczu, o trzymanie go na smyczy. Biegające luzem psy doprowadzają do przykrych incydentów, o czym mówi rzeczniczka prasowa ZZM Agnieszka Nowak-Dębińska.
5: Apelujemy, prosimy, aby trzymać psy na smyczy, szczególnie w pobliżu zbiorników wodnych, bo mamy tam w tej chwili dorastające kijanki, mamy młode kaczki, które no niestety ze względu na ostatnią sytuację w Parku Marcinkowskiego zostały sierotkami małymi.
1: Oprócz kaczek wypuszczone ze smyczy psy atakują również czaple czy dziki. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.

0: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
1: Dętka, multitool, buty na zmianę. A, no i paszport. Cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, 9:30.
2: Tysiąc guzików i ryba, czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa, godzina 20.
0: Jadę na ryby. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
3: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
4: Jest ten luz, tam mikrofon odpolony, audycja startuje, a ten tu się krząta, telefon sobie podpiął do ładowaryczki, wodę rozstawił.
5: Jeszcze jakieś monitory tu nam postawili, bez sensu to w ogóle.
4: Nie, w ogóle po co komu jakaś merytoryka i monitory, żeby cokolwiek sobie odpalać. Też uważam, że zbędne wynalazki tutaj nam stawiają. Dzień dobry, to audycja Gramy na Aferę, jak można się było domyślić. Krzysztof Więż przy jednym mikrofonie, przy drugim.
6: Piotr Przyborowski.
4: Rzadkie zjawisko, jesteśmy dzisiaj.
6: W dwójkę.
4: Tak. A czy, że ty jesteś, to swoją drogą, to też jest rzadkie zjawisko, ale że w dwójkę to już w ogóle ostatnio bardzo rzadkie. Nie jest rzadkie to, że mamy w studiu dziś z nami gościa, a tym gościem jest Jędrzej Witt. Serdecznie cię, Jędrzeju, witamy po raz kolejny w naszym studiu.
7: Cześć, dziękuję, jak zawsze z przyjemnością wpadam.
4: Będzie z nami się również łączyła Kasia Przepiórka, ale to w drugiej części naszej dzisiejszej audycji, a to ma związek z tym, co miętole właśnie w rękach zrobi ASMR teraz do mikrofonu. Nie wiem, jak to brzmi tak szczerze w radiu. Mam nadzieję, że jakkolwiek, ale...
5: Czekaj, nie chcę być na dziada. Co to jest ASMR?
4: ASMR? Aha. To jest... Kurczę, teraz jak się to wytłumaczyć. To są... Są takie filmy na YouTubie, ale to ja też teraz
5: nie, dobra, to tłumaczył. Może nie tłumacz, bo...
4: Nie, one polegają na tym, że wydajesz takie fajne, przyjemne dźwięki dla ucha. Niby. W sensie niektórzy to lubią słuchać, do mnie w ogóle to nie trafia, ale to chodzi o to, że to właśnie jest taki szeleszczenie jakiejś folii, jak ludzie pakują jakieś pudełka. To są tego typu tematy.
5: Widzisz? Więcej wiedzy w tym programie już nie będzie.
4: Nie będzie, tak. To
5: chyba,
4: możecie być pewni,
5: nam nasi goście, oczywiście.
4: A Jędrzej jest w studiu, zobacz, przypomniałem się.
5: Tak spojrzałem na ciebie i mówię, już tego nie przybijesz.
4: Dziękuję. Ten dźwięk, mówimy z tobą ten dźwięk, czy nie?
5: No mówimy, bo chyba...
4: Albo nie, to nie mówmy, jak Kasia się pojawi, to powiemy. Na razie można zgadywać.
5: Ale skoro mamy już jednego przedstawiciela tejże redakcji w studiu, a drugą będziemy mieć... No dobrze.
4: Wiesz, co jest suspens? Zrobimy suspens i powiem w drugiej części audycji. Ja będę tak robił cały czas.
5: Teraz powinieneś tłumaczyć, co to jest suspens.
4: Tobie na pewno. Jędrzej Witt jest z nami, więc jak się pewnie domyślacie, jeśli już kiedyś słuchaliście audycji z Jędrzejem, będziemy rozmawiali o amerykańskiej piłce. Jeśli słuchaliście swoją drogą audycji tak mniej więcej rok temu z Jędrzejem, bo wtedy też byłeś przy okazji wydania tego, co właśnie trzymałem w rękach Jędrzeju.
7: To było troszeczkę wcześniej, chyba w skali roku, ale tak.
5: Chyba jakoś marcowo, prawda? Się, że... Tak mi się coś tego tak zdaje, że troszeczkę wcześniej.
4: Tak, będziemy o tym, co właśnie kartkujemy w rękach, rozmawiali, jeśli ktoś wtedy słuchał audycji,
5: ale
4: to mniej więcej. No, jest potężny suspens, to prawda. Dobra, już mi się odechciało, już wszystko zepsuliśmy. Przewodnik MLS będziemy omawiali oczywiście, który został po raz kolejny wydany przez redakcję amerykańskiej piłki. Już mamy go w ręku, przewodnik kibice MLS 2026.
5: 2026, Krzysiu, ten
4: tak, rok. Tak. To się zgadza, bardzo przytomna opinia, dziękuję. Będziemy go omawiali, ale to właśnie w drugiej części, jak Kasia Przepiórka do nas dołączy. A teraz rozpoczynamy, Piotrze, od, przypuszczam, tego, co na amerykańskiej ziemi się za jakiś czas będzie działo.
5: No czekaj, bo jeszcze sobie tutaj kartkuję, bo widzę pewne update'y. Ładnie te koszulki teraz.
4: A jesteś uparty, mówiłem, że będziemy rozmawiali o tym w drugiej części. Proszę mi to oddać, ja będę kartkował, a ty masz, proszę. Masz mikrofon.
5: Będziemy mówić też oczywiście o tym, co na amerykańskiej ziemi, ale nie tylko na amerykańskiej, w sumie kontynentalnie na amerykańskiej, ale również na kanadyjskiej i meksykańskiej, jeśli chodzi o kraje, się zadzieje już za miesiąc, bo akurat jakoś tak wypadło, że widzimy się bodajże na prawie równy miesiąc przed startem tego święta, które za chwilę się rozpocznie.
4: Na ile to będzie święto, to jeszcze będziemy ustalali.
5: I dla kogo to też będziemy jeszcze ustalali, bo tam nie wszyscy goście, mimo że dostali zaproszenie, zostaną być może na tę imprezę całą wpuszczeni. A więc o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej będziemy też również, Jędrzeju, z tobą rozmawiać. Czujesz w ogóle, tak zaczynając tę naszą rozmowę powoli, w ogóle hype na te Mistrzostwa Świata?
7: Tak, ale to tylko dlatego, że aktywnie działam w tym kierunku, żeby ten hype sobie troszeczkę podbić, bo...
5: Jesteś pacemakerem jakby tego hałasu, przepraszam.
7: Tak, no przede wszystkim już dawno zacząłem kupować karty. Karty Panini. Ostatnio wyszły jeszcze naklejki.
5: Nie, ale w tym roku postawiłem tylko naklejki.
7: W tym roku postawiłem na karty, bo zawsze były naklejki, ale te karty jakoś w tym roku jakoś tak mnie bardziej przekonały.
4: A wiecie, że to będzie kontrowersyjne, co powiem?
5: Nie, to nie będzie w ogóle kontrowersyjne.
4: Nigdy w życiu tego nie zbierałem. W ogóle mnie to nie kręciło, nie mam pojęcia. Z moim instynktem zbieracza nie wiem, jak to się stało, że nigdy w to nie wsiąknąłem.
5: Inne rzeczy zbierasz. A no tak, w sumie widziałem.
4: Faktycznie. No mam takie, wiesz, i czy Lego, czy figurki, a mi się zdarza czasami takie rzeczy, a tutaj to, jakoś minęło.
7: To była przede wszystkim świetna zabawa w szkole, bo każdy zbierał i, no, prawie każdy.
4: No właśnie, prawie.
7: I można było sobie te kolekcje uzbierać poprzez wymiany, no teraz...
5: Po wiecie poznańskim każdy zbierał po prostu. Im dalej w las, tym...
4: Ja na wschód zoddałem, to tam nie było.
5: Nie wiem, czy w ogóle widzieliście tak tylko lekki off-top, że ponoć skończył się zapas naklejek w Bośni i Hercegowinie, bo wleciały chyba tam dzisiaj czy kilka dni temu, bo w sumie w Polsce dopiero w piątek zadebiutowały i ponoć już też mają problemy z tym, że zniknęły czy znikają już po ostatnie pakiety.
7: No, czyli są takie kraje, gdzie czują.
5: No tylko te kraje teoretycznie będą...
7: To są te kraje, które awansowały po prostu.
5: Które teoretycznie będą tam troszkę bardziej aktywni niż pewnie my. Nie będę cię pytać, czy ostraszają cię pory mundialu, bo jako, że będziemy w dalszej części mówić o sokerze, to pewnie Jędrzej nie lubi spać.
7: Nie,
5: to
7: nie, jest absolutnie. Ja specjalnie wziąłem urlop w tym roku, żeby ze spokojem sobie pooglądać o tych wszystkich różnych dziwnych porach.
5: I te również dziwne kraje też, które się tam pojawią.
7: Tak, tak, tak. Nie jestem pewien, czy się uda wszystkie, ale jestem nastawiony na oglądanie tych spotkań.
4: Ale chwila, bo przeskoczyliśmy od tego wątku hype'u, a ja jestem ciekaw szczerej opinii, bo wiem, że od Jędrzeja taką wyciągnę. Na ile musisz się motywować do tego, żeby ten hype odczuwać?
7: Tak, no, tak, troszkę tak trzeba dołożyć od siebie jednak.
4: A to my już dziadujemy, czy o co chodzi? Bo ja nie wiem,
7: myślę,
4: mam podobnie,
7: ale... Myślę, że jest przesyt. Tak już od dłuższego czasu mam takie przeświadczenie, że jest przesyt piłką po prostu. Jak się było młodszym, no oczywiście, to można powiedzieć, jak się było młodszym, to wszystkiego człowiek był taki bardziej ciekawy. Natomiast kiedyś, no, mecz piłki nożnej to było naprawdę duże wydarzenie. A w tej chwili tak naprawdę codziennie jesteśmy w stanie znaleźć sobie spotkanie, które warto obejrzeć, które sprawi nam trochę przyjemności. Tego po prostu jest zbyt wiele. El Clasico co tydzień, Der Klassiker co dwa tygodnie. Wydaje mi się, że 48 zespołów na Mistrzostwach Świata to też jest kolejny krok, który przesyca nas piłką i to zainteresowanie jednak spada.
4: Czyli dziadujemy.
5: Nie my, organizacje, które są odpowiedzialne
4: nie,
5: za to,
4: no,
5: żeby...
4: no dobrze, bejtuję. Tak naprawdę to ja się zgadzam z tą opinią. Zresztą wiele razy o tym rozmawialiśmy, że przesyt meczami jest bardzo wysoki, jeśli chodzi
5: chociaż,
4: o...
5: Chociaż ja może dziaduję, bo ostatnio na przykład ten śmieszny mecz Bayernu z PSG mnie całkowicie rozczarował pod tym względem, że tam nie było zero gry obronnej.
4: To mówisz o tym 4-5, tak?
5: O tym tiktokowym meczu, którym nie wiem, co tam się działo, ale była tylko piłeczka, więc...
4: No to dobra, to teraz co dziadujesz.
5: Teraz trochę dziaduję.
4: To już jest dziadowanie, ale narzekanie na przesyt meczami jest chyba akurat nie dziadowaniem, tylko powiedziałbym racjonalną opinią, wydaje mi się.
5: Dlaczego zapraszamy ekspertów do naszej audycji?
4: Oczywiście, aczkolwiek jednak myślę, że zupełnie inną dyskusję byśmy toczyli, gdyby...
5: Polska grała na tym mundialu.
4: Otóż to.
5: Czyli wszystko się w Solnej zniszczyło.
4: Tak, tak, tak. I myślę, że to i to jest pod tym kątem może troszeczkę większe dziadowanie. Ale dobra, wyjdźmy z tego, wyjdźmy, bo nie podoba mi się ten taki przygnębiony
5: ton. Zdecydowanie, to chyba przez tą burzę, która przed chwilą przeszła przez Poznań. Nie wiem, czy...
4: A to dlatego jest mokro za oknem, bo ja tu godzinę temu wszedłem do radia, otwieram roletę i widzę, że ciemno.
5: Nie chcę robić trzeciego lokowania produktu podczas naszej krótkiego
4: wejścia. Ta audycja nie jest sponsorowana, chcemy tylko powiedzieć, a szkoda.
5: Ani przez żadne włoskie, ani przez żadne duńskie firmy, które padły tutaj.
4: Nie jest.
5: Ani przez szwedzką firmę, w której to byłem w takim wielkim sklepie i przez to też nie zauważyłem, że dzieją się takie straszne rzeczy, że dzieją się burze, a doskonale wiemy, że jeśli będą burze albo jakiekolwiek deszcze, to bodajże Amerykanie są na to przygotowani, bo mają jakieś te swoje protokoły meczowe na wypadek tornad i wszystkiego, bodajże jakieś takie ostre są te restrykcje, nie wiem, czy czytałeś o tym, Jędrzej, ale...
7: No tak, tak, tak, no to jest standard dla kibica MLS, że mecze są przesuwane przede wszystkim ze względu na pogodę. No jeśli chodzi o Florydę, także przede wszystkim no tutaj moja działka Miami, to bywały takie spotkania, które miały zacząć się o godzinie 2, a zaczynały się o godzinie 6 dopiero, kiedy chmury się zupełnie rozeszły. Jeżeli nic się nie zmieniło, to zasady są takie, że jeżeli w obrębie 10 mil od stadionu uderzy piorun, to mecz jest przesuwany o pół godziny.
5: To jest też ciekawe, bo zawsze miałem... Teraz Krzysztof będzie tym... Ja jestem serce, ty jesteś rozum. Zawsze miałem tak, że jak już raz walną piorun, to chyba nie trzaśnie przez dłuższą czas.
4: No,

0: przygodową, to jest pewne, no jakby te stadiony w większości stały, jeśli nie wszystkie, i one już były gotowe, ale w jakiś sposób Amerykanie podchodzą do tego mundialu właśnie pod względem organizacyjnym, bo kiedy działy się różne rzeczy na świecie w niedawnych też naszych audycjach wspominaliśmy o nich, to właściwie nie było pewne, czy ten mundial być może nawet dojdzie w ogóle do skutku.
1: No tak, ale to wydaje mi się, że nie jest nowość, że mundial otaczają kontrowersje. Przecież 4 lata temu ile było kontrowersji dotyczących pracowników, no przecież 8 lat temu Rosja, również było dużo kontrowersji. No jednak te kontrowersje z mistrzostwami świata się lubią, a jednak za każdym razem mistrzostwa są rozgrywane, za każdym razem jest pisana nowa, piękna historia i to się zawsze wszystko udaje. Myślę, że w Stanach będzie podobnie, na pewno inna ocena będzie na miejscu, oczywiście inna ocena będzie z perspektywy telewizora, ale wydaje mi się, że taką mam czutkę, że te mistrzostwa będziemy oglądać mimo wszystko z dużą przyjemnością i przyniosą nam dużo radości.
2: Nie no, to nasze dziadowanie z początku to myślę, że faktycznie jest dziadowaniem pod tym kątem, że przecież tak jak sam wspomniałeś, pamiętamy te dyskusje przed, zresztą już o tym mówiliśmy kiedyś, gramy na aferę przy okazji omawiania sytuacji w Meksyku te kilka miesięcy temu, do czego też swoją drogą zaraz bym chciał się wrócić, ale mówiliśmy o tym, że pamiętamy te dyskusje przed Katarem, dotyczące tego, jak tam będzie wyglądała sytuacja, nie wiem, kobiet, jak będzie wyglądała sytuacja z dostępnością alkoholu przed meczami, po czym doszło do samego mundialu, żadnego poważnego incydentu praktycznie nie było, albo przynajmniej nie był przez media jakoś specjalnie nagłośniony i wszyscy przeszliśmy na tym do porządku dziennego, super mundial, dziękuję i koniec tematu, więc przypuszczam, że tutaj z tymi kontrowersjami, o których jeszcze pewnie będziemy mówili, będzie podobnie, jak już do tego dojdzie, natomiast coś, co tak jeszcze przed samym mundialem moją uwagę zwraca, to są te obrazki, które krążyły po spotkaniach, teraz nie przypomnę sobie jakich klubów już, bo to było jakiś czas temu, ale europejskich klubów, które tam grywały mecze na amerykańskich boiskach, gdzie ta atmosfera sprawiała wrażenie, że Amerykanie nie do końca wiedzą, jaki sport oglądają, tak powiem to bardzo brutalnie. Myślisz, że to będzie miało jakikolwiek wpływ na odbiór sprzed telewizorów też tej atmosfery na trybunach? Czy to będzie trochę tak, jak oglądaliśmy te mecze jeszcze, nie wiem, czy pamiętacie, jak to wyglądało, bo to było w sumie 6 lat temu, ale pandemiczne mecze przy pustych trybunach, które miały zupełne zero aury, czy tutaj myślisz, że będzie podobnie, chociaż albo zbliżony sposób to wyglądało?
1: Ja myślę, że tam że ktoś o to zadba, żeby ta atmosfera jednak była lepsza niż przy pustych stadionach. Myślę, że pewnie będzie jakiś prowadzony doping zorganizowany. Na pewno będą te, no wiemy na 100%, że podczas finału odbędzie się halftime show. Nie jestem pewien, czy mowa też nie była o meczach otwarcia. Myślę, że
0: tak, chyba będą 3 w ogóle otwarcia ze względu na naszych gospodarzy.
1: Tak, jeżeli chodzi o show, to będzie. O to na pewno będzie zadbane. O to bym się naprawdę nie martwił.
2: Show to myślę, że jest pewniak. Ale atmosfera na trybunach? Myślisz, że to pójdzie?
1: Tak, myślę, że kibice to podchwycą. No, Amerykanie lubią zabawę, lubią, żeby coś się działo. Jeżeli nie dzieje się dużo na boisku, myślę, że oni też dołożą sporo od siebie, żeby jakąś atrakcję dla siebie na tym stadionie znaleźć. Jeżeli nie znajdą jej na zewnątrz, to sami zadbają o to, żeby sobie taką atrakcję stworzyć gdzieś tam.
2: No plus myślę, też trzeba pamiętać o geograficznej bliskości. Tutaj będzie bardzo, bardzo mocny tej geograficznej bliskości obu Ameryk, że przecież kibice z południowej Ameryki też tam będą mieli blisko na mundial stosunkowo w porównaniu do tych, które się odbywało ostatnio, więc pewnie o ten doping też swoich drużyn mocno zadbają.
1: No tak, i bardzo dużo mniejszości też z Ameryki Południowej, no zresztą z całego świata przecież, no to będą mistrzostwa, które pozwolą wielu imigrantom zobaczyć po raz pierwszy, być może czasem w życiu, swoich własnych reprezentantów na żywe oczy, nie? To myślę, że to też zrobi swoje.
0: O ile dostaną te bilety, albo będzie stać ich na te bilety, bo czy jednak ciebie też trochę nie przeraziło to, w jaki sposób FIFA razem z organizatorami dyskontuje, no, atrakcyjność mundialu samą w sobie, bo słyszeliśmy, docierały do nas wieści, że bilety na mecze jeszcze okej, da się czasem

0: dostać, ale na przykład na stadion nie da się dostać inny sposób niż samochodem, że parkingi są po prostu też przeraźliwie drogie, to raczej nie będzie mundial dla wszystkich pod względem takiego dostępności, przynajmniej finansowej.
1: No ja wierzę, że ten problem się jakoś tam sam rozwiąże, no... Jeżeli nie ma gdzie zaparkować, to czuję, że zaraz pojawi się mnóstwo biznesmenów z samochodami, którzy będą po prostu podwozić kibiców pod same bramy stadionu, odjeżdżać i przywozić następnych. Nie wierzę też w to, że te stadiony będą stały puste, nawet jeżeli ceny biletów oficjalnej sprzedaży będą nieosiągalne dla wielu, no to jednak w ostateczności ktoś, kto taki bilet kupił, albo sam na ten mecz pójdzie, albo ten bilet odsprzeda po niższej cenie, tak żeby przynajmniej stracić jak najmniej. Także wydaje mi się, że no, o ile oficjalnie nie wygląda to zbyt kolorowo, to w rzeczywistości już podczas samego mundialu no coś tam się będzie działo, ktoś tam ktoś pomyśli,
2: amerykański zmysł komercyjny tam,
1: tak, ktoś pomyśli,
2: wejdzie
1: jak zrobić z tego interes, na pewno, jestem przekonany.
0: W końcu nie od dziś wiemy o wolnej Amerykance i to już tutaj akurat tego jest być może najlepszy dowód. Krzysztof usilnie poszukuje audycji z Marcinem Samselem.
2: Ale jak wiedziałeś, czego ja szukam, że nawet...
0: No, bodajże z lutego?
2: No, byłeś blisko, z 4 marca. Właśnie chciałem to zweryfikować, kiedy na ten temat rozmawialiśmy i zaktualizować sobie trochę wiedzę, bo wtedy mieliśmy audycję... No, to było jakoś bardzo blisko tego ataku Stanów na... Nie pamiętam teraz dokładnej daty, kiedy Stany wjechały w Iran, ale był na pewno to czas, kiedy Meksyk był... No delikatnie mówiąc, wewnętrznie rozerwany przez ten konflikt na linii karteli z lokalnymi siłami bezpieczeństwa. Pani Sheinbaum, jeśli dobrze pamiętam, nazwisko pani premier Meksyku, ale teraz mówię z głowy, czyli z niczego, zarzekała się, że ta sytuacja się uspokoi do czasu mundialu. Śledzisz, Jędrzej, jak tam wygląda sytuacja w Meksyku, jeśli chodzi o ten ostatni miesiąc tak naprawdę przed mundialem? Bo z tego, co ja weryfikowałem, to już tam podobno się sytuacja uspokoiła, ale czy to jest takie uspokojenie już, które powoduje, że jesteśmy spokojni na miesiąc przed mundialem, że wszystkie mecze w Meksyku pójdą gładko?
1: Nie, prawdę mówiąc nie wiem, no, ale należy sobie zadać pytanie, kiedy w Meksyku było bezpiecznie i dobrze, jeśli chodzi o całość kraju, no...
0: Też z tego, co pamiętamy przy tych ostatnich mistrzostwach świata, że nie pamiętamy, bo żaden z nas wtedy nie istniał jeszcze, ale przy tych ostatnich mistrzostwach świata w 86 tam też były różne opcje, że Meksykowi grozi odebranie tych mistrzostw, a jednak mistrzostwa zorganizował. Zresztą z kolei to były bodajże te właśnie mistrzostwa, które pierwotnie miała chyba w ogóle zorganizować Kolumbia, tylko jej z kolei odebrano prawa do organizacji, bo to był szczyt narkobol w tymże kraju. Więc Meksyk pewnie jak zwykle spadnie na te 4 łapy swoje.
2: Czy myślę też, że Meksyk sobie przede wszystkim nie może pozwolić na to, żeby tam doszło do jakichś skandali, biorąc pod uwagę tę mocną politykę wobec karteli? To...
0: Gdzieś cicho, w ciszy pozostaje cały czas ta Kanada.
2: Nie zrozumiałem, bo po polsku nie powiedziałeś. Ale tak, faktycznie w tej dyskusji jest tak, że skupiamy się mocno na Ameryce, bo Iran, skupiamy się mocno na Meksyku, bo narkobiznes i walka z kartelami, a ta Kanada tak gdzieś bardzo mocno w cieniu i w ogóle mam wrażenie, że mało osób pamięta w ogóle, że w Kanadzie też jest ten mundial rozgrywany. I mało się tak naprawdę o tych Kanadyjczykach mówi, ale chyba akurat w tym kontekście to dobrze z ich punktu widzenia, wydaje mi się.
0: No, też mi się tak zdaje.
2: Ciekawe, jak marketingowo to się odbija na obecności w mediach szeroko rozumianych.
1: Ale też trzeba sobie powiedzieć, że to jest i jakby oficjalnie najmniejszy
0: gospodarz,
1: bo tylko 2 stadiony, z tego co pamiętam. Tak, Toronto i Vancouver, jeśli się nie mylę. Mhm. No i najmniej piłkarski też.
0: A o Vancouver pewnie jeszcze wątek będzie, bo Vancouver może będzie gościł Mistrzostwa Świata, ale może zaraz straci z kolei drużynę w MLS. Wiele na to wskazuje i o tym będziemy sobie mówić w dalszej tej części naszej audycji. I pytanie jest, Krzysztofie, takie moje. Czy to jest ten moment, w którym powinniśmy zrobić przecinek?
2: Ja myślę, że przecinek jest tutaj wysoce wskazany. Tak,
0: tak. Jak się przecinkujmy.
2: Uczyńmy ten przecinek. Ja jeszcze tylko tak sprawdzam z ciekawości. Vancouver, Toronto, tak. VAR potwierdza,
0: że
2: tak faktycznie jest. Tak. I trzy lokalizacje w Meksyku, reszta to Stany.
0: Jeden w środku największej imby, która się tam działa w Guadalajarze.
2: Tam generalnie te największe imby się właśnie akurat nie przypadkiem działy w okolicach tych stadionów. Odsyłamy swoją drogą, jeśli ktoś chciałby posłuchać, bo ta audycja z Marcinem Samselem.
0: I warto też oczywiście wtedy na Spotify dać nam 5 gwiazdek.
2: Tak, bo czterech nie przyjmujemy. Jakby to, jak klikniecie cztery.
0: Ktoś dał cztery. My od półtora roku próbujemy znaleźć tego.
2: Nie, my już mamy tego człowieka.
0: Tak?
2: Tak, my już, tak.
0: Mamy go na liście.
2: Oczywiście, mamy IP
0: i
2: tego
0: kolegi.
2: I dajcie
0: suba na YouTubie, bo my o to nie prosimy. A ostatnio nam 100 subów na YouTubie wleciało.
2: Boże, ktoś tego słucha na YouTubie?
0: I zobacz,
2: że wszyscy na Spotify.
0: Nie, ostatni odcinek 50-50, jeśli chodzi... chociaż nie będę zdradzać.
2: Nie było.
0: Natomiast kończąc i już przecinkując, to chciałem tylko dodać, że na tego ostatniego suba czekaliśmy dość długo, a teraz już od razu 101.
2: Więc niesamowite kino.
0: To już jest rośnięcie w siłę.
2: Wow, jest dynamika. Więc jeśli tej dynamiki chcecie ciąg dalszy, to zapraszamy na drugą część dzisiejszej audycji.

0: I słyszymy się ponownie w gramy na aferę dzisiaj.
1: Ale tak wszedłeś z tym, tak, idealnie z tym podkładem, więc nie będę musiał wycinać przy składaniu audycji, dziękuję.
0: Właśnie, co do wycinania audycji, jeszcze się będziemy dogadywać. Nie, jak najbardziej.
1: Mam wycinać?
0: Tak, oczywiście.
1: Okej, dobrze.
0: Jakbyś to czynił jeszcze przez najbliższe lata.
1: Okej, super, to dziękuję. Ale przestań, jeszcze nie jest komunikat do oficjal, więc na razie proszę milczeć.
0: Ale o czym ty mówisz?
1: Nie wiem.
0: Dokładnie.
1: Kasia Przepiórka jest z nami. Halo, Kasiu, cześć.
0: Kasia mogła teraz pomyśleć, że jest pogłos, bo w dwójkę to wszyscy powiedzieli.
1: Nie, my dzisiaj jesteśmy bardzo chaotyczni. Cześć, Kasiu.
2: Cześć.
1: Jesteśmy z tobą na antenie, bo mam w rękach to, co kartkowałem i co chciałem nie spoilerować, ale mi się nie udało, bo taką mam przyjemność z tego, że kolejny raz mogę sobie przejrzeć, przekartkować przewodnik kibica MLS 2026 razem.
0: Dawno, Kasiu, nie widziałem, żeby Krzysztof trzymał coś drukowanego w ręce i był tak naprawdę podniecony tym, co trzyma w ręce.
1: To było tyle niemiłe, co i nieprawdziwe, bo zdarza mi się czytać książki, chociaż faktycznie w wersjach papierowych może średnio, tak teraz pomyślałem, rzeczywiście możesz mieć trochę racji. Ustaliliśmy, że w sumie nie równo rok temu o poprzednim przewodniku, tylko niecały, tak? Bo mówię, że w maju mieliśmy ostatnio...
3: Nieco ponad,
1: tak. W marcu, przepraszam, że rozmawialiśmy na temat ostatniego przewodnika. Kasiu, zanim zaczniemy mówić o tej edycji, rok do roku, jakie zmiany? Bo ja widzę już gołym okiem, ale chętnie bym posłuchał i nasi słuchacze też, żeby się dowiedzieli, czego mogą się spodziewać po tym przewodniku, jeśli rok temu mieli z nim styczność.
2: To mam wrażenie, że jest trochę więcej treści, trochę więcej tekstu pisanego. Są kadry, nieco okrojone, ale jednak są, i jednak taka mała wzmianka o mundialu, w nawiązaniu oczywiście do klubów MLS i standardowo przedstawienie sylwetek Polaków, a tych w MLS-ie jest niestety coraz mniej.
0: Niestety dla ligi, czy niestety dla tych Polaków, jakbyś tak...
2: Dla Polaków, raczej dla ligi nie.
0: Bo rzeczywiście powoli te zaciągi, które trafiały, czy choćby Seba Kowalczyk, czy inni, decydują się albo na powrót, no zwykle na powrót po prostu.
2: Znaczy myślę, że się nie decydują, tylko to kluby za nich decydują. To raczej w tym kierunku bym szła.
0: Wydaje mi się, że zresztą wątek Polaków w MLS poruszaliśmy nieco bardziej jeszcze zresztą podczas naszego z kolei, żeby tu nie skłamać, listopadowego spotkania? Kiedy to było?
2: W każdym październik razie, albo listopad, no na pewno na jesieni.
0: Coś takiego 30 października, czyli w zasadzie październikowo już prawie listopadowa audycja, do której też odsyłamy, bo wtedy również mieliśmy okazję podebatować na temat Major League Soccer, a Jędrzeju tutaj jeszcze w woli ścisłości 17 kwietnia zeszłego roku rozmawialiśmy o poprzednim przewodniku, więc w sumie...
1: No prawie rok.
0: Rok temu.
1: Czy ja mogę, przepraszam cię, wejść sobą i powiedzieć, co widzę, żeby nasi słuchacze mogli sobie tak mniej więcej chociaż trochę uplastycznić?
0: Będziesz robić audiodeskrypcję, proszę cię bardzo.
1: Tak, bo ja bym chciał, bo mówimy o tym, co można w przewodniku zobaczyć. My sobie zrobimy z nim zdjęcie, ale tylko okładkę będzie widać, więc tak czuję się w obowiązku. Faktycznie sekcja o Polakach na początku, 5-6 nazwisk, z tego co widzę, chyba 5 opisanych, jeśli chodzi o to, jak radzą sobie Polacy w MLS-ie, i każdemu poświęcona bita strona albo i dwie tekstu. A następnie każdy klub po kolei, każdej konferencji opisany na 4 strony tekstu w bardzo przyjemnej oprawie wizualnej, przygotowany, jeśli ktoś chce mieć taki wycinek historii i móc sobie wrócić, jak wyglądał MLS w konkretnym sezonie, to myślę, że lepszej formy udokumentowania tego nie będzie, z informacjami o stadionach, na którym grają te kluby, dotyczących takiej metryczki tych klubów, rok założenia, dołączenia do MLS-u. Wszelkie takie informacje są tutaj zawarte, no i sam opis klubu, gwiazd zespołu, młodych wilków, trenerów, najlepszych transferów, no i właśnie ta sekcja drogi na mundial, wszystko jest w każdym klubie opisane, i to jest opisane, z tego co zdążyłem się, Kasiu, dowiedzieć przed audycją, twoim wielkim wysiłkiem woli i ręki, bo słyszeliśmy, że proszę mnie teraz zweryfikuj, jeśli się pomylę, ale czy to jest 100% made by Kasia Przepiórka?
2: Tak, tegoroczny przewodnik to jest 100% moich treści.
1: Nawet nie wiem, jak zadać to pytanie. Jak ty to wytrzymałaś?
2: Dla mnie, ale jest to trochę przyjemność, więc wiadomo, że najbardziej, może nie irytujące, ale takie wymagające czasu i poświęcenia, to jest po prostu dopinanie wszystkich treści i zastanawianie się, czy zanim skończę i domknę całość, to przypadkiem jakiś transfer nie rozwali mi całej wizji na temat tekstów dotyczących tej jednej drużyny, bo i takie sytuacje się zdarzały, no ale jak już tak robisz 10 raz, to w sumie możesz przewidzieć część tematów i tak trochę było w tym roku, bo jak pracuję nad jedną drużyną, to zawsze staram się, żeby ten główny tekst był jednak odzwierciedleniem tego, co się dzieje w klubie, jak wygląda sytuacja transferowa i kibicowska, albo to, co się dzieje wokół klubu, jeżeli są jakieś większe lub mniejsze dramaty, kryzysy wizerunkowe, ale żeby te treści nie powielały się w każdym kolejnym akapicie, więc jeżeli w głównym tekście nie ma na przykład wzmianki albo jest bardzo taka enigmatyczna dotycząca głównego piłkarza czy gwiazdy, no to wiadomo, że o tej gwieździe będzie można przeczytać dalej. I jednym z tematów, z których chyba jestem najbardziej dumna albo zadowolona przez te wszystkie lata, to jest jednak sylwetka zawsze młodego wilka, bo co roku w każdym klubie jest inne nazwisko i jeżeli ono się już raz pojawiło, to ono się już z reguły nie pojawia w następnych edycjach, więc tutaj zawsze można się cofnąć te parę lat do tyłu i zobaczyć, że no, taki piłkarz, który teraz już jest na przykład w Europie, to był opisywany 3-4 lata temu. I to jest właśnie ta jedna kategoria, w której nie stosuję wyjątków i tutaj zawsze musi być ktoś nowy, a że ja tych młodych piłkarzy staram się obserwować w miarę regularnie, to jest kategoria, którą polecam szczególnie skautom albo osobom, które obserwują młodych zawodników albo chcą ściągnąć kogoś do Europy czy nawet do polskiej ligi. To myślę, że lepiej właśnie przejrzeć sobie taki przewodnik, zobaczyć, kto tam jest w tych kategoriach i na przykład nie ściągać Bukariego za taką kasę. To są takie rzeczy, które można zrobić.
0: Czyli, jak widać, czytanie drukowanej, bądź to rzeczywiście jest wersja mobilna, ale czytanie również drukowanej prasy ma dużo sensu, bo możesz na przykład oszczędzić kilkanaście, jak nie więcej, milionów złotych.
1: Tak, ja też chciałem się trochę wytłumaczyć, bo zabrzmiałem może dość agresywnie, jak się zadałem pytanie.
0: Nie, ty w ogóle to czuć, że pracujesz w tej sprzedaży, bo jak zacząłeś wyliczać wszystko tutaj, to mówię, że...
1: Ja może powtórzę, że to nie jest audycja sponsorowana dzisiaj, tak? To po pierwsze, a po drugie to jest 130 stron A4 nie napisanych Arialem 20.
0: I czuć też, że pisałeś kiedyś SEO, biorąc pod uwagę te piękne hasła, które tu padają.
1: Tak? Naprawdę to
0: tak,
1: słychać?
0: Tak,
1: to mi wstyd.
0: Ale nie, chyba tak pozytywnie.
1: W każdym razie widać tutaj ogrom pracy i do tego zmierzałem, więc proszę Kasiu, nie odbieraj tego negatywnie, co ja teraz
0: powiedziałem. To był taki twój komplement, Krzysiu.
1: To był mój komplement, tylko ja nie potrafię w komplementy.
0: Nie, to też potrafisz.
1: Ale to nie jest audycja o tobie.
0: Zapraszamy serdecznie do przewodnika kibice MLS. Jeśli ktoś chciałby, to...
1: Ja mam jeszcze jedno pytanie.
0: Amerykańska piłka,
1: najpierw do Kasi, później do Jędrzeja. Kasiu, w zeszłym roku pamiętam, że kiedy mieliśmy tu Jędrzeja w studiu i rozmawialiśmy na temat tego, ile to w ogóle zajmuje, to usłyszeliśmy jedną kwotę czasową, tak bym to określił. Czy jak przygotowywałaś w tym roku przewodnik sama, to zajęło ci to więcej czasu, bo siłą rzeczy było dużo więcej tego do napisania, czy mniej czasu, bo nie musiałaś się użerać ze swoimi współpracownikami w ten sposób?
2: Zależy. Mam wrażenie, że po prostu miałam ja fizycznie dużo więcej czasu wolnego, więc nie musiałam tego godzić jednocześnie z pracą, więc było mi pod tym względem łatwiej i być może z tego względu napisałam to trochę szybciej, bo ja też nie ukrywam, że w tym roku przez bardzo długi czas byłam nastawiona w zasadzie do lutego, czyli a w lutym startowała liga, że w tym roku nie wydajemy przewodnika i nie będę siedzieć i pisać, bo No bo to są naprawdę wymagające treści i trzeba mocno przysiąść, bo też nie lubię, gdy w tych przewodnikach są jakieś tematy, które się powielają albo, albo nie są tak dogłębne, jak ja bym chciała, żeby były. Jakkolwiek to dziwnie nie brzmi, no to, to jednak staram się, żeby te teksty były napakowane i wiedzą, i żeby możliwie wszystko, co bym chciała, żeby przekazać. Nie zawsze się to udaje, dlatego też przez bardzo długi czas myślałam, że to po prostu nie będzie realne fizycznie i to nie będzie możliwe, ale od marca zabrałam się za pracę i w zasadzie na koniec marca, początek kwietnia, no to, to już był przewodnik oddany do druku. Ja też z dużym opóźnieniem część rzeczy wrzucam do social mediów. To, to nie jest tak, że jeżeli to się pojawiło, zdjęcie się pojawiło wczoraj, to że ten przewodnik się wczoraj pojawił, to nie, to on już był wysłany tak w kwietniu jeszcze do części osób, które zamawiały, więc tak mniej więcej połowa kwietnia to był taki deadline, gdzie wszystko już było prawie, to już było domknięte, no bo sam druk trwa około 2 tygodni.
0: A Jędrzej, jako że ty jesteś tym szczęśliwym posiadaczem przewodnika i miałeś okazję już pewnie trochę rzucić na niego okiem, co ci się w tym sezonie najbardziej, w tej odsłonie przewodnika najbardziej podoba?
4: No, trudno wskazać tutaj jedną konkretną rzecz, która najbardziej mnie w tym tegorocznym przewodniku urzekła.
0: Oprócz tego o Interze Miami oczywiście.
4: Natomiast to jest absolutnie jednolita wizja MLS by Kasia Przepiórka. Tak jak w tych poprzednich przewodnikach można było nawet dostrzec, które przy lekturze któregoś z kolei przewodnika można było dostrzec, które drużyny były opisywane przez kogo. Natomiast w tym roku jest 100% Kasia Przepiórka i trudno mi powiedzieć, żeby to nie był najlepszy przewodnik MLS, który wyszedł do tej pory. Każdy kolejny był lepszy i nie inaczej jest w tym roku.
1: Ale to była polityczna, jakbyśmy tę politykę do studia wpuścili, to bardziej politycznej odpowiedzi by nie udzielił. Nie ma szans. Ale szanuję to zaparcie, dlatego że tym bardziej przypominamy, że rok temu Jędrzej był jednym z współtwórców 3 czy 4? Ile osób rok temu pracowało przy przewodniku?
4: Trójka.
1: Przypomnijcie mi, trójka.
4: Plus edycja graficzna.
1: Tak jest, więc w sumie w takim razie obie odpowiedzi były prawidłowe. Tym bardziej szanujemy tę szczerość. Kasiu, przed tym jak zaprosiliśmy cię do rozmowy, mówiliśmy trochę na temat mundialu i tego, jak wygląda atmosfera i hype nasz przed tym mundialem. Jak to w twoim przypadku wygląda, jeśli chodzi właśnie o to nastawienie do tego, co nas czeka za miesiąc już tak naprawdę?
2: Znaczy, ja to trochę rozdzielam, bo nie ukrywam, że oczywiście oglądam reprezentację Polski, ale no, z wielu względów przez długi czas nie było mi po drodze z tą kadrą i też wiadomo, że trzymam kciuki, super, jeżeli by Polska awansowała, ale no, jakoś tak patrząc na to, co się dzieje też często wokół tej kadry i jak potencjał jest często marnowany i to szkolenie w Polsce trochę też mi nie leży, więc szkoda, że Polska nie awansowała, bo mam wrażenie, że wszyscy byliby no, bardziej nakręceni na ten mundial i takie rzeczy się daje odczuć nie tylko poprzez irytujące reklamy, które powielają się non-stop i jest tylko jeden temat, ale no też dużo więcej takich przeciętnych kibiców chciałoby się dowiedzieć czegoś więcej o tym mundialu albo też czegoś więcej o drużynach egzotycznych, nie oszukujmy się, szczególnie w tym roku. Ale no, u mnie ten hype jest coraz większy, no ze względu na to, że po prostu regularnie oglądam wszystkie mecze reprezentacji Stanów, Kanady, więc ja czekam na ten mundial, chociaż przygotowania zarówno amerykańskiej kadry, jak i kanadyjskiej mogą budzić pewne wątpliwości.
0: No, chociaż meksykańska też chyba przeżywała ostatnio jakieś historie, bo Dobrze pamiętam, że jacyś piłkarze dostali ultimatum, że jak nie przyjadą w ciągu 20, czy jak nie zobaczą ich trenerzy do wieczora na kolacji, to nie mają przyjeżdżać na zgrupowanie, że to był jakiś fejur, który się...
2: Nie, właśnie to nie był fake, tylko jakby ja to trochę rozdzielam, bo akurat, no nie oszukujmy się, no Stany Zjednoczone z Meksykiem piłkarsko to po drodze mają niewiele wspólnego, więc jeżeli Meksykowi nie idzie, to ja się po cichu trochę cieszę. Natomiast rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce i uważam, że ona jest po prostu ewenementem na skalę światową, bo w Meksyku aktualnie są rozgrywane play-offy, więc część drużyn gra, część już nie gra. I zgrupowanie reprezentacji trwa już właśnie od dłuższego czasu i to jest zgrupowanie na razie dla piłkarzy, którzy są powołani z lokalnej ligi. I część tych piłkarzy, no oczywiście skoro wybieramy najlepszych, no to gra też w najlepszych drużynach, a najlepsze drużyny rywalizują w play-offach, więc siłą rzeczy dostali ultimatum, że no muszą się pojawić na zgrupowaniu i odpuścić grę w klubie, co jest w ogóle no niezgodne z jakimikolwiek regulaminami, bo no wyobrażacie sobie sytuację, że to nie jest termin FIFA, nie możesz wymusić na zawodnikach i na lidze, żeby się pojawili na tym zgrupowaniu, a jednocześnie dajesz im do zrozumienia, że jeżeli się nie pojawią, to miną mundial, który grają u siebie. Więc to jest w ogóle wyższa skala absurdu, ale rzeczywiście tak było i nawet dochodziło do takich sytuacji, że część tych piłkarzy była w drodze na to zgrupowanie. Po tym, jak się liga zdenerwowała i wydała oświadczenie, to oni wrócili na to, byli w drodze powrotnych do swoich klubów, a potem znowu się część z nich pojawia na zgrupowaniu. No jest to absurd, ale rzeczywiście coś takiego miało miejsce. Tylko no to są rzeczy, które się dzieją dookoła, tak? A jeżeli chodzi o formę taką czysto sportową, piłkarską, to akurat Meksyk naprawdę nie jest w złym momencie i jest to o tyle ciekawe, że przez ostatnie lata no Meksyk z tej siły, która była numer jeden w strefie CONCACAF, zdecydowanie był już siłą numer trzy i za Stanami Zjednoczonymi, i za Kanadą, a teraz się to troszeczkę zmienia i być może właśnie przed tym mundialem faktycznie to na tyle się zjednoczą i że pokażą coś ciekawego. Wątpię, że piłkarsko, bo oni po prostu grają nudny futbol, ale skuteczny. Więc być może to jest recepta na to, żeby pokazać coś ciekawego, albo żeby chociaż awansować i przejść tę jedną ósmą, tak?
1: A też Meksyk akurat przed mundialami to sobie lubi poddymić, bo ostatnio mi się odpaliło wspomnienie, odblokowało mi się wspomnienie, nie wiem czy pamiętacie tą akcję, ale przed mundialem w Rosji była ta afera. Zupełnie przypadkiem trafiłem na artykuł, jak przygotowywałem się tydzień albo dwa tygodnie temu do audycji w temacie seks skandalu we Włoszech. I przypomniało mi się, jak przed mundialem w Rosji w 2018 roku była ta afera, gdzie kilkadziesiąt prostytutek sobie sprowadzili do hotelu meksykańscy zawodnicy i potem musieli w podskokach wracać do domu, żeby ratować swoje małżeństwa, więc Meksykanie akurat mam wrażenie, że lubią tak przed mundialem coś tam poddymić, żeby niekoniecznie o sporcie tylko było mówione.
2: Musi się coś dziać, żeby było ciekawie i tu akurat Meksyk zawsze ma swoje miejsce.
0: Jeszcze wiem, że tutaj Krzysiu odbił w kierunku twojego ulubionego dzisiaj tematu, mundialu. Nie, żartuję, twoim ulubionym tematem
1: myślałem,
0: jest...
1: Myślałem, że inny był mój ulubiony.
0: Moim ulubionym tematem jest przewodnik. I chciałem właśnie jeszcze, mimo wszystko, bo o przewodniku już dużo rozmawialiśmy, ale w sumie nie powiedzieliśmy o tym, jaki jest ten sezon MLS i co tam się w ogóle dzieje w tym roku, bo rzeczywiście fakt tego, że coraz mniej Polaków tam wypływa i lgnie do MLS z różnych przyczyn, sprawia też, że chyba trochę mniej o tej lidze mówimy w naszym kraju. Nie wiem, czy macie takie odczucia, no chociaż to jest naturalne pewnie, że przy mniejszej liczbie właśnie naszych rodaków też media masowe mniej o tym informują. Jędrzej, jak wygląda w ogóle ten sezon jeśli chodzi o Inter Miami, to na początek tak się zagaje.
4: No jeśli chodzi o Inter, to cóż, dobrze nie jest, ale nie można też powiedzieć, że jest źle.
1: Nie, no wiecie, ty kandydujesz punktami, na posła? Czy?
4: To, jeśli chodzi o punkty, to dobrze wygląda, tak? No, Inter gdzieś tam cały czas kręci się w, na szczycie tabeli.
0: Ale trenera straciliście, ale, chyba, nie?
4: Tak. Javier Mascherano. Są wszystkie takie problemy Interu, które się cały czas powtarzają. To jest Inter, który nie potrafi uregulować swojej formy, to jest Inter, który nie potrafi wykorzystać swoich możliwości. I to jest i nie zawsze był problem Interu Miami, który nie potrafi ustabilizować swojej sytuacji. No i tak samo jest i w tym roku.
0: A Kasiu, ogólnie rzecz biorąc, jak ty byś oceniła, czy ten poziom Major League Soccer rośnie?
2: Jak najbardziej. Wiadomo, że kwestie tego, jak europejski kibic, albo w szczególności polski, no bo z nim mam do czynienia na co dzień, ocenia MLS, to bierze się z tego, jakie skróty i jakie wycinki meczów oglądamy, tak? I jeżeli są to gole, a są to głównie gole, no to oczywistym jest, że no gol pada po błędach i czy to jest błąd w obrońcy czy bramkarza, no to one się zdarzają i w lepszych ligach, i w gorszych. I można by było wymieniać w tym sezonie wpadki obrońców i w Premier League, czy Bundeslidze, czy jakiejkolwiek innej.
4: I w lidze saudyjskiej też.
2: I to samo się dzieje w MLS-ie, więc tutaj ten poziom jest przez ten pryzmat oceniany. Natomiast mam wrażenie, że to jest pierwszy sezon MLS od dawna, w którym na samym początku obserwujemy mnóstwo młodych, utalentowanych zawodników, którzy pokazują się szerszej publiczności. I to jest, to nie są nazwiska, które na przykład regularnie pokazywały taką jakość w poprzednim sezonie. Bo tak się zdarza, że tam zawodnik troszeczkę gra, łapie te minuty i potem pokazuje się z naprawdę topowej stronie w następnym sezonie. A tutaj właśnie mamy taki sezon, gdzie wielu zawodników dosłownie w tym roku zaczęło grać albo odgrywać jakąkolwiek rolę w swoich zespołach i to wygląda naprawdę nieźle, więc mnie to szczególnie cieszy, bo oprócz tych gwiazd, które są w MLS-ie i super oglądać Sona, który jest w bardzo dobrej formie, Messiego oczywiście, Evandera w Cincinnati, mogłabym tak wymieniać, ale no mnie najbardziej cieszą ci młodzi piłkarze i oni rzeczywiście pokazują bardzo dobrą jakość i o tym na przykład niech świadczy fakt, że w Polsce się mówi oczywiście o Zakrzewskim Holu, chociaż powinniśmy mówić Holu i oczywiście to jest temat numer jeden dla polskiego kibica, natomiast w tym klubie jest zawodnik, który po pierwsze jest młodszy od niego, a po drugie ma dużo większy potencjał niż on, więc to już jakby pokazuje skalę, że Hol jest fenomenalny w tym sezonie, a jednak w tym samym klubie gra zawodnik, który ma jeszcze większy potencjał niż on.
4: Ale myślę, że się zgodzisz też, Kasia, ze mną, że to jest zbiór żniwa po prostu, że Amerykanie sobie na to zapracowali przez lata starania się o to, żeby akademie stały na wysokim poziomie, lata szkolenia tych piłkarzy. Wydaje mi się, że to są po prostu efekty konkretnych działań.
2: No, też tak uważam. Wiadomo, że można jeszcze dywagować, to już jest temat na zupełnie osobną rozmowę, dlaczego kluby MLS i Akademie MLS są małym wyjątkiem na mapie całych Stanów Zjednoczonych, tak? I dlaczego w MLS rzeczywiście część, w akademiach MLS oczywiście rodzice nie płacą albo płacą małe pieniądze, a cały system jest oparty na tym, że akademie są jednak płatne. I to jest po prostu kwestia tego, że MLS rzeczywiście prowadziło, obowiązkiem jest zresztą posiadanie akademii MLS. Jeżeli masz klub w Major League Soccer, to twoim obowiązkiem jest posiadanie akademii, między innymi oczywiście. I to jest no, super informacja, bo to są te pierwsze roczniki, które one zaczynały grać w piłkę, jak akademie już istniały i były mocne. Więc oni już wchodzili do tych akademii, które stanowiły jakiś, miały naprawdę niezły poziom i w tym czasie się wyszkoliły te roczniki tych dzieciaków i teraz są takie efekty, że włączasz sobie mecz MLS i regularnie widzisz młodych piłkarzy, którzy mają czasami 18 lat, czasami 19, a czasami debiutuje ci 16-latek, bo Adri Mehmeti, no to w pierwsze mecze w tym sezonie grał jako 16-latek, tak?
0: Słuchajcie, no powoli zbliżamy się do końca naszej audycji. Krzysztof tutaj chyba, no już ma minimum 50% jakby przeczytane przewodnika, jak patrzę.
1: Wiesz, jaka jest moja teraz zabawa? Ja przeglądam sobie nazwiska zawodników,
0: tych
1: którzy
0: młodych
1: są...
0: wilków szukasz,
1: nie,
0: na pewno.
1: Nie, właśnie wręcz przeciwnie.
0: Też jesteś hunterem.
1: Starych wilków właśnie szukam i tak patrzę, ile tych znajomych nazwisk się przewija w poszczególnych klubach.
0: Chłopie,
1: i...
0: ty tam analizujesz to na podstawie FIFA 2012.
1: Krzychu Welde gra w Portland. Wow! Nie wiedziałem.
0: No jest. Ale tak.
1: No to właśnie takie mniej więcej, tylko po cichu przeżywam zaskoczenie, jak sobie przeglądam te wszystkie kartki.
0: Ale zaraz będziemy pytanie. Musieli zejść i niestety z anteny na szczęście, ale tak na sam koniec chciałem was jeszcze spytać o ten przypadek Vancouver Whitecaps, bo ostatnio o nich czytałem i będziemy mieli pewnie z dwie minuty, żeby omówić ich sytuację, ale jak to jest możliwe, że klub o takich dużych tradycjach, który jest w tej MLS, ojeju, od lat, nagle może po prostu w przeciągu jednej decyzji zniknąć i być może jego licencja trafi do tego, co MLS, do czego MLS ciągnie, czyli do Las Vegas.
2: Oj, to też, to jest chyba, wydaje mi się, że to jest spłycanie trochę tematu, bo był już taki przypadek, że właściciel, i to niedawno, właściciel Columbus Crew bardzo chciał mieć franczyzę, która jest bardziej opłacalna. I Columbus Crew to jest klub z dużo większymi tradycjami niż Vancouver Whitecaps. Natomiast skończyło się to tak, że on ten klub w Austin założył, a akcja pod tytułem Save the Crew uratowała zespół w Ohio. Ten zespół ma się dobrze, zdobył zresztą potem mistrzostwo. Tutaj mam wrażenie, że jest bardzo podobna sytuacja, bo to nie jest tak, że to jest jakaś nowa wiadomość, że o tym nikt nie wiedział. O tym, że Vancouver szuka inwestorów, szuka kogoś, kto przejmie klub, to już jest wiadomo od ponad roku. I w ciągu ostatnich 16 miesięcy właściciele rozmawiali z ponad 100 inwestorami. Jeżeli żaden z nich nie chce zainwestować w klub, no to jest to swego rodzaju problem. Dlaczego? Dlatego, że Vancouver jako jeden z nielicznych wynajmuje stadion od miasta. Każdy klub MLS-u ma swój stadion i on na tym stadionie może zarabiać. A jeżeli ty musisz wkładać pieniądze w to, żeby móc grać na stadionie, no to jest to troszeczkę paradoks. A do tego miasto nie chce do końca pozwolić na budowę nowego obiektu. I tutaj się wszystko sprowadza do tego, że umowa wynajmu z BC kończy się w tym roku. Jeżeli oni tej umowy nie przedłużą, no to trzeba będzie budować nowy stadion. A Liga nie chce się zgodzić na to, żebyś był 4 lata bez stadionu, bo tak mniej więcej 3-4 lata trzeba by było liczyć, żeby ten stadion piłkarski, typowo piłkarski, wybudować w Kolumbii Brytyjskiej.
4: Chyba, że jesteś Interem Miami, to wtedy można.
2: No tak, no jak jesteś Interem Miami, sobie wybudujesz drugi stadion zastępczy, to możesz, no nie? Ale no tutaj to nie jest ten case. Ale dzisiaj było dosłownie spotkanie, bo były bardzo duże protesty na kongresie FIFA, bo zresztą kongres był w Vancouver i tam były pierwsze bardzo duże protesty i wtedy się zrobiło o tym głośno, bo wiadomo, kongres FIFA, zbliżający się mundial, wszystko mamy takie skumulowane. Dzisiaj było natomiast spotkanie, albo dopiero będzie, bo to zmiana czasu, wiadomo. I tam ma się pojawić i i zastępca w ogóle komisarza ligi, i przedstawiciele FIFA, i przedstawiciele klubu, przedstawiciele Kolumbii Brytyjskiej, przedstawiciele rządu kanadyjskiego i mają jakoś tutaj nowe rozwiązanie wynaleźć. I ono ma mniej więcej polegać na tym, jak donoszą insiderzy z MLS-u, że ta umowa z BC zostanie przedłużona, a jednocześnie zostaną podpisane dokumenty, żeby po prostu pojawił się teren na budowę nowego stadionu. I wtedy nowy inwestor, który jest związany z tym regionem, się pojawi. Bo masz rozwiązany problem stadionu, możesz grać jeszcze przez jakiś czas na BC Place, a to jest też super stadion, a jednocześnie budować sobie nowy obiekt typowo piłkarski. I mam wrażenie, że to właśnie wszystko dążyło do tej samej akcji, bo teraz dosłownie tak samo jak było Save the Crew, tak samo jest teraz Save the Cubs. I to po prostu musiało się wydarzyć. Musiały się wydarzyć pogróżki czy takie mocniejsze sformułowania komisarza ligi, że jeżeli tutaj się nie uporządkujecie tego tematu, no to my wchodzimy do Las Vegas. Ale tak to widzę. Myślę, że Las Vegas prędzej czy później się pojawi. a White Caps i tak zostanie w lidze.
0: Czuję, że to jest temat, który jest jeszcze z potencjałem na kolejną audycję, Krzysztofie.
1: Jest potencjałem, ale z potencjałem to nie jest nasz czas, a Maurycy Mytych, nasz dzisiejszy realizator, właśnie schodzi na zawał, bo pierwszy raz realizuje, jak gramy na aferę i właśnie dowiaduje się, jak my bardzo potrafimy przegadać audycję. Przepraszamy.
0: Kasia Przepiórka, Jędrzej Wit, dziękujemy wam bardzo.
4: Dzięki za pracę.
2: Dzięki.
1: Zapraszamy na amerykańską piłkę. Krzysztof Jęż,
0: Piotrek Przyborowski.
1: Dziękujemy za dzisiejszą audycję i słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.
5: Radio Afera 98,6 MHz. Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę po 18.
1: I równo 3 minuty do godziny 19, a to oznacza, że zapraszamy na ostatni dziś serwis informacyjny.
6: Aleksander Szwarc, zapraszam. Trwa dyskusja na temat nazwy nowego skweru na Łacinie. Początkową propozycją było nadanie im nazwy Świętego Franciszka, jednak nie spodobało się to części niewierzących mieszkańców. Powstała więc petycja podpisana przez 900 osób, aby upamiętnić Krzysztofa Krawczyka. Jak tłumaczy radny osiedla Rataje Krzysztof Skrzypczak, nazwa pasowałaby do istniejących już ulic i skwerów.
7: Na Łacinie tutaj w okolicy mamy muzyczne nazwy. Czesława Niemena, Andrzeja Sobczaka, Zbigniewa Warczygłowy. Obok jest skwer Agnieszki Osieckiej, więc upamiętnienie kolejnego artysty wpisuje się jakby w taką tendencję.
6: Wypracowanym kompromisem ma być nazwanie imieniem Świętego Franciszka drzewa na skwerze, które miałoby podkreślać zaangażowanie i wkład lokalnej parafii księdza Radka Rakowskiego.
5: Kibicuj z Radiem Afera.
6: Ten weekend odbędzie się Chwiałka Wolej 2026. Turniej siatkówki plażowej zgromadzi nad jeziorem Rosałka 64 męskie pary, po 48 par żeńskich i mix oraz 16 w kategorii Masters plus 45. Jak mówił w dzisiejszej hurtowni organizator imprezy Jacek Kubiak, na liście startowej są nazwiska rozpoznawalne w świecie siatkówki.
8: Adam Loren, który reprezentował Jastrzębski Węgiel z Mateuszem Podborączyńskim z Tytaniołów Toruń, to jedna z par, która powalczy o zwycięstwo w kategorii męskiej. Tomasz Jaroszczak i Mateusz Florczyk, kilka par, które przejadą kilkaset kilometrów. Jarek, jak Mikołaj Kaczmarek, także w kategorii męskiej będzie mocno, a u pań Justyna Czupryniak, Weronika Antczak, które wygrały dwie poprzednie edycje.
6: Radio Afera jest patronem imprezy.
5: Informacje z kół naukowych na 98,6.
6: UAM stanie się areną dyskusji na temat trupów. Wszystko to za sprawą konferencji studencko-doktoranckiej między Lili Kręgi o trupach martwych i żywych w ujęciu komunikacyjnym. Organizujemy naukowe koło kultury medialnej Projektor oraz studencki portal informacyjny Kto Pytał. W ramach wydarzenia odbędzie się 7 bloków tematycznych. Całość będzie miała miejsce jutro na terenie Kolegium Majus. Opublikowano wyniki badania na temat stanu czytelnictwa w Polsce w 2025 roku. Według niego 41% Polek i Polaków przeczytało w poprzednim roku co najmniej jedną książkę. Największą popularnością cieszą się kryminały i powieści sensacyjne oraz literatura obyczajowo-romansowa. Zwiększyło się również znaczenie bibliotek publicznych, a zmniejszyło księgarnie, o czym mówi menadżer księgarni Bukowski w Poznaniu Monika Wójtowicz.
9: Książki właściwie od czasów pandemii są coraz droższe. Te ceny naprawdę czasami są już tak wygórowane, że ja sama jestem przerażona, patrząc na jakąś małą książeczkę, która kosztuje 70 zł.
6: Więcej w tym temacie mogliście usłyszeć w ostatnim wydaniu magazynu Reporterów. Naszym gościem była Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Audycję możecie znaleźć w serwisie YouTube. I to już było wszystko w tym serwisie i wszystko, jeżeli chodzi o serwisy na dziś. Na następną porcję informacji z regionu zapraszam jutro o 6:57.
5: Radio Afera, rockowo i alternatywnie. Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
10: Jezu, gdzie jestem?
11: Sabotaż kulturalny. Kino.
10: teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę 17. Sabotaż i wiesz.
11: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
5: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
12: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.

Cześć, dobry wieczór. Mamy 5 minut po 19 i zaczynamy nasz dzisiejszy środowy aferytm. Audycję realizuje dzisiaj Jeremi Kwiecień, a przy mikrofonie będzie dla Was przez najbliższą godzinę Karolina Ziembińska i wspólnie będziemy słuchać najnowszych odkryć muzycznych z Polski, ale też z innych części świata. Ale zanim do tych nowości przejdziemy, to mamy dla Was konkurs. Do wygrania jest podwójna wejściówka na koncert zespołów Vane Train, Roadhouse i Szarej Sfery, który odbędzie się już w ten piątek, czyli 15 maja w klubie Pod Minogą. Żeby trochę przybliżyć Wam klimat tego wydarzenia, no to będzie to taki glam metalowy powrót do lat 80. No a jeżeli chcecie wziąć udział w tym wydarzeniu, no to wyślijcie SMS na numer 7148, przepraszam. W treści wpiszcie afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego chcecie zgarnąć tą wejściówkę. Koszt takiego SMS-a to złoty 23. A my przechodzimy do naszych muzycznych nowości. No i pierwszą moją propozycją dla Was na dzisiaj będzie Many Years in the Making od zespołu Sid Matters. No i ten tytuł Many Years in the Making nie jest przypadkowy, bo zespół powrócił na scenę z nowym singlem po aż 16 latach, także naprawdę było to many years. No a jeżeli jeszcze nie kojarzycie Sid Matters, to jest to francuski zespół indie popowy, który charakteryzuje się bardzo spokojnymi kompozycjami, takimi melancholijnymi, w których można się zdecydowanie zanurzyć. W poście na Instagramie promującym ten nowy singiel podpisali się jako Sid Matters Lonely Hearts Club Band. No, czyli myślę, że to zdecydowanie opisuje to, o czym jest ich muzyka i jaki tworzą klimat. Także teraz posłuchajmy Many Years in the Making.

Było Many Years in the Making od zespołu Sid Matters, czyli ich powrót po 16 latach. Trochę było tak onirycznie, trochę melancholijnie i delikatnie bym powiedziała, że zostaniemy w tych klimatach, ale na pewno na wyższych obrotach energetycznie, bo przejdziemy do najnowszego singla od zespołu Lulu Suicide, który został wydany parę dni temu, a jest to Other Girls. Zdecydowanie mamy bardziej rockową odsłonę zespołu niż taką balladową, jak było to dotychczas. Jest zdecydowanie odważniej, bardziej energetycznie. No a utwór wcześniej już pojawił się w grze Crime Scene Cleaner, z której to głównie muzyka tego zespołu została, że tak powiem, wyciągnięta. No i zagraniczni fani tej gry i

0: I'm not like the other girl.
1: To było Lulu Suicide i Other Girls, czyli kolejna już zapowiedź albumu Fiber Optic Lovers, na który ja wyczekuję. A my nie zatrzymujemy się i przechodzimy do stałego punktu programu, czyli płyty tygodnia.

tym tygodniu tytuł Płyty Tygodnia nosi Kiedyś Było Lepiej od Szymona Norkowskiego. Jest to epka opowiadająca o kryzysie dojrzewania, momencie przejścia z bycia nastolatkiem do dorosłości i całym tym procesie i wszystkich emocjach, które temu towarzyszą. Tracklista też tak prowadzi słuchacza przez cały ten proces, bo przechodzimy od buntu przez poczucie wyobcowania do ucieczki w samotność, aż do takiego momentu kulminacyjnego, momentu refleksyjnego, jakim jest ostatni singiel, czyli Stare Dobre Czasy Są Teraz, w którym twórca realizuje sobie, że jednak to, co minęło, to było fajne, ale możemy iść dalej i możemy tworzyć nową, równie ciekawą rzeczywistość. Muzycznie mamy tutaj bardzo alternatywnie, rockowo, trochę takie klimaty indie rocka, a momentami, jeśli chodzi o wokal, to nawet jest tu trochę rapu. A my teraz posłuchamy jednego z takich, w zasadzie środkowego singla z tej epki, czyli środkowego takiego punktu przejścia w tą dorosłość, a będzie to Nie Pukaj, Nie Dzwoń.

0: Nie pukaj, nie dzwoń z Kiedyś było lepiej, czyli naszej tegotygodniowej płyty tygodnia. Mamy już w zasadzie połowę maja, czyli powoli zbliżamy się do szczytu sezonu festiwalowego. No a jednym z takich nadchodzących, które będą miały miejsce w Poznaniu, jest Enter Enea Festival, z którego rzeczniczką prasową miał ostatnio okazję porozmawiać nasz redakcyjny kolega Tymek Powęzowski.
1: Naszą gościnią jest Monika Petryczko, rzeczniczka prasowa Enter Enea Festival, 16 edycji tego festiwalu, już naprawdę kawał czasu.
2: Kawał czasu, kawał roboty jazzowej i tej związanej z muzyką improwizowaną został wykonany. No bardzo się cieszymy na to. Myślę, że najbardziej się cieszy na to spotkanie publiczność, która faktycznie dopisuje i jest nam wierna od tych 16 lat. No i w tym roku Leszek Możdżer, dyrektor artystyczny festiwalu, przygotował dla nich coś zupełnie wyjątkowego, specjalnego, bo te tematy muzyczne się nie powtarzają, w zasadzie one się multiplikują do coraz to ciekawszych nowych form. No i zawsze, jak to podczas każdego festiwalu, pojawi się projekt specjalny, który tylko tam i tylko wtedy i tylko nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu będzie miał okazję zabrzmieć.
1: O tym projekcie jeszcze na pewno cię dopytam, ale muszę najpierw zapytać o taką kwestię, która może interesować ludzi, którzy, mimo tego, że to 16 edycja i są wierni fani, na pewno są fani, którzy dopiero dołączą, o tą kwestię, którą już właściwie trochę poruszyłaś, czyli powiedziałeś, że to jest festiwal jazzowy. Czy to jest taki w 100% jazzowy, czy to jest festiwal jazzowy z domieszkami jakimiś?
2: Tak, myślę, że tutaj jest ogromny miks. Chyba to trochę jest tak, że w każdego roku inaczej Leszkowi Możdżerowi w sercu gra i ten skład się trochę inaczej układa, ale faktycznie możemy przy tym jazzie spotkać muzykę improwizowaną, muzykę klasyczną, przecież pojawiają się całe orkiestry na scenie Enter Enea Festival, ale też pojawia się sporo funku, sporo soulu, w tym roku Kinga Głyk, mistrzyni grania na basie, światowej sławy już w tej chwili basistka, no to myślę, że tam też nie zabraknie takich funkujących brzmień, no i te wycieczki w różne gatunki muzyczne dzieją się w zasadzie cały czas.
1: Bo jest takie przeświadczenie i ono nie jest do końca nieprawdziwe, czyli to, że jazz jest no tym jedną z najbardziej wymagających, jednym z najbardziej wymagających gatunków muzycznych, jaki można grać. I często to też odstrasza niektórych ludzi i zastanawiam się, czy taki festiwal byłby jakimś punktem wejścia, takim progiem, pierwszym krokiem, który można poczynić w kierunku dalszego poznawania tego gatunku.
2: Myślę, że zdecydowanie, tym bardziej, że klimat tego festiwalu i samych zespołów, które tworzą ten klimat na scenie, jest taki bardzo, bardzo otwarty. Tam nic nie dzieje się co do joty, co nie znaczy, że nie dzieje się profesjonalnie, wręcz przeciwnie, ale dzieje się z taką ogromną ilością luzu i dystansu i też humoru. To wszystko się ze sobą tak dosyć dobrze twistuje, tak aby kogoś, kto jest pierwszy raz nad Jeziorem Strzeszyńskim, już jakby zatrzymać i zaprosić na kolejne edycje. Super, super temat, żeby rozpocząć swoją przygodę z jazzem.
1: Jeszcze w pięknych okolicznościach właśnie przyrody.
2: Tak jest. Tak
1: Strzeszyńskiego. I żeby było jeszcze lepiej z takim wejściem, jeśli ktoś nie byłby pewien, to jest to festiwal czterodniowy, a bilety de facto są na dni trzy.
2: Tak, to taki ukłon. Lubimy, kiedy muzyką można się dzielić, kiedy jazz jest demokratyczny i dostępny dla wszystkich. Dlatego pierwszy dzień, taki tak zwany w zasadzie zerowy dzień festiwalu, zawsze jest dniem bezpłatnym. Wtedy można się pojawić nad Jeziorem Strzeszyńskim, posłuchać koncertów, dwóch doskonałych koncertów. W tym roku to będzie Maciej Sikała i Young Power New Edition, zespół Combo. Chyba 13 osób, jeśli dobrze pamiętam, na scenie. Ogromnie duża fala, ściana brzmienia jazzowego, improwizowanego wszelakiego. I też w tym samym dniu, czyli w dniu zerowym, bezpłatnym, wernisaż w ABC Gallery i osłonięcie kolejnego obiektu w Poznań Visual Park. Martyna Pająk będzie tą artystką, którą będzie można poznać i spotkać, bo podczas Entera to nie tylko muzyka, ale także doznania związane ze sztukami wizualnymi.
1: No właśnie, jeśli mogłabyś nieco o tych sztukach wizualnych tutaj rozwinąć, co będzie będziemy dokładnie mogli zobaczyć, co wyjdzie z umysłu i z serca Martyny Pająk.
2: Martyna Pająk bardzo mocno się zainspirowała przestrzenią, w której swoje obiekty będzie pokazywać. I obiekt, który zobaczymy w Poznań Visual Park, to będzie duże odsłonięcie, będzie taki pochód spod tej sceny enterowej do właśnie nowego obiektu, który w tej przestrzeni się znajduje. To jest obiekt, rzeźba, można by było powiedzieć trochę na skróty, która w zdecydowanej większości nawiązuje do okoliczności przyrody. Czyli woda, to co przynosi, fale, kształt, który nie jest stały, tylko się zmienia i no jak gdyby to jest to kolejny obiekt, który nawiązuje bardzo mocno do otoczenia, w którym będziemy mogli go oglądać.
1: Do otoczenia i nie mogę też wybić sobie wrażenia tego, że to, co opisałaś o tej zmienności, o falach, to jest idealny opis też muzyki, która tutaj będzie.
2: Tak, no w zasadzie samo słowo fala jest kluczowe, jeśli chodzi o brzmienie, częstotliwość i to wszystko, co nas też przy okazji porywa, no bo oprócz tego, że fala dobrze brzmi, to też może nas całkiem przyjemnie porwać i tego życzę wszystkim słuchaczom.
1: No i te ciągle zmieniające się kierunki, no i muzyka improwizowana, w pigułce tak właściwie. I to jest dzień pierwszy, dzień zerowy.
2: Tak jest.
1: I 31 maja, to jest niedziela.
2: Tak jest.
1: Ale tutaj, przyznam, pominęliśmy jeden element, który wydarzy się nieco wcześniej, bo 16 maja, co wtedy będzie można, czego będzie można doświadczyć?
2: Troszeczkę robimy taką sobie i wam, cytując dobry utwór muzyczny, nową świecką tradycję. Enterenea Festival wychodzi w miasto i w tym roku ponownie w czasie Nocy Muzeów będzie w samym środeczku Poznania, czyli na ulicy Jana Baptysty Quadro. Tam zbudujemy scenę, pojawią się muzycy, pojawi się Leszek Możdżer, pojawi się dyrektor festiwalu Jerzy Gumny. No i pojawią się słuchacze i przede wszystkim pojawią się także muzycy, którzy będą niejako w formie preludium zapowiadać Enterenea Festival 16. edycję. Będzie Margo S. z zespołem, to na pewno taka gratka dla fanów, którzy jeszcze jej nie słyszeli na miejscu. Będzie trio Kocińska, Skiba, Pajdowski. No i oczywiście będzie dobra kawa i będzie konferencja prasowa, na której będziemy przybliżać meandry najnowszej edycji naszego jazzowego, improwizowanego festiwalu.
1: Przystawka przed głównym daniem.
2: Tak jest.
1: I główne danie, tak jak już teraz możemy spokojnie dołączyć, 31 się zaczyna za darmo i potem przez 3 dni od poniedziałku do środy jest wielkie granie.
2: Wielkie granie, młócimy jazz jak tylko da się. W tym roku tak trochę po amerykańsku, bo rzeczywiście, kiedy jeszcze mieliśmy wyłączone mikrofony, to sobie rozmawialiśmy, że ten jazz wędruje także w muzykę świata. Tej muzyki świata też tutaj trochę będzie. Natomiast gdybym miała w takim jednym hasłem to spiąć, to pewnie dużo amerykańskiego jazzu, bo artyści, którzy do nas przylatują z tym jazzem amerykańskim, są głównie związani. No poniedziałek to jest wielka gratka dla fanów Johna Zorna i tutaj w ogóle nazywamy ten dzień zornowym, bo raz, że sam Zorn się pojawi na scenie, czego chyba jeszcze w Poznaniu nigdy nie było, albo nic mi o tym przynajmniej nie wiadomo.
1: Sprawdzimy,
2: tak, będziemy pytać czatów i innych podpowiadaczy. No to obok Zorna jego znakomici ze stajni muzycznej muzycy, którzy nie dość, że z nim pojawią się na scenie, to także będą interpretować w bardzo specyficzny sposób jego kompozycję. Także trzy koncerty, wszystkie wokół kompozycji Zorna. No tu trochę wędrówek po świecie będzie, ale nadal jest to amerykański jazz.
1: To poniedziałek. Czy ty masz jakieś swoje takie...
2: Faworyty.
1: No, pomińmy już Johna Zorna, no bo tutaj
2: tak,
1: wiadomo.
2: Tak. Że no ja się szykuję najbardziej na wtorek właśnie i to jest dla mnie też bardzo duża niespodzianka, bo mamy dwóch muzyków, których półki uginają się od nominacji nagród Grammy, to jest raz, ale też statuetek samych, zwycięskich, bo to jest Sullivan Fortner i Stanley Clark. To będą duże koncerty i tutaj tego jazzu takiego pomieszanego trochę z soul, soulem, trochę z funkiem będzie jak najwięcej. Ja lubię takie miksy. One są, no właśnie, prowadzące, porywające. To jest trochę inny klimat. I w ten klimat doskonale też myślę, że się wpisze pomiędzy tymi artystami Kinga Gwyk, która też jazzowa, ale jednak trochę funkowa przez specyfikę instrumentu, na którym gra. Więc myślę, że to wtorek jest moim takim naprawdę super, super ulubionym dniem. A pewnie dla samego dyrektora muzycznego Leszka Możdżera środa będzie niesamowita, no bo wtedy koncert, który sam wymyślił, zaplanował i skład złożył także.
1: No właśnie, koncert specjalny, ten, który zawsze się wydarza, czyli Leszek Możdżer i...
2: I goście.
1: I goście, tak.
2: I goście, i w tym przypadku to są cztery fortepiany. Projekt nazywa się Piano Operatio i zobaczymy na scenie Glorię Campaner, Emila Reinerta, Valerię Fasello i Leszka Możdżera. I to jest projekt specjalny, który nigdy wcześniej nie był grany, odtwarzany. No, będzie tylko próbowany. I premiera na Enter, na festiwal, na 16. edycji tegoż.
1: Niesamowite. Cztery fortepiany.
2: Tak, jak
1: zagrać?
2: Oni to zrobią?
1: No właśnie.
2: Szykujemy podobno 12 fortepianów, żeby udźwignąć festiwal, że tu dwa, tam dwa, tu cztery, to jeszcze w zapasie, a tu jeszcze na próby. Właśnie taka przemknęła informacja, że z 12 trzeba przygotować, żeby to mogło dobrze jechać.
1: To jest druga jeszcze ta strona tej historii. Z jednej strony mamy piękne koncerty, piękne brzmienia i potem jest to zaplecze. Jak to udźwignąć tutaj 12 fortepianów na czterofortepianowy koncert?
2: Tak, ekipa nie jest duża, która produkuje ten festiwal, ale wierna. W związku z tym chyba mamy po prostu wprawę i bardzo nam się chce robić ten festiwal i chyba w tym cały sekret. Ja o tej środzie jeszcze dopowiem, bo może ktoś z Państwa będzie chciał pojawić się na tym festiwalu i posłuchać harmonijki ustnej w wyjątkowym jazzowym...
1: Harmonijka i ustna i jazz.
2: No nie? No. Jak to można połączyć? A połączy to Kacper Smoliński. Koncert nazywa się Sos Peso. I myślę, że warto posłuchać, bo to jest ciekawe brzmienie, zupełnie nietypowe, a później po nim Andres Barrios, który łączy taką muzykę andaluzyjską z jazzem, trochę flamenco i to mu się jakoś tak dobrze miesza.
1: Czyli środa to jest dzień dla ludzi, którzy lubią być zbijani z tropu.
2: O, tak.
1: I nie znają, lubią iść w nieznane, no. Kto by pomyślał, żeby harmonijkę połączyć z jazzem? To brzmi niesamowicie ciekawie, już w tym momencie mogę powiedzieć. I kilka słów na pewno też o miejscu, w którym koncerty się będą odbywać, bo Jezioro Strzeszyńskie, piękny plener, ale co ważne będzie na pewno dla słuchaczy, jak tam przede wszystkim dotrzeć?
2: Tak, będzie specjalna linia autobusowa uruchomiona na ten festiwal. Nie podam jeszcze jej nazwy i skąd kursuje, natomiast będziemy na pewno informować przez media społecznościowe. Będzie tego naprawdę bardzo dużo, także bez kłopotu można dotrzeć na nasz festiwal. Długo się jedzie ulicą Koszalińską, aż trafia się tam, gdzie trzeba, Koszalińska 15 i jest się na miejscu. Fajnie to wygląda, bo to jest taki w zasadzie niewielki kawałek polany, która kończy się jeziorem i na tej polanie buduje się scena. Na tej polanie stają ławeczki, niektóre nawet z oparciami i z podkładkami miękkimi, więc może się nie warto obawiać. No i za sceną cały czas mamy to niebo z tym jeziorem, a na scenie mamy znakomitych muzyków i tak już od 16 lat.
1: Pięknie, absolutnie pięknie. Ta środa naprawdę tutaj gdzieś zaświeciła taka lampka. Kurczę.
2: Może coś, może jednak. Coś. Zapraszam też oczywiście w imieniu wszystkich enterowców na właśnie konferencję prasową i na to wydarzenie 16 maja Noc Muzeów Enternea Festiwal na Starym Rynku. Tam jest też wstęp bezpłatny, można poczuć klimat festiwalu już trochę wcześniej. Co prawda w mieście, ale może jakieś wędrówki w naturę będziemy i tak Państwu serwować.
1: I z tych czterech, pięciu tak naprawdę dni, jakbyś teraz jeszcze na końcu, mówiliśmy już o tym, ale na końcu to jest trudne zadanie dla Ciebie, po jednym artyście, którym, jeśli miałabyś polecić komuś na dwa sposoby. Komuś, kto jest już w jazzie, kto może szukać już czegoś nowego i komuś, kto chciałby przyjść z czystą głową jako absolutny początkujący.
2: Myślę, że jeżeli ktoś jest otwarty na wielość brzmień w jednym momencie, to byłabym ciekawa tego zespołu Young Power. który jest zespołem powstałym chyba w 80-tych latach, na samym początku, z dużym w ogóle takim dorobkiem muzycznym. Tam przedstawiciele jazzu z tamtych lat absolutnie byli w tym składzie. I on teraz powrócił, nigdy się nie rozwiązał, ale powrócił. I będzie to takie kombo muzyczne, że naprawdę czapki z głów. To będzie w dniu zero. Mhm. Na pewno Johna Zorna, dla tych, którzy w jazzie już trochę siedzą, a dla tych, którzy lubią łączyć i nadal poszukiwać i są pootwierani na wszystkie możliwe gatunki poboczne, takie brzydko nazwijmy, no to chyba Sullivan Fortner.
1: Mam nadzieję, że nasi słuchacze już wyjęli kajeciki.
2: I zanotowali.
1: Zanotowali sobie.
2: Może
1: wszystko.
2: Komuś podpadłam, ale myślę, że no, że to jest taki skład, bo nie wspominam o Leszku Możdżerze i jego specjalnym projekcie, bo to wiadomo.
1: No to tutaj punkt specjalny, tu trzeba być koniecznie już. Wtedy.
2: Tak, zdecydowanie.
1: No dobrze, no i oczywiście Kacper Smoliński. To, tak. ja już mówię teraz, to jest na mojej liście, więc...
2: Super.
1: 16 edycji, mam nadzieję, że 17 już gdzieś tam się szykuje.
2: Oj tak, cały czas się kłębi w głowach, niedługo wyjdzie na papier i będziemy dalej robić.
1: No to mam nadzieję, że do zobaczenia za rok. Monika Petryczko naszym gościem była i opowiedziała o Enterenea Festival w Poznaniu.
2: Bardzo dziękuję.
0: A my wracamy do naszych aferytmowych nowości muzycznych i kolejną z nich będą Żółte Kwiaty od duetu Mary Max. Jest to debiutujący dopiero duet z Katowic, bo mają na swoim koncie dopiero 3 single, chociaż koncertują już od ponad 2 lat, jednak dopiero w tym roku zaczęli wydawać te piosenki, no bo wiadomo, nie mogli się zdecydować, kiedy ta piosenka w końcu będzie w ostatecznym kształcie takim, żeby ją wydać. No ale na szczęście doczekaliśmy się tego momentu i możemy ich już słuchać na streamingach. A wydając te 3 single, zrobili według mnie bardzo ciekawą rzecz, bo wyruszyli w trasę koncertową, ale nie jakąś taką dużą po całej Polsce, tylko po swoim mieście, czyli właśnie po Katowicach, grając w jakichś swoich ulubionych kawiarniach, w przestrzeniach kulturalnych. Myślę, że to jest bardzo taki przystępny sposób, żeby zacząć jakoś promować swoją sztukę i żeby debiutować z tymi koncertami. No, muzycznie tutaj mamy dosyć tak altpopowo, na pewno będzie wiosennie, na pewno będzie lekko, no i o miłości. Ale to nie wszystko, bo mamy też literacką aluzję w tym utworze, no bo te tytułowe Żółte Kwiaty są odniesieniem do żółtych kwiatów z Mistrza i Małgorzaty, które to Małgorzata niosła i które Mistrz nazwał obrzydliwymi, niepokojąco żółtymi, które diabli wiedzą, jak się nazywają, ale to te pierwsze, które pokazują się w Moskwie. Na pewno Żółte Kwiaty od Mary i Maxa będą bardziej przyjemne i mniej niepokojące.

Mary Max z utworem Żółte Kwiaty. Czekamy na ich debiutancki album, a zaraz kolejnego debiutu sobie posłuchamy, bo będzie to Kasia Sienkiewicz, którą na pewno już kojarzycie z duetu Kwiat Jabłoni, ale teraz zaczęła swoją solową karierę, także niedawno wydała debiutancki singiel, którym jest utwór Były Momenty. No i jest to właśnie zapowiedź solowego albumu, który w najbliższej przyszłości się ukaże. No a te Były Momenty to nie jest, jakby się mogło wydawać, taka beztroska piosenka o miłych wspomnieniach, a raczej utwór o relacjach, które właśnie miały te momenty, ale raczej to tak negatywnie wspominamy, tylko no coś tam pozytywnego się zdarzyło, raczej takie trudniejsze relacje, do których autorka wolałaby nie wracać. Kwiat Jabłoni, z którego właśnie Kasia jest znana, rozdzielił na chwilę swoje drogi. Kasia zaczęła właśnie karierę solową, no a Jacek gra DJ sety i tworzy muzykę elektroniczną. Także poszli w różne strony, ale zapowiedzieli powrót po dłuższej przerwie, po trochę takich namysłach do tego, jak to dalej ma wyglądać, co dalej będzie z Kwiatem Jabłoni. No a teraz na pewno możemy cieszyć się nową muzyką od Kasi Sienkiewicz i posłuchamy Były Momenty.

To były momenty od Kasi Sienkiewicz, czyli jej debiutancki solowy singiel. A teraz wejdziemy w bardziej eksperymentalne brzmienia z zespołem 1000 Rabbits. Bardzo mi się podoba ta nazwa i w ogóle jestem fanką zespołów, które mają w nazwach króliki. Ostatnio odkryłam na przykład polski Fear of Eating Rabbits. Bardzo polecam sobie sprawdzić. No to taka szybka anegdotka. Wracamy do naszego 100 Rabbits, bo jest to brytyjski zespół, który zadebiutował w tym roku i wydali niedawno epkę Are We Friends Yet? Co mnie urzekło w tej epce, to bardzo ekspresyjny wokal i eksperymentalny instrumental, co sprawia, że wszystko brzmi tak autentycznie, nieograniczone przez żadne formy, bo też sam zespół mówi o tym, że trzymają się zasady tworzenia muzyki bez żadnych zasad. No i takie są właśnie tego efekty. A utwór z tej epki, którego posłuchamy, to Virgin Soil i jest to jedna z pierwszych piosenek stworzonych wspólnie przez zespół i też pierwsza piosenka, którą usłyszałam od tego zespołu i myślę, że jest to bardzo dobre pierwsze wrażenie, także jeżeli jeszcze ich nie słyszeliście, to teraz też posłuchajcie.

1000 Rabbits z utworem Virgin Soil. My zostaniemy przy elektronicznych brzmieniach i myślę, że będzie jeszcze bardziej eksperymentalnie teraz, bo kolejną propozycją dla was ode mnie jest utwór Bespoken od projektu muzycznego o nazwie Rzekomo. Jest to taki enigmatyczny projekt, o którym w zasadzie niewiele wiadomo. Mają bardzo ciekawy sposób promocji na swoim Instagramie, o ile można to w ogóle nazwać promocją, bo opiera się on tylko na zdjęciach jednego drzewa, w zasadzie nie związanych całkowicie z muzyką, także jest to taka ciekawa forma. A muzycznie to tutaj eksplorują różne gitarowe brzmienia, różne takie tekstury tych brzmień z takim konceptem odzwierciedlania granic niedoskonałości komunikacji, także idealnie to się odnosi do tej bezsłownej komunikacji, jaką ten projekt prowadzi. No i teraz posłuchamy utworu Bespoken.

To było Bespoken od Rzekomo. My już zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego aferytmu. Audycję realizował Jeremi Kwiecień. Przy mikrofonie była dla Was Karolina Ziembińska, a pożegnamy się z Wami utworem Dym od Basi Giewont.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
1: Autopromocja.
2: Get yourself locked in to bump and grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
5: Guzików i ryba, czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa, godzina 20.

Było to Daughter i Not Enough, czyli pojedynczy singiel Daughter, ale do historii zaraz wrócimy, bo z ważniejszych rzeczy, no przede wszystkim, tak jak zwykle mam zwyczaju, powinnam się przedstawić, czyli dzisiaj dla was łowić hity. No zobaczymy, opowiem wam wszystko na spokojnie, będzie Zosia Jarzębska, a za konsoletą realizatorską Jeremi Kwiecień. Przede wszystkim obiecałam, tylko sprawy się pokomplikowały. Chciałabym pozdrowić tu i teraz oczywiście zespół, w sumie to bardziej duet Mary Max, ponieważ wydali stosunkowo niedawno utwór, jeśli mnie pamięć nie myli, Żółte Kwiaty, ale leciały dosłownie przed chwilą, więc no, nie będę ich puszczać, ale jeżeli słuchacie i są tu fani Mary Max, to serdecznie pozdrawiam i buziaki dla was. No ze skarg i zażaleń, czekajcie, o słuchawki muszę naprawić. Wiecie co, zawiodło mnie trochę moje zdrowie, tak szczerze, więc no odpowiem wam tak. Przepraszam wszystkie osoby z migreną, jeśli kiedykolwiek zlekceważyłam ich ból, cierpienie, jeśli kiedykolwiek myślałam, że to tylko ból głowy. Ja was wszystkich naprawdę przepraszam, bo niestety doświadczyłam tego. No jeszcze trochę mnie trzyma, więc wiecie, siedzę trochę w takiej ciemni w radiu, trochę jak taki gremlin, musicie mi wybaczyć. Także dzisiaj będzie więcej muzyki, a postaram się, żeby było mniej mojego mówienia. Także dzisiaj, wiecie, taki, no cierpliwości proszę do mnie, jeżeli będę gadać głupoty większe niż zwykle, ale to też pamiętajcie, to jest taki comfort space dla tych głupich myśli, które wstydzicie się powiedzieć głośno. Ja je mówię głośno i się tego nie wstydzę. Ale co niektórzy złośliwie myślę, że mogliby powiedzieć, że dzisiaj poleci w końcu dobra muzyka, ponieważ będziemy mówić dzisiaj o, znaczy słuchać bardziej, tak? Dzisiaj się nastawiamy na słuchanie. Nowość, wiem, widzę tutaj no, zdziwioną minę mojego realizatora Jeremiego, ponieważ dzisiaj sobie przesłuchamy twórczość z podszyldu wytwórni brytyjskiej, bo jak żeby inaczej na tej audycji, wytwórni 4AD. No i tutaj była zagwozdka, ponieważ jak widzę, pod jakim szyldem zostały wydane piosenki i albumy Daughter, no to jest to 4AD, ale nie funkcjonuje na obecnej liście tej wytwórni. No owszem, zespół Daughter zakończył swoją już działalność. Jest to w ogóle mój ulubiony zespół all the time, ale już nie jestem w stanie go słuchać, bo tyle godzin nad nim spędziłam, a jest naprawdę wspaniały. No i z tą piosenką jest taka historia właśnie Not Enough, że ona wyszła właśnie stosunkowo niedawno. No i dzwoni tam właśnie mój kolega, mówi, że ej, zobacz, Daughter coś wydało, czy jest jeszcze szansa, może coś wrzuca, może wiesz, świat się na nowo narodził, że Daughter coś wrzuca i ja też podjarana klikam sobie w ten link i czytam, że no, bo chcieliśmy taki pożegnalny już utwór, żeby na pewno zakończyć naszą karierę i ja się wtedy popłakałam, tak szczerze. Także tak było, historia prawdziwa. Ale przechodząc do następnych kawałków, przygotowałam dla was właśnie kolejny zespół spod szyldu 4AD. Bardzo nieoczywisty, bo muzycznie, gatunkowo na pewno jest to projekt zbiorowy, to musicie wiedzieć, ale ja dzisiaj mądrością grzeszyć nie będę. No informacja myślę, że jeżeli was to zainteresuje, no to sobie znajdziecie, bo projekt jest naprawdę kolorowy. Ja bym to bardziej zaklasyfikowała do nurtu Riot Grrr. Tak, takie wiecie, wkurzone dziewczyny śpiewające głośno i bardzo kolorowo ubrane. Czego chcieć więcej? Tak, z rzeczy ważnych. No i tytuł tej piosenki, bo projekt się nazywa właśnie Come Girl 8, a tytuł to Cicciolina. No i tutaj właśnie chciałabym, wiecie, to jest historycznie ciekawe, zapamiętajcie to imię, to jest naprawdę warte sprawdzenia, a jeżeli nie chcę wam się czytać, to mogę wam polecić na pewno film, jeden z moich ulubionych, nazywa się Diva Futura i jest naprawdę wspaniały, czego się nie spodziewałam. Na jakby w scenie końcowej też leci Dream Pop, leci, jeśli pamiętam, Beach House, też jeden z moich ulubionych zespołów. Ja to dopiero wyłapałam za drugim oglądaniem tego filmu. No, musi istnieć prawdopodobnie książka, bo ten film jest na podstawie książki, ale to wiecie, jak to zwykle bywa na tej audycjach, audycjach macie pracę domową, bo przed wami Come Girl 8 i Cicciolina.

Jeden, więc zawsze wiecie, jest ten pierwszy i ten drugi temat, bo dzisiaj miała być w planach pierwotnie śmiertelnie poważna analiza twórczości Mako, ale wiecie, to nie ucieknie, to nie ucieknie. Wracając do wytwórni 4AD, czyli wybranego jednak tematu, no to została ona założona w 79 roku. Oczywiście, że no jest to brytyjska wytwórnia, jak to często dużo rzeczy jest na tej audycji, ale wiecie, że ja tego nie robię specjalnie, ja nie wiem, z czego to wynika, naprawdę nie mam pojęcia, po prostu jak coś mi się podoba i sprawdzam skąd jest, to zazwyczaj pada na wyspy. Okej, dziwna sprawa. No ale wracając, no to mamy ten 79 rok i mamy dwoje ludzi, mamy Ivo Watsa Russella i Petera Kenta. No i pierwotnie 4AD Records nazywało się Axis Records, ale okazało się, że już była taka wytwórnia, więc zmienili nazwę. No i na ich stronie możecie znaleźć listę aktualnych zespołów, jak i ogólnie tych no, wspieranych rzekomo właśnie, że tak powiem, all the time, ale no tak jak mówiłam, zespołu Doter nie znalazłam, jest to zagadka, może pewnego dnia uda mi się ją rozwiązać. Po prostu chciałabym wam was trochę zainteresować, dzisiaj będę mniej elokwentne rzeczy mówić, jeśli w ogóle można powiedzieć, że kiedykolwiek, że można na przykład po wytwórniach sprawdzać i szukać nowych dźwięków, bo naprawdę rozstrzał jest tam duży, przez to, że no właśnie mamy jakieś pojedyncze strzały z lat 80. praktycznie do współczesnych rzeczy, tak jak właśnie Come Girl 8. Więc naprawdę dla każdego coś dobrego. No bo wiecie, też ciężko mi oceniać wyświetlenia no właśnie tych piosenek na przykład z lat 80. i albumów, no bo wiecie, no wtedy nie było streamingów, tak? No i wchodzę na przykład na taką zieloną platformę streamingową i widzę, że no 100 odsłuchań. No ale po prostu to nie wyszło, to nie jesteśmy w aktualnych czasach dla tej rzeczy, więc ciężko to bardzo sprawdzić. Wybrałam kolejną sprawę, rzecz, piosenkę artystów, jest to Cocteau Twins i wybrałam piosenkę The Thinner The Air, ponieważ pewnego dnia, jak miałam zły humor, rewatchowałam sobie CSI Las Vegas i tam właśnie leciało bardzo dużo Cocteau Twins i się zastanawiałam dlaczego, bo zespół sam jest ze Szkocji, ale mają album, który nazywa się mniej więcej Heaven or Las Vegas. Jakoś tak. Jedno z dwóch. O, nawet dobrze powiedziałam. Sprawdziłam. Także nie wiem skąd to powiązanie, ale właśnie no wiecie, no właśnie najpierw było CSI Las Vegas z tych wszystkich serii i faktycznie ta muzyka bardzo oddaje ten klimat, jak i te kadry. Także wiecie, już tak przy doborze poleciałam trochę filmowo, serialowo. Także miejmy to już za sobą, bo przed wami Cocteau Twins i The Thinner The Air.

Cocteau Twins i The Thinner The Air. Właśnie sobie uświadomiłam, że w sumie mam tę piosenkę zgraną na kasety na Walkmana, a jeszcze chyba nie miałam okazji jej posłuchać, więc już wiem, co będę robić, jak wrócę do domku, ale do 21 jeszcze trochę czasu i wspólnej zabawy. Dzisiaj oczywiście przypominam, jeżeli ktoś dopiero przyszedł albo ma krótką pamięć jak ja, to też się zdarza. Słuchamy sobie dzisiaj muzyki z wytwórni brytyjskiej 4AD. No i teraz będzie taki przykład złowiony trochę przeze mnie, bo właśnie jest to zespół, który w sumie nazywa się w ogóle zespół In Camera i są dwa albumy, jeden z 82 i drugi z 2015 i domyśl się człowieku, o co chodzi. No oczywiście, że wybrałam ten z 82, czyli właśnie początków funkcjonowania 4AD. Album nazywa się 30, w nawiasie jest Lucky for Some, no, dla niektórych może 13 jest szczęśliwą liczbą. Ja chyba jeszcze nie mam zdania w tej kwestii i cóż ja dla was wybrałam? Wybrałam dla was piosenkę pod tytułem Fragments of Fear.

In Camera i piosenka nazywa się Fragments of Fear, czyli fragmenty strachu. No jakoś tak by to było. Kolejnym zespołem, żeby pokazać wam rozstrzał wytwórni 4AD, no bo okej, tutaj skręciliśmy trochę w kierunku muzyki takiej, no nawet bym gotyckiej powiedziała, jakoś tak. Ale teraz kolejny zespół, on grał nawet niedawno w Polsce, nawet w Poznaniu, jeśli dobrze pamiętam, chyba na Malta Festiwalu. Jest to Beirut. Tak, stwierdziłam, że mam ochotę sobie posłuchać z wami Beirutu, bo czemu by nie? Piosenka będzie miała trudny tytuł, uwaga, czytam, moja dysleksja, nazywa się Prenzlauer, ojejku, czekajcie, mama do mnie dzwoni, to zaraz, zasłania mi okienko do przeczytania, Prenzlauer Berg. I album nazywa się Gułag Orkiestra i uwielbiam go słuchać, serdecznie wam polecam, jeśli macie chwilę, bo już przed wami Beirut i Prenzlauer Berg.

Był to dla was Bejrut z piosenką Prince Lauerberg z albumu Guok Orchestra. Kocham, naprawdę polecam, jeżeli nie macie, albo jeżeli wczuicie się w ten klimat i będzie mało, bo teraz zmieniamy klimat o 180 stopni zupełnie. A jakbyście się martwili, no to kwestia z moją mamą już wyjaśniona, już sobie pogadałyśmy w czasie tej piosenki, także widzicie, jaka super jest ta audycja. Teraz zmieniamy klimat zupełnie, bo co ciekawe, na liście wytwórni 4AD, o której no dzisiaj bardziej słuchamy niż rozmawiamy, znaleźć możecie Grimes, tak, tą Grimes. No, ona trochę swój prime, swój po prostu pik kariery, no trochę ma za sobą, ale ostatnio został zapowiedziany jej nowy projekt, czyli ona to chyba nazwała Psyops Opera, jakoś tak, no przeczytałam pewnie bez akcentu, ale ona teraz bardzo interesuje się rozwiązaniami AI i wiecie, tymi generatorami obrazów różnymi, takimi bardziej zaawansowanymi niż no ChatGPT. Także no na pewno rozwinęło jej to gdzieś, wiecie, płaszczyzny, w których może się rozwijać. Ostatnio też wystąpiła na Coachelli, ale nie jako ona, że jej występ, a na ficie, pewnej artystki, ale no niestety wszystko oglądam, wiecie, tylko przez no, relacje na socjalach. Niestety no nie mogłam się pojawić na Coachelli, kto by się spodziewał. Ale to wiecie, mamy Coachella w domu, tylko w Radio Afera, bo już przed wami Grimes z kawałkiem, no tutaj ciężko mi było wybrać mój ulubiony, ale zdecydowałam się takim, wiecie, klasyczkiem polecić, czyli Genesis.

Grimes i Genesis. No, trzeba przyznać, że gdzieś tam, wiecie, epic na pewno był za czasów MySpace'a, ale dla mnie no jest wiecznie, wiecie, inspiracją, ikoną w, no, w wielu kwestiach. Na pewno gdzieś, wiecie, w łamaniu takich schematów, no i byciu sobą. Otóż następna piosenka, no, miała iść na koniec, ale ja się pomyliłam, ale wezmę to na klatę, no trudno, ponieważ piosenka nazywa się Ends with the Sea i wiecie, no, mamy audycję 1000 guzików i ryba, myślałam, że to będzie fajne zakończenie, ale trudno, pomyliłam się i biorę to w rachubę. A jest to piosenka od projektu Gilbert and Lewis. No i też na streamingach znalazłam jedynie jeden album, 8 Times z roku 80, więc wiecie, no mimo, że... No oczywiście, jakby to wam ująć, trochę się zająkałam, ale nieintencjonalnie. Chodzi o to, że okej, ja często mówię o muzyce niezależnej, ale mimo wszystko są też takie, no wiecie, mniejsze wytwórnie, albo te wytwórnie, które są teraz duże, kiedyś były małe, tak jak i no, ci artyści, oczywiście każdemu, wiecie, z moich ulubieńców, wiecie, tylko moich, my precious, życzę oczywiście, żeby dostali kontrakt z wymarzoną wytwórnią. Tak, ja nie mogę być zaborcza, muszę się dzielić też muzyką z innymi. Po to też jest ta audycja. No to co, posłuchamy, myślę, że właśnie Gilberta i Lewis z albumu 8 Times 80. Piosenka może i nazywa się Ends with the Sea, ale my się jeszcze nie żegnamy, bo jeszcze, no myślę, że jak wrócimy po tej piosence, to takie, no 20 minut jeszcze muzyczki przed nami, więc Jeremiasz, proszę cię.

Gilbert and Louis Ends with the Sea. Oczywiście, wiecie, audycja się nie kończy, jeszcze mamy 20 minut dobrej zabawy. No, było eksperymentalnie i to jest piękne w twórczości wytwórni, właśnie, czy źle ujęte, no bo wiecie, tworzyli to, no, artyści i producenci, oni to wydali, no, ale to też jest pewnie jakaś odpowiedzialność, żeby, wiecie, dobrać pod swój szyld, no, pasujące gdzieś tam koncepcyjnie twórczości, o, tak bym to nazwała. No, właśnie, bo też trochę mi się uzbierało takich bardziej eksperymentalnych rzeczy dla was, ale to wiecie, to musi się uzbierać i odłożyć w odpowiednim miejscu i czasie. Ja mam czasami wrażenie, że po prostu im bardziej ktoś powie, że coś jest asłuchalne, dziwne, niezrozumiałe, nie da się tego słuchać, przypomina hałas, to jestem tym bardziej jak dobra, dawaj, uwielbiam takie rzeczy. No, mam nadzieję też, że no, poza realizatorami, zakładnikami, to no, nie mają wyjścia, muszą je słuchać, prawda? Nie, no, mogliby pewnie sobie wyciszyć to, co robię. No, mam nadzieję, że nie wiem, jest jeszcze dwóch fanów audycji Tysiąc Guzików i Ryba. Następnym albumem, jak i projektem, jak i piosenką będzie zespół The Big Pink, tak się nazywa, Duży Różowy. I teraz, dobra, muszę zerknąć, z którego to jest roku, bo też jest ciekawa historia, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tu mamy więcej albumów już na koncie. Ten, z którego użyczyłam piosenkę na potrzeby tej audycji, A Brief History of Love z 2009, a piosenka, no, taka, wiecie, no, bardziej popularna, ale to nie znaczy, że gorsza, no, bo jest popularna, no, bo jest dobra, co by nie mówić. Więc The Big Pink z utworem Dominos.

Otóż był to zespół The Big Pink, o widzicie jaki moment językowy, z utworem Dominus. I teraz przechodzimy do projektu Magnetophone. Też no, słuchaczy dosyć niewielu. Widzicie, nawet nieintencjonalnie próbowałam gdzieś tam wybrać dla was perełki, no bo jakbyśmy nie zdążyli, no to też jest dużo popularniejszych zespołów. Między innymi, no dla mnie, wiecie, w skali mojej popularności, no to jednym z takich większych zespołów tej wytwórni byłby na pewno Bauhaus. Nie wiem, nie ręczę, że zdążymy dzisiaj sobie posłuchać, chociaż czasowo na razie dobrze się wyrabiamy, zobaczymy. Wracając do Magnetophone, no słuchaczy też nie za dużo, a albumów, no albumów widzę jeden na koncie na razie z 2005, no i trochę chyba ślad po tym 2005 i w 2006 wyszedł remix, no to trochę ślad zaginął. A album też jest taki, no bardzo eksperymentalny, ale widzicie, jak duża jest rozpiętość właśnie gatunkowa tych zespołów, w sensie, no gatunkowa też, chodzi o to, że mamy Grimes, mamy Beirut, ale mamy też kawałki, no właśnie z takimi wyświetleniami, więc to jest uważam wspaniałe, dlatego uważam, że warto czasami sobie poklikać, jak już naprawdę nie macie weny i werwy w poszukiwaniu hitów, po prostu ktoś musi łowić te hity, no to polecam czasami po wytwórniach, ale to wiecie, nie to, że rekomenduję tą, o której dzisiaj opowiadam, moją ulubioną, w sensie oczywiście, że ją rekomenduję, ale wszystkie są fajne, po prostu znajdźcie coś dla siebie i chciałabym pozdrowić, okazało się, że fanów Tysiąc Guzików i Ryby jest 3, pozdrawiam cię Pawle, nasze grono się powiększa i wy też możecie być słuchaczami audycji Tysiąc Guzików i Ryba. No to co, przechodzimy do Magnetophone i wybrałam dla was piosenkę właśnie z tego albumu z 2005, The Man Who Ate The Man. Jezu, straszny kanibalizm. A piosenka nazywa się, otóż już wam mówię, Benny's in Sobriety.

Magnetofon i Ben is in Sobriety. Właśnie nie mam pomysłu, jak przeczytać to słowo. Przepraszam, dysleksja. Nie, no w sumie to nie wiem, czy mam dysleksję, ale na pewno problemy z czytaniem w różnych językach, w polskim prawdopodobnie też. No, płyniemy powoli ku końcowi, więc stwierdziłam, no dobra, posłuchamy sobie Bauhausu, bo czemu by nie. Oczywiście wybrałam, no z takich, znaczy, w mojej głowie najbardziej kultowy jest album Mask z 81, ale mogę się mylić. Wybrałam dla was piosenkę, której słuchałam idąc do pracy w wakacje, jak skończyłam właśnie maturę, więc dlatego było to dla mnie takie, wiecie, nostalgiczne. Wstawałam no wcześniej jak na mnie, wtedy po skończeniu szkoły, czyli tak naprawdę nie tak wcześnie, jak się pewnie domyślacie, ale właśnie kojarzy mi się z tym latem i z tym ciepłem. No i zobaczymy. Na razie pogoda jest marna, nie czuję się jeszcze najlepiej przez tą pogodę i jej już narzekam po prostu jak starsza pani na tą pogodę, ale niestety bardzo na nią reaguję, ale wiecie, już bez mojego ględzenia jedziemy z Bauhausem i The Passion of Lovers.

Bauhaus i The Passion of Lovers, a my zbliżamy się już do ostatniej piosenki, czyli kawałka od grupy Pale Saints i piosenka będzie nazywała się You Tear the World Into z albumu z 90 roku z The Comforts of Madness, oczywiście ikoniczny album z Kiciusiem, no bo jakże mogłam się powstrzymać od wybrania albumu z kotem na okładce, no właśnie. Także widzicie, dzisiaj sobie słuchaliśmy wytwórni 4AD, tak dla przypomnienia, albo jeżeli spóźniliście się, to wiecie, miejsca mamy dużo dla was, ale już dzisiaj niekoniecznie, za 2 tygodnie prędzej, ponieważ łowiła dzisiaj dla was różne wszelakie przeboje Zosia Jarzębska, a realizował je Jeremi Kwiecień. I co? Do usłyszenia za 2 tygodnie. Żegnamy się z Pale Saints. Cześć!

0: Tysiąc guzików i ryba, czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa, godzina 20.
1: Jadę na ryby. Autopromocja.
2: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
3: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera. A jest już po godzinie 21:00 i wiemy też, co to oznacza, bowiem pora na godzinę z jungle, drum and bassem, ale też wolniejszą muzyką basową i tym razem rapsami w poznańskim eterze. Za sterami jest Jeremi Kwiecień, który audycję będzie realizował. Ja nazywam się Piotr Heuser, czyli Alegria. Połamana lekkość bitu. Czas. Start.

I tak naszą audycję otworzył utwór Deep Vro autorstwa TVB i Gestiulki. Tutaj też na featuringu, na skreczu wrocławski wymiatacz DJ Krótki. A to wszystko z epki Bar, którą TVB z Gestiulką wypuścili nakładem warszawskiego You Know Me Records. Polecam oczywiście sprawdzać te wytwórnie. A my dziś posłuchamy sobie twórczości zarówno TVB, Gestiulki, jak i Jakuba Jana Bryndala, bo ta trójka Drombo pojawi się już w tę nadchodzącą sobotę, czyli 16 maja w poznańskim klubie Schron, a to wszystko na zaproszenie Bambi Uzi i na jej cyklu Polska Puszcza. To będzie druga edycja tego jej rezydenckiego cyklu właśnie w Schronie. Wszystko rozpocznie się od koncertu właśnie Bryndala wspólnie z Manolo na perkusji. Polecam te kombinacje obczaić, bo robią naprawdę sztosy i warto się tam pojawić już od 21.37, chociaż nie wiem, czy nawet drzwi już się nie otwierają 21, więc bądźcie po prostu w klubie jak najwcześniej. Obczajcie Bryndala z Manolo w akcji na koncercie, a później wszystko przechodzi płynnie w afterparty właśnie Polską Puszczę. Polski skład DJ-ski na obu scenach, bardzo dużo świetnej muzy basowej, ale my dzisiaj, tak jak wspominałem, już nie tylko muzą basową będziemy sobie tę audycję umilać, a skoro mowa o Bryndalu, no to nie może zabraknąć jego albumu Autodojazd w naszej dzisiejszej audycji. Zresztą polecam wam w całości sprawdzić to wydawnictwo, bo to jest jeden z najlepszych rapowych albumów, jakie ja usłyszałem od wielu, wielu lat na polskim rynku. No i mimo, że nie jest to intro, to co teraz puścimy, to dla mnie tak naprawdę to jest jeden też z najlepszych otwierających tracków, jedna z najlepszych otwierających linijek, jakie album polski miał od długiego czasu, także już nie spoilując nic więcej, Jakub Jan Bryndal, Multitasking.

0: wiesz, że mieli wpadkę, a za tydzień znów wybrankę se odnajdzie. Miasto ciśnie mruży, bo wie.
1: Chociaż patrzy mętnym wzrokiem,
0: coś ci leży na odwrotnie.
1: Czy na chwilę stracić chcesz kontrolę?

To był Jakub Jan Bryndal z utworem Multitasking. To jest drugi track na jego albumie Auto Dojazd, który został wydany pod koniec zeszłego roku nakładem You Know Me, ale pisane z Polska. You Know Me Records, czyli no właśnie tej chyba rapsowej części wytwórni You Know Me Records, pisanej z angielska. Chociaż ja w sumie nie jestem pewien co do tej struktury labeli, czy to są labele siostrzane, czy sublabele względem siebie. Tak czy siak warto te wytwórnie sprawdzać pod każdym jej, pod każdą jej odsłoną. Także jest You Jazz Me, gdzie wychodzą jazzowe tematy, więc bardzo, bardzo dużo dobrego grochu z ekipą ślą w Polskę i w świat tak naprawdę tymi wydawnictwami. A tak jak wspominałem, dzisiejsza audycja jest przy okazji nadchodzącej Polskiej Puszczy w sobotę, więc nie może też zabraknąć produkcji TVB. Teraz coś z jego albumu The Very Bass, utwór Next Page.

Piękna sprawa. TVB z utworem Next Page. To jest utwór, który otwiera jego album The Very Bass i który ukazał się w 2023 roku na You Know Me Records. Zresztą dzisiaj, tak jak już wspominałem, po You Know Me będziemy sięgać często, gęsto. A ja przypominam też, że możecie się ze mną kontaktować podczas audycji. Jak co tydzień robimy to na facebook.com/lekkośćbitu, pisana łącznie i bez polskich znaków, i tam pod dzisiejszym postem dawajcie znać, skąd słuchacie, jak wam się podoba dzisiejszy vibe. Dzisiejszy vibe jest bardzo, bardzo zróżnicowany, więc jestem ciekawy albo jak szeroko to pójdzie, albo ile osób będzie niezadowolonych, bo może też być taki przypadek. Ale mam nadzieję, że tych niezadowolonych jestem w stanie w jakikolwiek sposób przekonać i że pod koniec audycji zmienicie zdanie co do tej muzyki, którą dziś słyszymy. Mamy teraz coś niewydanego, więc myślę, że możemy już puszczać tak naprawdę w tle. To coś z dopiero nadchodzącego albumu Guest Julki, Melange, utwór w tempie drum and bassowym, który nazywa się Bystra Woda. Posłuchajmy.

I to jest niewydany jeszcze utwór Gestiulki Bystra Woda, który ukaże się na jej albumie Melanż. Ja niestety nie mam tutaj przy sobie informacji, kiedy on się ukaże. Musiałbym się chyba zalogować na maila tutaj, także dajcie mi chwil parę, chociaż może po prostu wspomnę o tym przy okazji kolejnego wejścia. No i wspominam też o tym, że możecie się ze mną kontaktować jak co tydzień na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana Lekkość Bitu. Tam dzisiaj są w sumie dwa zdjęcia, ale post jest jeden, także w komentarzach pod tym postem zapraszam do wyświetlania się. Dawajcie znać, skąd słuchacie i jak wam się dzisiaj

Czy vibe podoba? No i też, czy wybieracie się w sobotę na Polską Puszczę do schronu, bo tam właśnie Gestiulka pojawi się u boku TVB i Bryndala już w tej części after party. A w ogóle, jeżeli chodzi o cały skład, no to wygląda on tak od A do Z. Mamy Aleksę w back-to-backu z Beatrix Cottonmouth, czyli ekipa ślinowa, reprezentacja. Będzie Atmorestiv, będzie Bambi Uzi w back-to-backu z MGKL, będzie KSNC, będzie Romance, będzie Shandrill, właśnie wspomniani TVB, Bryndal i Gestiulka, czyli trójka bohaterów, osób bohaterskich naszej dzisiejszej audycji. No i na końcu Urmate, człowiek od naprawdę dobrego chaosu. Także my lecimy dalej, no i znowu wracamy sobie do albumu Autodojazd, do Jakuba Jana Bryndala. Tutaj na featuringu jest Kacper Krupa, no i jeden z moich absolutnych faworytów na tym albumie, czyli Rzeźnia i Gruz.

Jakub Jan Bryndal i Kacper Krupa na featuringu z free jazzowym odpałem tutaj na sam koniec i to połączone wszystko z takim ala footworkowym tematem. No klasunia, absolutna klasa. Polecam, tak jak już wspominałem wielokrotnie, album Autodojazd sobie posłuchać od początku do końca. No nie pamiętam, kiedy coś w polskim rapie ostatnio mnie tak ruszyło. No też tak naprawdę album jest o wiele głębszy niż by te dotychczasowe dwa traki przeze mnie zagrane na to wskazywały. Zresztą za dwa utwory do tego jeszcze albumu wrócimy i usłyszycie, o co mi chodzi. Natomiast przypominam, że nie tylko rapsami dzisiejsza audycja stoi, jest też, no właśnie, basóweczka w rozmaitych tempach, rozmaitych odmianach, tak jak będziecie mogli też usłyszeć to na Polskiej Puszczy w sobotę. Nawijam o tej imprezie oczywiście przez cały czas, też przy okazji rozgrzewki przed tą imprezą dziś się spotykamy w Połamanej. Mam nadzieję, że ten vibe się wam podoba i mam nadzieję, że zobaczymy się w schronie w sobotę. Zresztą zostawiliśmy też tam linka do eventu, na który klikajcie się, wezmę udział, jeżeli się wybieracie. Zainteresowane, jeśli jeszcze nie wiecie albo wiecie, że nie możecie być, ale chcecie tak czy siak wesprzeć ten event. Pozdro dla Janka, dla Overthinka, który pisze, widzimy się w sobotę. No i bardzo mnie to cieszy i to chcę słyszeć. A my już teraz wrócimy sobie do TVB i Guest Julki, do ich epki Bar, która ukazała się w 2024 roku na You Know Me Records. No i zdecydowany antem, jeżeli chodzi o polskie basy, utwór Tony.

Tonic, czyli TVB i Gestiulka. To jest utwór, który zamyka ich epkę Bar, która ukazała się w 2024 roku na You Know Me Records. Oczywiście niezmiennie polecam sprawdzać te wytwórnie, bo jest tam tyle złota z Polski i nie tylko z Polski, ale no sztosy. Także oczywiście zachęcam, no i zachęcam do tego, żeby się w schronie pojawić w sobotę, bo zarówno TVB, jak i Gestiulka tam zagrają, plus na winą. No i będzie też Jakub Jan Bryndal, więc teraz pora na Bryndala na featuringu u TVB. No to jest kolejny Anthem. Ja się tutaj w Anthem bashing bawię w dzisiejszej audycji, ale no co zrobić, jak po prostu robią tak dobre rzeczy. TVB, Jakub Jan Bryndal, niech idzie.

0: To jest młody B2L, z TVP, na produkcji. Ej yo, podaj to dalej, a jak podasz, to daj to głośniej.
1: Niech idzie.

0: Jeszcze Wrocław, pozdrow wszyscy. Yo, wielka klasa entertainment.
1: Sztos. To był oczywiście TVB z Bryndalem na majku. Niech idzie, czyli drugi track z albumu The Very Bass, który ukazał się na You Know Me Records w 2023 roku. A my zmierzamy dalej. Oczywiście cały czas nawołuję głos nawołującego na puszczy, abyście się wyświetlili w komentarzach na naszym fanpage'u, czyli facebook.com/lekkośćbitu. Jesteście tam po drugiej stronie? My lecimy dalej i my znowu wrócimy sobie do wspomnianego przeze mnie albumu Autodojazd, czyli debiutanckiego solowego albumu właśnie Jakuba Jana Pawła Jumpera IV Bryndala. Autodojazd i utwór Lepszy albo Gorszy.

żywot moczy mordy. I ten rausz może był uroczy, gdy wątroby były młodsze, ale ziomo wchodzi w mocny Fortis i się robi ciut nieznośnie. Player się staje creepy wujem z wąsem, śmieszno straszny lub historii się zrobił w krupie rdolnik. Znowu w towarzystwie podejrzanych kości typy zrobią wiele, żeby od rzeczywistości odbić. A ja nie jestem lepszy albo gorszy, nie jestem lepszy albo gorszy. Może mam trochę więcej farta, trochę więcej rozkmin, a może sam nawet nie wiem, jaki cień za mną krąży. Nie jestem lepszy albo gorszy, nie jestem lepszy albo gorszy. Może mam trochę więcej farta, trochę więcej rozkmin, a może

może robiłem co mogę, a może ledwo to zacząłem. A ja nie jestem lepszy albo gorszy, nie jestem lepszy albo gorszy. Może mam trochę więcej farta, trochę więcej rozkmin, a może sam nawet nie wiem, jaki cień za mną krąży. Nie jestem lepszy albo gorszy, nie jestem lepszy albo gorszy. Może mam trochę więcej farta, trochę więcej rozkmin, a może sam

0: Nie, fajnie, fajnie, znalazłeś sobie takie, no, poletko, ani lepszy, ani gorszy. Co, żaden? A wiesz, ja bym chciał właśnie, żebyś po prostu raz się postarał. Chciał być raz trochę lepszy. Wziął się w garść i zderzył z tym, co się za tobą ciągnie i coś tak cię dopadnie.
1: I tego typu grube wjazdy, skity są poukrywane na autodojeździe na debiutanckim albumie Jakuba Jana Bryndala. Tutaj w tym przypadku produkcja to jest El Axo i mamy właśnie Bryndala. Oczywiście na majku jest Miłosz Oleniecki oraz jest José Manuel Alban Juárez, czyli Manolo tutaj na bębnach przede wszystkim. I właśnie Manolo wraz z Bryndalem pojawią się w formie koncertowej jako rozpoczęcie sobotniej polskiej puszczy, także wbijajcie już od 21 do schronu, chociaż z tego co kojarzę start to 21.37. Nie wiem, sprawdzajcie informacje na wydarzeniu na polskiej puszczy, wejdziecie sobie albo na fanpage polskiej puszczy, albo na schron i tam to wydarzenie znajdziecie. Znajdziecie je również w komentarzach na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana Lekkość Bitu, gdzie ja cały czas oczywiście zachęcam was do tego, żeby się w komentarzach wyświetlić. Widzę, że jest z nami Adam. Pozdro dla ciebie. Jeremi tutaj się pojawił z drugiej strony szyby i też wyświetla się w komentarzach. No i jest Ola, czyli Bambi Uzi Spiritus Movens z polskiej puszczy, która cieszy się, że opowiadam o imprezce i pisze, może to już czas, żeby kupić konia. Zresztą uwielbiam ten bridge w tym traku w ogóle. Też to jest jeden z moich ukochanych numerów na autodojeździe. A my wrócimy sobie do TVB, czyli do kolejnego z naszych gości i znowu jego solowa produkcja, ale tym razem chyba po raz pierwszy w ciągu tej audycji wyskakujemy poza familię You Know Me i będzie coś z edynburskiego labelu, ale prowadzonego przez Polaków, czyli Ciarki. Wyszła tam w czerwcu 2025 taka kompilacja, która nazywa się Polish Garage Compilation Volume 2, czyli druga część ich kompilacji, która polski take na UK Garage i tego typu basóweczkę prezentuje. Zresztą też mieliśmy tam przyjemność pojawić się razem z Domanem z ekipy Otchłań. Sztos skład na tej kompilacji, no i pojawił się oczywiście też TVB. To jest jego utwór Od Podstaw.

Nabicie Wrocław, czyli TVB, utwór Od Podstaw, czyli coś, co ukazało się w zeszłym roku na kompilacji Ciarki Presents Polish Garage Compilation Volume 2. Druga część ich serii Polish Garage, którą bardzo polecam obczajać. No i polecam obczajać w ogóle cały ten label, bo sporo dobrego chłopaki już puścili w świat swoim nakładem. A tymczasem my lecimy dalej z twórczością TVB. Znowu wrócimy sobie do albumu The Very Bass. Jeszcze spojrzę sobie, czy pojawiły się jakieś komentarze na fanpage'u Połamanej. Przypominam facebook.com/Połamana/lekkość bitu. Dawajcie znać, skąd słuchacie, jak wam się podoba. Nie wiem, czy słucha moja mama, ale widzę, że zostawiła komentarz, także dziękuję serdecznie, a my, tak jak już wspominałem, lecimy znowu z TVB, jednym z gości sobotniej Polskiej Puszczy, i utwór, który ukazał się tylko w wersji cyfrowej, nie ma go na winylu, niestety, to jest Vibes On.

0: Twór Vibes On od TVB, czyli jeden z ostatnich tracków na jego albumie The Very Bass, który możecie nabyć na You Know Me Records, w zasadzie youknowme.bandcamp.com, zarówno w wersji cyfrowej, jak i w wersji winylowej jeszcze jest dostępny, także bardzo polecam, jeżeli komuś z was przypadło do gustu to, co dzisiaj zapodawałem, jeżeli chodzi o produkcję TVB. No a jeżeli chodzi o produkcję Bryndala, no to tam trzeba wejść po prostu bezpośrednio na sklep You Know Me Records, nie będący Bandcampem. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego to nie poszło na Bandcampa. Muszę tam Grochowi jakąś karczemkę urządzić, bo miał mi też wysłać kod downloadowy do Bandcampa. A tak dzisiaj jeszcze na gorąco przed audycją ripowałem płytę CD, którą gdzieś tam wygrałem w jakimś konkursie radiowym. A tymczasem, no właśnie, wracamy sobie do twórczości Jakuba Jana Bryndala. Teraz będzie coś z Ryfą Ri oraz Pauliną Przybysz na featuringu, utwór Anunnaki.
1: Auto dojazd. Z nami zjedziesz do kanału.
2: Nic tak samo nigdy się nie zdarzy więcej. To mi trochę mrozi, trochę pali wnętrze. Każdy swoją słyszy, chce legendę. Pójdziemy do piachu, czy po drugiej stronie się spotkamy jeszcze.

Yeah.

0: samo nigdy się nie zdarzy więcej. To mi trochę mrozi, trochę pali wnętrze. Każdy swoją słyszeć chce legendę. Pójdziemy do piachu, czy po drugiej stronie się spotkamy jeszcze.
1: Paralelnie z duszą ryfy się nie boimy kminy dziczy. Nie spierdalamy, kiedy krzyczy świat. Jak ewidentnie ktoś w Jumanji gra. Nie mam pomysłu, żeby wyjść z gry jak robi. Rozumiem, choć najsmutniej, kiedy ktoś go ma i robi.

był Jakub Jan Bryndal oraz to były Ryfa Ri oraz Paulina Przybysz na majkach, na wokalach, utwór Anunnaki. Sprawdzę sobie tylko z ciekawości jeszcze, któż to tam produkował, bo oczywiście już zdążyłem zamknąć tę zakładkę, natomiast na produkcji tutaj widzę, że Konstanty Kostka, no i sam Bryndal, więc dobre, dobre rzeczy. Polecam cały album Autodojazd obczaić sobie, nabyć i słuchać, bo jest to absolutny sztos. No i Bryndala złapać w akcji w tę sobotę wraz z Manolo na perkusji na koncercie, który otworzy Polską Puszczę numer 2. No a później wspomniani już goście nasi też TVB z Gestiulką oraz z Bryndalem na majkach i cały kozacki skład, który był przeze mnie wspomniany wcześniej. Możecie sobie wejść na stronę eventu, która też jest podlinkowana w komentarzach na fanpage'u Połamanej, albo po prostu wejść sobie na fanpage Polskiej Puszczy i znaleźć te wszystkie informacje, znaleźć bilety, które możecie w przedsprzedaży jeszcze nabyć i wbijać do schronu w sobotę. My już teraz będziemy się z wami żegnać. Dzięki serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka Połamanej. Audycję realizował Jeremi Kwiecień. Ja nazywam się Piotr Hojzer, czyli Alegria, i zostawimy was z ostatnim utworem z You Know Me, znowu na produkcji TVB, a tym razem no trio kozackie na majkach, bo jest Gestiulka, jest Jakub Jan Bryndal i jest miły ATZ. To jest utwór Zmiana Czasu, a Połamana Lekkość Bitu mówi wam dobranoc.

0: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21 w Radio Afera.
1: Autopromocja.
2: Emergency loop. Emergency loop.
1: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ sety live. O 1 w nocy ze środy na czwartek. 5, 4, 3, 2, 1.
3: Na orbitę zabiera Was koło naukowe PUT Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17.30. Actually, it is Rocket Science.
1: Autopromocja.
0: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: O.
2: Głodni? Chodźmy coś zjeść. Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 8:30.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
4: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz Aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.

jeden dzień straciłam wszystkich i do dzisiaj się podnoszę. Do dzisiaj czasem płaczę trochę częściej niż czasem. Moje ciało oglądają z każdej strony jak lalkę. Sama nie wiem, kiedy zaczęłam codziennie toczyć walkę z nim.

zepsuta głowa. Słońce wchodzi w zenit, to są wieczory.

0: Connect.
1: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
2: Radio Afera 98,6 MHz.

dry-eyed. Split spokes.